Oczywiście ten mój zestaw utworów bluesowych, które są pozytywne, które są pobudzające, a może nawet czasami bawiące, no, wynika z bardzo osobistego, indywidualnego mojego odsłuchu, bo przecież mam odbiorniczek też bardzo indywidualny i nie każdy musi się zgadzać z moimi wyborami. No ale ponieważ to jest moja audycja, to umówmy się, będzie grało to, co do mojego odbiorniczka trafia w sposób taki najbardziej oczywisty. Marsha Bowles, z którą miałem kilkakrotnie też bezpośredni kontakt, jest osobą bardzo pogodną i bardzo otwartą na kontakt z bliźnimi i ma sporo w swoim repertuarze pozytywnie brzmiących, choć też bluesowo brzmiących nagrań. Z jej bogatego dorobku wybrałem utwór, który skomponowała wspólnie z Garym Nicholsonem. Nosi on tytuł I'm glad I did what I did, czyli jestem zadowolona z tego, co zrobiłam. Marsha Bowles.

Teraz zaproponuję Państwu pareczkę nagrań pod wspólnym tytułem, zresztą bardzo tradycyjnym. Good Morning Little Schoolgirl. To jest utwór, który jako pierwszy wykonał, bo podobno też skomponował Sonny Boy Williamson, no a potem powielali Good Morning Little Schoolgirl różni wykonawcy przez dziesięciolecia. A więc ja sobie taką pareczkę skompilowałem. Jedno nagranie dosyć współczesne, rok 2022, Mad Morganfield. Drugie nieco starsze, z końca lat 90. Wykonawczynią jest Kathy Lemons. No, chodziło mi o to, żeby zaprezentować odmienne podejście mężczyzny i kobiety do tego samego problemu. Mad Morganfield śpiewa Good Morning Little Schoolgirl, natomiast Kathy Lemons Good Morning Little Schoolboy. Zachęcają oboje do wspólnego spotkania, ale z takim zastrzeżeniem, żeby nie robić podczas tego spotkania nic złego. Mad Morganfield i Kathy Lemons.

The blues will make you happy too. Czyli blues może cię także uczynić szczęśliwym. To tytuł płyty grupy Roomful of Blues. Płyta ta rzeczywiście zawiera wiele pozytywnego nastroju i takich dobrych wibracji. Posłuchajmy Roomful of Blues z wokalistą Sugar Ray Norcia w nagraniu She'll Be So Fine.

Teraz będzie taki już prawie hymn motywujący i pozytywnie nastawiający do życia. Jeden z najsłynniejszych przebojów Jamesa Browna. I got you, I feel good.

pozytywny, pobudzający, relaksujący, bawiący, no a może nawet czasami też rozśmieszający. Taki może być blues, panie i panowie. Oto Big Jack Johnson na swoim albumie Katrina z 2009 roku pomieścił utwór zatytułowany The Laughing Blues, czyli śmiejący się blues.

No to teraz przejdźmy do takiego relaksującego przesłania bluesowych nagrań, czy też artystów, którzy są związani z bluesem, bo nie zawsze to, co zabrzmi, będzie takim bluesem sensu stricto, a jego struktura będzie się troszkę wymykać przyjętym standardom. Rory Gallagher, no niewątpliwie artysta związany z bluesowym elektrycznym graniem, jedna z najbardziej nieodżałowanych strat, jaką świat elektrycznej gitary poniósł za wcześnie. W swoim dorobku Rory Gallagher ma nie tylko utwory bluesowo-elektryczne, ale także potrafi zachwycić maestrią akustyczną. I właśnie taki oto relaksujący numer przypomnimy sobie teraz. Oto Rory Gallagher w nagraniu Flight to Paradise.

kolejny, jeszcze czysto instrumentalny utwór o takim relaksującym przesłaniu. I myślę, że nawet gdyby nie było tytułu, a tytuł brzmi Relaxing, to to, co zaproponował nam Walter Horton w tym właśnie nagraniu, może wprowadzić wszystkich w bardzo relaksujący nastrój. Walter Horton, Relaxing.

Mam teraz jeszcze taką króciutką piosenkę i celowo mówię piosenkę, bo jest to bardzo relaksująca melodyjka z miłym, naturalnym i także relaksującym tekstem. Backyard Paradise. Oto Duke Robillard opowiada o urokach zwykłego wiejskiego podwórka.

ten zestaw bluesów dobrze nastrajających. Zakończę nagraniem, które już wielokrotnie prezentowałem i wracam do niego także poza anteną radiową dosyć często, bo jest to moim zdaniem mistrzostwo w budowaniu nastroju. Nastroju skłaniającego do dobrego, organicznego i duchowego relaksu. To Riviera Paradise Stevie'ego Raya Vaughana. Zanurzmy się w to mistrzowskie kołysanie. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Siedzę sobie przy mikrofonie i myślę sobie, że mam taką wielką radość ze świadomości, że po drugiej stronie, czyli tam, skąd dobywa się dźwięk, który ja nadaję, siedzą fajni ludzie. Panie, panowie, patronki, patroni, słuchaczki, słuchacze, którzy są podobnie nastawieni do świata jak ja. Myślę o muzyczce, o tym, że potrzebujemy takiego momentu, czy dłuższej chwili w tygodniu, czy w miesiącu, a może nawet codziennie, żeby się pokołysać. No i to jest bardzo przyjemna refleksja. Ta audycja będzie poświęcona instrumentowi nietypowemu, trochę dla naszego cyklu, a ta nietypowość jest rezultatem spotkania towarzyskiego w garderobie po jednym z koncertów, kiedy to, jak to często bywa, w luźnej atmosferze uczestnicy tego zebrania wymieniają się żartami. No i skoro jest to towarzystwo umuzykalnione, to zazwyczaj duża część tych żartów tyczy muzyków, muzykantów, instrumentów czy innych okoliczności związanych z graniem. Takimi najbardziej znanymi przedmiotami żartów, no to są na przykład akordeon, na przykład perkusja, no i różne takie dziwne instrumenty, które same sobą czy swoim kształtem dają asumpt do żartów. No i przyszedł moment, w którym nagle żarty ustały i ktoś zadał pytanie, a czy znacie jakiś żart o saksofonie? No i tutaj zapanowała cisza. Okazało się, że jakoś jeśli chodzi o saksofony i saksofonistów, to tych żartów jest mało. No i w pewnym momencie znalazł się jednak, i to był perkusista, który powiedział, a to taki tylko słaby może, ale jednak żart jest. Żart dosyć prosty i niewyszukany, ale myślę, że zrozumiały. Otóż słynny Kenny G wchodzi do windy, drzwi się zamykają, rozpromienia się Kenny G i mówi, to jest ta muzyka. Zaręczam, że dzisiaj Kenny G nie wystąpi w Bielszym odcieniu bluesa. Wystąpią za to saksofonistki i saksofoniści, którym kołysząca około bluesowa muzyka nie jest obca. No więc skoro już wiadomo, o czym będzie, to rzucam hasło. Skoro mamy w co dmuchać, to w drogę.

Have horn will travel. Skoro mam już swój instrument dęty, to wyruszam w drogę. To jest tytuł piosenki Saxa Gordona, jednego z najbardziej znanych saksofonistów w środowisku współczesnej muzyki bluesowo-rockowej w Ameryce. Sax Gordon wychował się wprawdzie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, ale prawdziwą karierę rozpoczął na wschodnim wybrzeżu, gdzie przez jakiś czas towarzyszył znanemu Luther Guitar Junior Johnsonowi. Potem spotkał Duke'a Robillarda, z którym też przez jakiś czas grał i z którym towarzyszył tak słynnym wykonawcom jak Jimmy Witherspoon czy Jay McShann. Generalnie rzecz biorąc, jego żywiołowość i umiejętność kreowania dobrej atmosfery sprawiała, że bardzo chętnie był zapraszany przez różnych artystów do tego, żeby ubarwiać ich koncerty i nagrania, ale przecież Sax Gordon, czyli Gordon Biddle, jest sam sobie także sterem, okrętem, żaglem, no i przede wszystkim tym dmuchaczem w swój ukochany instrument, czyli w saksofon. Nagrał kilka płyt i właśnie z albumu zatytułowanego Have Horn Will Travel słuchaliśmy tytułowego

Wydawałoby się, że saksofon taki rockowo-bluesowy to przede wszystkim domena mężczyzn, no ale to absolutnie tak nie jest, bo są przecież znakomite saksofonistki. I tu od razu informuję, że Candy Dulfer nie będzie występowała w tej audycji, natomiast z całą pewnością zasługuje na to, żeby w niej wystąpić Mindy Abaire, artystka, która wielokrotnie już demonstrowała swoje bluesowe upodobania w różnych audycjach Radia Baobab. No i teraz także się przypomni, i to w dodatku w takim utworze, który jest jak gdyby manifestem jej ukochania instrumentalnego. I love to play the saxophone. Oto Mindy Abaire.

Od mniej więcej 2015 roku Mindy Bear współpracuje z grupą The Bone Shakers, prowadzoną przez świetnego gitarzystę i wokalistę Randy'ego Jacobsa. Z nimi też nagrała kilka płyt, również i ten album, z którego słuchaliśmy utworu I Love to Play the Saxophone, pochodzi. Mindy Bear ma też własną wytwórnię płytową, dla której nagrywa. Nazwała tę firmę Pretty Good for the Girl. I to jest odniesienie do utworu, który przyniósł jej też znaczną popularność, do utworu, który nagrała wspólnie, halo, halo, z Joe Bonamassą. I właśnie nadała temu utworowi tytuł Pretty Good for a Girl. Oto Mindy Bear i Joe Bonamassa.

Teraz troszkę klasyki saksofonu bluesowego, a zadmie w ten instrument historyczny Big J. McNeely. Tak to brzmiało mniej więcej 70 lat temu, kiedy saksofonista Big J. McNeely zaczął wstępować na drogę bluesowego dmuchania.

Big Jay McNeely był nie tylko saksofonistą, także wokalistą, był bandliderem i generalnie rzecz biorąc był, wydawało się, takim niezniszczalnym śladem, który wytyczyli przed nim Lester Young czy Illinois Jacquet. Zmarł, mając niespełna 90 lat, w 2018 roku, ale jeszcze kilka lat przed odejściem był pełen energii i podróżował po świecie, niosąc dobrą muzyczną energię. Bywał także na Mystic Blues Festival, festiwalu na maleńkiej wysepce na Karaibach. Ten festiwal jest organizowany przez Basila Charlesa, który prowadzi tam Basil's Bar. Bywają tam u niego i grywają najsłynniejsi muzycy świata, także na przykład Mick Jagger, który nawet kiedyś pozwolił nagrać chyba ze 2 czy 3 piosenki z jego utworem właśnie w tym barze. Big Jay McNeely przez kilka lat był ozdobą tego festiwalu i właśnie na jednym z nich dokonano tego nagrania. Oto Big Jay McNeely i Big Fat Mama.

I ponownie wystąpi dama, saksofonistka. Kiedyś już chyba przy jakiejś okazji zaistniała w którejś z audycji Radia Baobab, bo też nie jest ona sensu stricto artystką z kręgu bluesowego, raczej jest kojarzona z takim lekkim jazzowatym towarzystwem, ale ponieważ wyrosła z kręgu gospelowego, no to nie dziwnego, że od czasu do czasu w jej nagraniach słychać także ten zaśpiew i to kołysanie, które charakterystyczne jest dla naszej muzyki bluesowej. W 2016 roku Jasmine Gant nagrała album zatytułowany Chocolate Sunshine i z tej płytki kołyszące nagranie zatytułowane Slick.

A.C. Reed to niewątpliwie jeden z najbardziej znanych saksofonistów chicagowskiego bluesa. Grywał z Buddym Guyem, grywał z Juniorem Wellsem, z Albertem Collinsem i z Sonem Sealsem. Nagrał także kilka własnych płyt. Ja wybrałem z albumu, który nosi dosyć charakterystyczny tytuł I'm in a Wrong Business, wydanego przez Alligator w 1987 roku. Dwa nagrania, w których poza samym A.C. Reedem, saksofonistą, usłyszymy admiratora jego sztuki, czyli Stevie'ego Raya Vaughana. To będą kompozycje A.C. Reeda zatytułowane These Blues Is Killing Me i Miami Strut.

Czy mówi Państwu coś imię i nazwisko Rochelle Frederick? No pewnie niespecjalnie, zresztą przyznam się szczerze, że też to imię i to nazwisko niewiele mi mówiło, aż do momentu, w którym zacząłem poszukiwać różnych ciekawostek związanych z saksofonem bluesrockowym. No i znalazłem panią Rochelle Frederick jako saksofonistkę w zespole o nazwie B-Side Jones, też pewnie niespecjalnie znanym, bo jest to orkiestra pochodząca z Florydy w Stanach Zjednoczonych, specjalizująca się wyłącznie w tak zwanych coverach. Angażuje się na różne spotkania towarzyskie czy też imprezy, oferując zademonstrowanie niemal nieograniczonej liczby przebojów wszystkich wykonawców, którzy mogą być atrakcyjni dla słuchaczy. To jest zestaw prawie 200 tytułów, z których może skorzystać osoba czy firma angażująca zespół. Ja z tego zestawu wybrałem coś bardzo oczywistego, czyli Whole Lotta Love z repertuaru Led Zeppelin, w którym to utworze saksofon pani Rochelle Frederick brzmi absolutnie świetnie.

Jeszcze jeden saksofonista, który rozpoczynał swoją karierę w Chicago. Nazywa się Mark Kazanow, występuje zazwyczaj pod pseudonimem Kaz Kazanow i rzeczywiście rozpoczynał swoją drogę artystyczną w Chicago. Wtedy towarzyszył w koncertach i nagraniach znakomitościom chicagowskim jak Big Walter Horton, Magic Sam, James Cotton, Muddy Waters czy Otis Rush. W latach 80. przeniósł się do Teksasu i osiadł na stale w Austin, co wiązało się także z tym, że wsiąkł całkowicie w teksańskie towarzystwo muzyczne. Jimmy Vaughan, Marsha Ball, W.C. Clark, Anson van der Berg, no i tak można by wyliczać artystów, którzy korzystali z towarzystwa Marka Kazanowa i jego saksofonowej wirtuozerii. W 1997 roku Kazanow założył trio, które nazwał The Texas Horns. W skład tego tria wchodzi on sam, Mark Kazanow, grający przede wszystkim na saksofonie tenorowym, ale także na harmonijce ustnej. Drugim saksofonistą jest John Mills, który gra na barytonie i do tego jeszcze Al Gomez na trąbce. Bardzo charakterystyczne i stylowe brzmienie The Texas Horns można słyszeć w nagraniach wielu teksańskich i zresztą nie tylko teksańskich artystów. Ja z ich bogatego dorobku wybrałem taką oto pareczkę nagrań, Soul Stroll oraz Go On Fool. W tym drugim Texas Horns stanowią tło dla Marsha Ball.

Kolejny znakomity i znany saksofonista wywodzący się tym razem z Teksasu to Grady Gaines. Przyjaźnili się zresztą bardzo z Cassem Kazanoffem. Mówię przyjaźnili się, bo Grady Gaines odszedł w styczniu 2021 roku i ta przyjaźń owocowała także szeregiem nagrań wspólnych tych artystów. Oto Grady Gaines i Cass Kazanoff w utworze zatytułowanym Have Fun Baby. Bawcie się, dzieciaki.

Mam nadzieję, że była to niezła zabawa. Mówię o zabawie towarzyszącej kołysaniu się przy bluesowych saksofonach. Na zakończenie raz jeszcze Grady Gaines. I będzie to piosenka, w której Grady Gaines mówi, że pora już się zbierać. Zbiera więc swoje manatki i podobnie jak ja, chce się ze swoimi słuchaczami pożegnać. I'm packing up. Grady Gaines z The Texas Upsetters. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Nowaliki spod baobabu. W trakcie realizacji, czyli nagrywania tych nowalijek, mogą się wydarzyć różne dziwne rzeczy, bo

ich już chyba z 8. Świetną piosenkę. I tak też się zdarza tym razem. W czerwcu 2020 roku ukazuje się album zatytułowany What in the World. I za chwileczkę usłyszą Państwo tytułową piosenkę z tego albumu. Co się dzieje na świecie? What in the World? Michael McDermott.

To był artysta z Chicago, Michael McDermott. A teraz będą artyści z tego kręgu, w którym Nowaliki i w ogóle Radio Baobab obraca się najchętniej. The Allman Betts Band. Poznaliśmy ich podczas ich występu na Suwałki Blues Festival w 2019 roku. Wtedy promowali swoją pierwszą płytę długogrającą. No a teraz przymierzają się w 2020 roku do albumu numer 2. Ten album ukaże się w lecie albo tuż po lecie 2020 roku. Będzie nosił tytuł Bless Your Heart, a na razie Devon Allman, Dwayne Betts, Barry Dwayne Oakley i koledzy udostępnili nam pierwszy numer z tej płyty. Magnolia Road, The Allman Betts Band.

Yolman Bad's Band. Troszkę poczytałem o tym, co ma zawierać album Bless Your Heart, no i tam oczywiście występują bardzo ambitne sformułowania, że to jest taki album, który dostarczy wszystkim wszystkiego, co każdy by chciał usłyszeć, że jest od granic do granic, no i ogólnie rzecz biorąc, że to będzie wszystko bardzo oryginalne. Ja myślę, że to nagranie świadczy o tym, że oryginalne to może być dla kogoś, kto po raz pierwszy słyszy The Allman Bad's Band, bo to jest rzeczywiście bardzo przyjemne nagranie. Ale dla nas, którzy po 1000 razy słyszeliśmy Jessica w wykonaniu The Allman Brothers Band, nasuwają się nieodparcie skojarzenia z dziełami rodziców Devona i Dwayna. A może i dobrze, no niech tak grają, skoro nasiąkli tą muzyką w dzieciństwie, to niech teraz w dorosłości kontynuują to, co Allman Brothers Band tak pięknie rozpoczęli. Kolejna nowość to album Johna Legenda, który zaprosił do współpracy kilkoro znanych i mniej, mnie przynajmniej mniej znanych artystów, ale wśród tych bardziej znanych jest Gary Clark Jr. I oto za chwilę John Legend w duecie z Gary Clarkiem Jr. w utworze Wild.

John Legend to najbardziej elegancki głos współczesnego R&B i chyba też najbardziej elegancka forma, w jaką ten współczesny rhythm and blues dzięki niemu się oblekł. Płyta Bigger Love jest pełna dobrych przesłań związanych z stosunkiem Johna Legenda do otaczającego go świata i wszyscy ci, którzy lubią taką formę absolutnie niedrapieżnej i troszkę tylko zelektrynizowanej muzyki współczesnej, będą z płyty Johna Legenda Bigger Love zadowoleni. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Slow Cooker.

Po 45 latach od nagrania Neil Young zdecydował się wreszcie udostępnić swoim fanom cały album zatytułowany Homegrown. On krążył oczywiście wśród zbieraczy bootlegów i różnych innych ciekawostek i wiadomo było, co na tej płycie się znajduje od wielu, wielu lat, no ale teraz jest jej wersja oficjalna. Ja mam z Neilem Youngiem stały kłopot, bo doceniam jego innowacyjność w całym procesie historii rocka, ale też od czasu do czasu mam do niego pretensje o to, że ten jego laid back, luz w przygotowaniu niektórych nagrań nie do końca odpowiada mojemu gustowi. No ale de gustibus i tak dalej. Neil Young na tej płycie pomieścił też jeden utwór, który może, i tutaj dodaję do tego cudzysłów, zachwycić fanów bluesa. Zagrał bluesa na gitarze, na harmonijce z sekcją. Nazwał ten utwór We Don't Smoke It No More. No ale czy to jest naprawdę blues, czy to jest tylko jakaś wprawka, to na ten temat niech się wypowiedzą już prawdziwi fani prawdziwego bluesa.

0: O ile symbolika bluesowa w tym nagraniu Neila Younga wydaje się być dosyć trywialna, o tyle bluesowa symbolika w muzyce Boba Dylana nigdy taką nie była i taką też nie jest na albumie Rough and Rowdy Ways, czerwcowym darze Boba Dylana dla swoich fanów. To płyta, która wymaga głębokiej, jak zawsze u Dylana, analizy, jeśli chodzi o stronę tekstową. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, mam do niej stosunek pełen zachwytu, bo nie dość, że jest to piękny ukłon Boba Dylana w stronę najlepszej tradycji korzennej muzyki amerykańskiej, to jeszcze ta muzyka została wykonana w sposób organicznie związany z tą właśnie tradycją. Rough and Rowdy Ways. Kilka nagrań z tego albumu już prezentowałem we wcześniejszych nowalikach i teraz zgodnie z taką powoli rodzącą się tradycją na koniec tego wydania nowalijek obszerny fragment albumu Rough and Rowdy Ways Boba Dylana. Przedstawimy kolejno aż 7 piosenek. Będą to My Own Version of You, I've Made Up My Mind, Black Rider, Goodbye Jimmy Reed, Mother of Muses, Crossing the Rubicon i Key West, Rough and Rowdy Ways. Bob Dylan, wzorzec dla nas wszystkich.
1: All through the summers into January, I've been visiting morgues and monasteries, looking for the necessary body parts, limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life, is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winter of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went. They talk all night.

I travel from the mountains to the sea.

0: Ale narobili, co?
1: Oj, narobili, narobili.
0: Myśmy też narobili, bo ja chciałem Wojtka namówić na coś, czego on potwornie nie lubi, czyli na podsumowanie czegoś, co było w ubiegłym roku, a ten ubiegły rok to był 2005.
1: Tak.
0: A dlaczego tak nie lubisz tego?
1: Ja nie lubię podsumowywać. Po pierwsze, mam słabą pamięć i nie wiem, co było w tym roku, a co było w poprzednim. Po drugie, bardzo nie lubię układać takich list różnych, jak mnie ktoś pytał, najlepszą piątkę piosenek wszechczasu w moim wykonaniu, to ja uciekam od razu. Bo to się zmienia. Ja dzisiaj powiem, że na pierwszym miejscu było Bez Amemucie, a jutro mi się może O Mein Papa na przykład podobać.
0: No a poza tym to też mi się wydaje, że to może takie mało oryginalne już jest, żeby zawsze wszystko podsumowywać.
1: No, podsumowywanie i prognozy na nowy rok to jest typowe.
0: A jeszcze jak sobie pomyślałem, że ten 2005, zwłaszcza w tej końcówce, to on był taki, że jakby coś podsumować, to się można za przeproszeniem zwymiotować czasami.
1: Albo pochlastać.
0: Tak. No to taka nagle jasność mnie ogarnęła, bo przy okazji zupełnie innej roboty zagłębiałem się w zamierzchłą przeszłość tej muzyki, którą kochamy. I sobie pomyślałem, a jakby tak jakiś inny znaleźć, co się na piątkę kończy. I mi padło na 65.
1: 965? To 1900. Aha, myślałem, że chrzest Polski i takie rzeczy. 1965, czyli połowa druga ubiegłego wieku. No i środek takiego zamieszania w muzyce, jakiego naprawdę.
0: No właśnie,
1: ze świecą,
0: ale także nie tylko w muzyce i w ogóle w tym, co się na świecie działo. Że
1: ale
0: tak
1: ty jesteś mądrzejszy, bo ty zbadałeś ten okres i przypomniałeś w związku z moją pamięcią słabą różne ważne rzeczy, tak?
0: No, nawet dużymi literami je wydrukowałem.
1: Widzę. Pierwszy raz od dawna widzę literki.
0: No tak, a ten 65 nie dość, że taki był obfity, to jeszcze byliśmy, też nie wstyd powiedzieć, w pełni świadomości tego, co się działo. I to, że państwo mogą teraz słyszeć ludzi, którzy chłonęli to na własnym organizmem, to wszystko, co się wtedy działo. No
1: przez
0: to,
1: małą dziurkę, co prawda, ale chłonęliśmy.
0: To dziurka to dobre określenie, bośmy ją sami musieli sobie rozwiercać. W tym sensie, że media były kapkę, a może nawet nie kapkę, tylko absolutnie różne od dzisiejszych i dodatkowo jeszcze była klapa, która zamykała te media takie swobodne, światowe przed nami.
1: No była kurtyna żelazną zwana, którą naprawdę rozwiercało się na własną rękę, ale udawało nam się. Nasza wiedza nie była taka bardzo skromna, jak już się ktoś uparł.
0: Ja teraz nawiążę już do pierwszego nagrania, bo to oczywiście to byli The Who i My Generation. I to The Who strasznie mnie kręcili w tym czasie. I pamiętam jak dziś, w którymś z numerów miesięcznika, to był miesięcznik Jazz chyba, prawda? On się nazywał Jazz?
1: Mówisz o tym redaktora Balceraka?
0: Tak.
1: Był dodatek Rytm i Piosenka.
0: Rytm i Piosenka. I tam od czasu do czasu zdarzały się adresy fan klubów. Ja znalazłem adres fan klubu. Dziwny on był, bo ulicy już nie pamiętam, ale zamiast jakiejś tam fan klub of coś, to było, trzeba było napisać Jane Who. Nie wiem dlaczego. Pewnie któryś z redaktorów coś źle napisał albo coś źle wydrukowali. I trzeba było wpłacić, nie wiem, 2 funty, zdaje się, czy coś w tym rodzaju.
1: To było niemożliwe przecież.
0: Nie było, było niemożliwe, ale ja się wycwaniłem bardzo i przeliczyłem te funty po państwowym kursie na polskie pieniądze. Wsadziłem to do koperty z takim odręcznie pisanym na kratkowanym papierze liście. Dear Jane Who, I am admirer of the Who i tak dalej, i tak dalej. I w załączeniu przesyłam equivalent of British pounds to in Polish zloty i bardzo uprzejmie proszę, żeby mnie wciągnąć na listę. I co było zabawne, że precyzyjnie to wyliczyłem i w papierowych pieniądzach polskich to się nie przekładało. Więc musiałem dać tam papierowy i parę żelazniaków takich tych ochydnych.
1: Włożyłeś wszystko, tak?
0: Tak. I to do takiej kopertki włożyłem. Po 2 miesiącach przyszedł zwrot z taką szparą, przez którą wyleciały te żelaźniaki, ale w środku to wszystko było. I ten papierowy pieniądz polski, i ten w kratkę.
1: Ale to nie zapisali, czy?
0: No nie zapisali mnie, bo ten adres był zupełnie do kitu. Jane Hu nie istniała. No to taka anegdota na początek.
1: Czyli co, ustalamy, że sięgamy naszą staraną pamięcią 40 lat do tyłu, tak?
0: Ojej, że od razu musisz wyliczać, że tak, to jest 40 lat do tyłu. 1965, no, piękny rok w historii w ogóle, a muzyki już najbardziej.
1: To co, może zagramy coś, żeby tak nie zagadać straszliwie.
0: No, to jeszcze raz The Who, już bez Jane Who.

0: No i tak niepostrzeżenie przeszliśmy od The Who do innego The, ale już tym razem tego takiego no, najważniejszego The w mojej świadomości. 65 rok i wtedy się pokazało Rubber Soul.
1: Tak, to już był właściwie rozkwit działalności Beatlesów. Ja z kolei pamiętam dość wyraźnie, kiedy pojechałem do Anglii w 64 roku jako szczeniak, to na każdym kroku było widać panowanie Beatlesów. Już pamiętam, na jakimś dworcu kolejowym widziałem plakat z ich zdjęciami w
0: kioskach. No bo to było Hard Day's Night chyba wtedy.
1: Prawda? Hard Day's Night to była premiera filmowa tak latem 64 roku. Były płyty, były zdjęcia, był szum, recenzje, no i oczywiście na ulicach Londynu takich bitersików małych, skopiowanych, cały tłum był.
0: Jak pamiętam, to przywiozłeś sobie, to był obieg zazdrości panów, pewnie pań też, Beatlesowy sobie przywiozłeś takie.
1: Ależ pewnie. Oczywiście, czarne sztyblety za kostkę.
0: Ale wiesz, to chyba rozmawiamy tak hermetycznym językiem, że mało kto rozumie. Po pierwsze, co to są Beatlesowy? No to właśnie. Nie jest dziewczyna.
1: Ani czapka to nie jest.
0: Tak? A sztyblety jeszcze gorzej, bo
1: no tak, to już
0: moja babcia na przykład mówiła księżówki.
1: O.
0: A dlaczego? Dlatego, że właśnie w XIX wieku, bo moja babcia jeszcze XIX-wieczna, księża nosili takie trzewiki. Czyli troszkę tak sięgające do kostki, ale nie sznurowane, tylko z gumką taką na bokach. Żeby
1: na
0: się
1: bokach lepiej gumką, żeby wsuwać. No one zresztą istnieją dzisiaj, tylko pewnie inną mają nazwę.
0: Ja nie byłem w Londynie i sobie musiałem śliwki kupować.
1: Znowu wchodzimy w szyfrowane gadanie. No ale obok Rolling Stones jeszcze Rolling Stonki były. To były buty innego typu, takie troszkę bardziej szpicaste na wyższym obcasie. Ale dajmy spokój. 65 rok, rzeczywiście Rubber Soul i Beatlesi. Ich ogromny sukces światowy już. Bo 64 to była Anglia, troszkę bardziej. A 65 już wszędzie, w najdalszych zakątkach świata byli rozpoznawalni.
0: Ja świadomie tutaj, jak przygotowałem to pominąłem fakt, że to był okres Help też, czyli następnego filmu, ale no to już takie jest ograne, że tak powiem. Ten Rubber Soul to z kolei, no też takie bardzo moje indywidualne wspomnienie, że płyta, okładka do płyty zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Że
1: takie niby wyciągnięte zdjęcie.
0: Tak, no? że niby nic, niby taka oczywistość, a wtedy to się wydawało czymś no, bardzo awangardowym. Taka właśnie forma graficzna.
1: No jasne, no forma graficzna awangardowa o Beatlesach była od samego początku, poza pierwszą płytą długogrającą. I czarne zdjęcie na With the Beatles było odkrywcze na tamte czasy. I Hard Day's Night z tymi główkami wklejonymi w taką kratkę było czymś niezwykłym. No, każda okładka przynosiła jakieś... Oni byli we wszystkim prawie krok do przodu.
0: Oni, no i ci wokół nich, bo no, to oczywiście. Przecież i no, ich producent muzyczny, bo bez niego to sądzę, że te wszystkie płyty, mówię o George'u Martinie,
1: tak,
0: że to mogłoby brzmieć zupełnie inaczej. Ale też jak patrzę teraz na te takie zbitki wydarzeń z tego roku, to jest dosyć niezwykłe.
1: No a co wypatrzyłeś na przykład?
0: No takie, niby takie proste rzeczy, no, że tam Ringo się wtedy ożenił z Maureen, a John...
1: Ja pamiętam nawet jaką miała fryzurę, taką natapirowaną.
0: A la Helen Shapiro,
1: tak.
0: Pół metra w górę. Mhm. Że John zdał wtedy
1: prawo jazdy.
0: No ale nic z tego, nic owego, nagle, że Ceausescu, to też nie wiem, czy ktokolwiek wie ze słuchających, kto to był, Ceausescu wtedy został przywódcą rumuńskim. A z drugiej strony w Ameryce straszna nawałnica tych rozruchów na tle rasowym.
1: Tak.
0: Też zaczynało się powoli, zaczynała się awantura wietnamska. Do tego dokładały się takie, no już bardzo mocno osadzone hippie, flower power i psychodeliczne rzeczy. No, to naprawdę był taki tygiel, że z tego musiało coś pęknąć wielkiego, nie tylko w tej dziedzinie takiej czysto codziennej, ale i artystycznej.
1: No, działo się dużo, a w Polsce, wróćmy jeszcze do Polski, bo poza naszym obserwowaniem tego, co świat muzyczny oferuje, to chciałbym zwrócić uwagę tutaj na takim małym drukiem napisaną 19 marca notkę. List otwarty Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego skierowany do działaczy partyjnych i młodzieży ZMS. Gdybym ja sobie teraz spróbował wyobrazić siebie z tamtych lat, czy ciebie, gdyby ktoś nam powiedział, że za naszego życia padnie komunizm, że ci ludzie nie będą ścigani, że, no, że wszystko będzie inaczej, to po prostu poszedł się chyba upić i z niedowiarstwa takiego, że coś takiego jest możliwe.
0: To była taka opoka, niemalże tak jak Kościół katolicki, co jest niezłomny od tysiącleci, tak samo ta czerwona, to czerwone nieszczęście nam się wydawało takim czymś, co wisi, już w ogóle nie, no, skała, mało skała.
1: Ja z perspektywy dzisiejszej jeszcze dodam, że nie bez winy był Zachód, który tę kurtynę żelazną pozostawił w spokoju i całe szczęście, że działały takie firmy jak Wolna Europa czy jakieś BBC po polsku, bo inaczej byśmy do dzisiaj jak w Korei Północnej.
0: No tak, i całe szczęście, że istnieli tacy, co oni może sobie to nawet wyobrażali. Już wtedy zaczynali może wyobrażać, to, że to jest do ruszenia, jak Kuroń, Modzelewski, Michnik i ci, którzy dzisiaj, no tacy są dla nas oczywiści, a wtedy to byli jacyś choroba, wizjonerzy albo co, no.
1: No może zagrajmy, żeby nam ciśnienie nie skoczyło za bardzo.
0: Dobra, The Beatles będą.

0: Beatlesi Beatlesami, dzisiaj patrzę na to inaczej z perspektywy, ale wtedy pamiętam, że gotów byłem nawet na ubitą ziemię wyzywać każdego, kto śmiał powiedzieć, że Rolling Stonesi są lepsi.
1: Niestety, znaczy nie wiem czy niestety, ale miałem to samo przekonanie i nie ma dzisiaj z nami Antka Piekuta, ale on był z tego obozu przeciwnego, bo on zawsze za Stonesami obstawał, to mieliśmy no, bardzo takie jednoznacznie biegunowe dyskusje na ten temat, na przykład kto to lepiej warczy, czy Lennon, czy Jagger.
0: Nie no, ja miałem całą teorię ugruntowaną faktami, że Rolling Stonesi naśladowali Beatlesów, bo ich po Come On pierwszy przebój to była kompozycja Lennona McCartneya, bo po Beatlesach sobie nagrali piosenkę taką jak Yesterday, Estes Goba i w ogóle wszystko było udokumentowane, że Jagger po prostu idzie śladami Beatlesów i naśladuje.
1: To były te dwa obozy, tylko z tych dwóch się, pamiętasz, niejaki kolega Zawanowski się wybijał,
0: tak.
1: Bo on uważał, że ani Stonesi, ani Beatlesi, tylko Small Faces.
0: Small Faces, tak. Ale i wiesz co, że dzisiaj jak się patrzy na to, to on miał sporo racji, bo ci Small Faces troszkę przez nas lekceważeni, jako taka grupa modsów, gdy się tego słucha teraz, to był rytmem bluesowy bardzo fajny zespół.
1: No i Zawanowski z Cyzorykiem porżnął cały SGPiS, czyli dzisiejszą szkołę handlową. Wszystkie ławki niosły na sobie napis Small Faces.
0: No było paru takich oryginałów, nie będziemy teraz, bo to nie jest spotkanie po latach całego naszego zespołu słuchającego muzykę, ale był inny kolega, który nic poza Kingsami na przykład nie widział.
1: Kazio?
0: Nie, taki Olek. Nie pamiętam nazwiska jego w tej chwili.
1: Ale Kazio Czyż też przecież był. On
0: też Kazio Świętej Pamięci bardzo Kingsów uważał. Ale co się działo?
1: Co się działo? No właśnie, dlaczego o Stonesach zaczęliśmy mówić, bo to przecież nie był ich debiut, ale właśnie 13 maja Stonesi nagrali coś, co tak naprawdę wstrząsnęło no, całym światem, nie tylko muzycznym. I coś, co... No, gdyby te twoje znienawidzone jakieś tam, nie wiem, 5 najważniejszych, czy 10, a może 3 najważniejsze, a może w ogóle najważniejsze.

0: numer w historii, no to, to właśnie on wtedy powstał.
1: No Satisfaction, tak, musiałoby. Nawet jeżeli bym uznał kilka innych piosenek za ładniejsze, to nie wiem, czy mógłbym wiele uznać za ważniejsze. Bo Satisfaction to rzeczywiście dzisiaj, to już tak się mówi jako pomniku Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu. Właściwie nie można nic powiedzieć złego, bo to już jest pomnik.
0: I nie wiem, czy ty masz podobne wrażenie, bo wielu jednak próbowało podchodzić pod to Satisfaction i nagrywać po swojemu, ale to nikomu nawet się nie udało, mimo, nie wiem, no, w techniki, może nawet i tam niektóry, to mówiło się, że lepiej umie grać, czy ma lepszą produkcję, ale no to wszystko... miliony lat świetlnych od tej podstawowej wersji, która te 40 lat temu w maju przez Stonesów została zarejestrowana.
1: I tak już zostanie i niczego się na ten temat nie wymyśli. Ale nie wiem, czy masz ochotę jeszcze popatrzeć w te notatki dotyczące tamtego roku wiosny. I tu dużo ciekawych rzeczy, na przykład że Rosjanom nie udało się wylądować na Księżycu, bo w ogóle cały ten wyścig kosmiczny w tamtych latach był wyścigiem dwóch mocarstw, komunistycznego i Ameryki. I Rosjanie no, wszystko chcieli zrobić, bo wygrali pierwszego satelita, prawda?
0: Tak, później wygrali
1: psa,
0: pieska,
1: Łajkę wysłali.
0: Sabaczku.
1: Niestety one way ticket Łajka miała i już tam zgasła w tym kosmosie.
0: Potem Jurija Gagarina pierwszego.
1: Nie wiadomo, kto pierwszy tak naprawdę, bo są podejrzenia, że paru gruchnęło o ziemię wcześniej. Ale ten, który zdołał polecieć i wrócić, Jurij Gagarin, był pierwszy.
0: No i przecież te, no, jak ona się, pierwsza kobieta.
1: Vala Twist.
0: Też tak. Ona była radziecka.
1: No więc oni bardzo, bardzo się zbliżyli do tej supremacji i do tego, żeby postawić nogę na Księżycu i tu się niestety
0: Armstrong
1: nie
0: Armstrong im wszystko popsuł.
1: Tak, oni sobie sami popsuli najpierw, bo nie udało im się wylądować.
0: No i też ciekawe, że w tym 65 w maju pierwszy satelita telekomunikacyjny Early Bird się umieścił na orbicie. Tak. Teraz to tam taki tłok, że tych satelitów pewnie jest 600.
1: Trzeba uważać,
0: 600,
1: bo się zdarzają. No.
0: Ale to właśnie wtedy, kiedy Stonesi nagrywali Satisfaction, pierwszy taki komunikacyjny zaczął nad nami wisieć.
1: I jeszcze dodam jedną rzecz, która brzmi groźnie tak samo jak wtedy, tak i dzisiaj, że w maju 65 roku Chiny dokonały pierwszej próby nuklearnej, pierwszą bombę atomową rozwalili własną. Nie, drugą nawet, przepraszam. Drugą. Bardzo nieprzyjemna to rocznica.

0: Jesteśmy w 1965 roku.
1: Chciałbyś fizycznie się znaleźć tam?
0: No tak na jakiś czas to pewnie przyjemnie by było, a gdyby w dodatku jeszcze...
1: Ja bym znowu mógł trenować skok z wyż.
0: Ale gdybym jeszcze dodatkowo mógł na przykład mieć wtedy paszport taki i wiesz, i po Europie, a nie mówisz do tego, żeby do Stanów sobie
1: zobaczyć
0: pojechać,
1: troszkę
0: prawda?
1: Tego świata.
0: To by było fantastycznie. No ale jesteśmy 65. z perspektywy 40-letniej i konkretnie 5 czerwca. No, tak. Niesłychanie istotne wydarzenie nastąpiło.
1: Ja mogę tu do tego jeszcze przyświadczyć, że dla Janka to jest ważne, bo pamiętam twój zachwyt nad tym artystą i nie jestem pewien, czy on nie był totalny. To znaczy, że nie tylko nazwa artysty i zespołu, a również muzyka, ale i jego wizerunek, bo ty tak lubiłeś patrzeć na niego, jak on się uśmiecha z okładki, że podejrzewam, że on ci się podobał jako mężczyzna również. Bez żadnych oczywiście podtekstów. Czyli krótko mówiąc, Sam de Shem i jego grupa Pharaohs i piosenka Woolly Bully znalazła się w czołówce listy przebojów.
0: 5 czerwca 65 roku. Ja do dzisiaj to nie bardzo wiem, o co to chodziło i na czym ta moja fascynacja polegała. Być może na tym, że to była tak naprawdę pierwsza amerykańska płyta, czy pierwszy amerykański long play, jaki posiadłem całkowicie na własność. Kupiłem go za 95 zł od niejakiego Manfreda, nie wiem, czy kojarzysz, był taki koleżka.
1: Tak.
0: I to był, no, nówka to był.
1: Ale to bardzo tanio.
0: To bardzo tanio, jakoś mi się udało. No i znałem jedno tylko Woolly Bully, później posłuchałem całej płyty. Bardzo była skoczna, zabawna i taka pokręcona jakaś. Rzeczywiście to zdjęcie było pokręcone na okładce i w środku, jak się, bo to rozkładany album to się nazywało, tak. I było też tak zabawnie, ale przede wszystkim było tak inne, takie wyluzowane, takie... No, wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście tam wolno wszystko, a tutaj u nas to jakby ktoś chciał coś takiego zrobić, to albo popukaliby się w głowę, że zwariował.
1: Albo by przyszedł ktoś troszeczkę napomnieć.
0: Tak, że nie uli buli, ale w kropeczki, żeby to było, prawda? I że tak. No to tak i pozwoliłem sobie zrobić.
1: Zazdrościłem ci tej płyty zresztą, nie ukrywam.
0: Mogę ci od czasu do czasu ją pokazywać, bo mam jeszcze, stoi oryginalna.
1: No, oczywiście, nie sądzę, żebyś gdzieś przepadła, skoro tak ją lubiłeś.
0: Ach, no i drugi numer, który też zagramy, bo nie tylko będzie Woolly Bully, ale i bajka o czerwonym kapturku.
1: I tam z kolei jest na początku
0: ten wstęp niesłychany, który był tak rozbawiający, a jednocześnie... No, gdyby można było kraść fragmenty nagrań, to by był jeden z najlepszych wstępów do, nie wiem, do sygnału audycji, czy do, w ogóle do jakiegoś cyklu. No taki symbol tego, jak można wykorzystać rzecz nadzwyczajnie prostą w celu ubarwienia innej, jeszcze prostszej zabawy.
1: To co, przejdźmy do tej muzyki, może niech ona sobie teraz sama się obroni.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: bardzo to przyjemne. Ja nawet bym się nie bronił, gdybyśmy jeszcze posłuchali dwóch, trzech piosenek z tej płyty, ale to może innym razem, bo 65. Bogactwo wydarzeń. Zobacz. Na przykład Józef Cerankiewicz został premierem, nie po raz pierwszy, w czerwcu 65.
1: Ach, to dodajmy do tego, że Czesław Wycek został marszałkiem Sejmu.
0: Tak. A przewodniczącym Rady Państwa dzisiaj nikt nie wie, co to za funkcja w ogóle.
1: To było wtedy równoznaczne z prezydentem.
0: Prezydentem.
1: Prezydent Edward Ochab.
0: O nim było dużo żartów, pamiętasz?
1: Nie, to o Babiuchu chyba było.
0: Nie, ale wcześniej o Ochabie. O Ochabie były takie żarty. Zresztą one przypisywane były różnym innym notablom, ale Ochab był uważany za głupka trochę. Nie wiem, czy tak było naprawdę. W każdym razie...
1: Ja niedawno widziałem jego zdjęcie. To wydaje mi się, że nie odbiegasz daleko.
0: No więc oni były takie żarty, na przykład, że poszedł z żoną do zoo i tam zobaczyli taki zagrodę, gdzie pelikany siedziały. I on powiedział, a wiem, to z nich się robi atrament. Na przykład taki żart. No co, nie mogę
1: Ja inną wersję zupełnie słyszałem. No. Ona, nie wiem, czy nie jest zabawniejsza, że wieczne pióra z nich robią.
0: A to ja nie znałem tego.
1: No widzisz.
0: Nie, no, że
1: a może wieczne pióra to chodziło o Babiuchu było.
0: To może widzisz, no Babiuch. Bo Ochab na przykład było, że Ochab zwiedza muzeum i mówi przewodnik, a to jest zabytkowe łoże chyba nowe? Ochab mówi,
1: chyba stare. Oj, stare.
0: Chyba stare. No dobra,
1: a jeszcze
0: tak.
1: Podobało mi się, jak o Babiuchu mówili babi.
0: No tak, no tak zdrobniale, to no taki malutki. No.
1: Lalka babi. Dobrze,
0: a muzyka.
1: Muzyka i druga strona Atlantyka.
0: No i co tam było? Tam było wydarzenie z perspektywy znowu XXI wieku przełomowe, że Bob Dylan, który był niesłychaną gwiazdą muzyki protestu, filozofii rockowej czy folkowej, nagle włączył swoje instrumenty do prądu.
1: I to było na Newport Folk Festival?
0: I w ogóle to wzbudziło niezwykłe emocje, bo jedni krzyczeli zdrada, drudzy słuchali z zachwytem, bo wszyscy przywykli, że on jest taki akustyczny, właściwie troszkę jak Pete Seeger niegdyś, który był zresztą w Polsce. A tu nagle elektryczność.
1: Ale wiesz, jakie to zrodziło nieporozumienie, ten fakt, że nagle Dylan zaczął być elektryczny, teraz z perspektywy tego prawie, no nie, 40 lat, nie chciałem półwiecze już zaangażować w to. W tym ubiegłym roku, 2005, wyczytałem w którymś z popularnych tygodników taki elaborat na temat Dylana, bo też jego pamiętniki się pokazały i ten film Scorsese o nim. I tam redaktor nasz, jakiś poważny, wydawałoby się, powiedział, że Dylan to bardzo przełomowy jest artysta, ale jego najważniejsza zasługa to jest to, że on wprowadził ciężką rockową gitarę do rockowej świadomości.
0: To tak powiedział.
1: No, ten redaktor, co to napisał, że dzisiaj, kiedy mówimy hard rock, to od razu myślimy Dylan 1965. Czy wiesz, no
0: taki...
1: No, ja sam siebie zaskoczyłem, że nie zrozumiałem tego, co ten redaktor
0: może
1: napisał.
0: Może chodziło o Edwarda Ochaba jednak.
1: Nie, to aż tak pokrętny to on nie był. No w każdym razie, to ja apeluję teraz do tych wszystkich, którzy nie wiedzą, kto to jest Bob Dylan, że Bob Dylan na gitarze praktycznie nie gra, a jak gra, to gra bardzo krzywo i w zasadzie nie potrafi i nie o to chodzi. Natomiast to, że nagle z artysty ludowego, w tym sensie takim ludowej instrumentacji, stał się artystą elektrycznym, to był ogromny przełom świadomości ówczesnych słuchaczy protest songów. I o to
0: Ale chodzi. Mało tego, ja się jeszcze na koniec powiem, że ci, którzy akceptowali Dylana, ci z grona, nazwijmy to, zbuntowanej inteligencji, przyzwyczajeni do tego rodzaju muzyki, nagle przez ten ruch artysty zostali zmuszeni do zaakceptowania rock'n'rolla. jeśli chcieli zostać przy myśleniu dylanopodobnym. A to były rozdzielne rzeczy. Na akustycznych koncertach folkowych ktoś, kto przed gitarą elektryczną był właściwie nieproszonym gościem i nagle nastąpiła fuzja. Tak jak kiedyś, że się jeszcze cofnę do wcześniejszych trochę lat, ciągła walka jazz fanów z fanami rock'n'rolla. I nagle jak nastąpiło fusion, to było straszliwe zdziwienie, że to może razem...
1: Nagle było, że to może zdrada.
0: O, tu chodzi,
1: a to nie zdrada, tylko rewolucja.
0: I do tego postęp.

0: 65, Dylan. A może, żeby stało się zadość tradycji takiej przyzwoitości DJ-owskiej, to powiedzmy, że te trzy piosenki Dylana to były Like a Rolling Stone, Positively 4th Street i Subterranean Homesick Blues.
1: Idź ty, Jasiu, do muzeum. Dzisiaj żaden DJ nie podaje tytułów ani z przodu, ani z tyłu. W ogóle nie ma takiej.
0: No, a ponieważ myśmy z przodu nie podali, to podaliśmy wstecznie.
1: Uparty staruch.
0: I nie dość tego, za chwilę też jeszcze powiem, co będzie z tytułu i z nazwiska imienia wykonawcy. Bo to wprawdzie nie można powiedzieć, że jakieś przełomowe były rzeczy, ale niewątpliwie takie, no przynajmniej kamyki, jeżeli nie kamienie milowe, bo nagrania, które do dziś, po tych 40 latach, są no, znaczącymi i takimi, które rozpoznaje przeciętny słuchacz radia, niezależnie od tego, czego słucha. Bo to są no, takie evergreeny, to są takie twory, takie nagrania, które, jak mi się wydaje, przetrwają i dalsze 40-lecie, a może nawet i wszechczas.
1: I tutaj ja się pokuszę o dość taką, powiedziałbym, denerwującą młodszych słuchaczy
0: dydaktykę.
1: Uwagę. Nie, nawet nie dydaktykę, tylko takie niejasne podejrzenie, że jak będziemy za, już nie my, za 40 lat na przykład wspominać rok 2005.
0: Matko, a dlaczego nie?
1: A bo ja będę wtedy na wakacjach.
0: Rozumiem. Ale nie weźmiesz ze sobą radyjka?
1: Może wezmę jakiś zupełnie nowoczesny odbiorniczek, ale chciałem powiedzieć, że z roku 2005 wybrać ponadczasowych standardów muzycznych będzie chyba dużo ciężej niż 65.
0: A ty co tak gadasz? Mówisz, że nie
1: tak,
0: pamiętasz,
1: uważam,
0: co było w 2005 roku.
1: A teraz mi się przypomniało.
0: Aha,
1: właśnie.
0: Rozumiem. No to wróćmy do tego, co było 40 lat temu, a taka pareczka teraz, co nam się zrobiła, niby od sasa do lasa, ale bardzo reprezentatywna dla tego czasu, czyli James Brown i I Got You, I Feel Good w podtytule.
1: Skosny utwór bardzo.
0: Tak? I potem dla pewnego kontrapunktu, leniwy, ale bardzo pięknie rozlewny, The Sound of Silence, Simon and Garfunkel.

0: No to myśmy nadali już parę piosenek, ale jeszcze dużo zostało.
1: Oj, dużo, dużo, bo to rok był bardzo obfity, a gdyby tak chcieć wszystko, to nie starczyłoby nam, też głupio chciałem powiedzieć, taśmy. Kto teraz na taśmie? No,
0: Teraz
1: ale
0: oczywiście
1: ten
0: teraz.
1: komputer mógłby nam się rozpęknąć, gdybyśmy chcieli wszystko to w niego wcisnąć, co nam w duszy starcza
0: Ale
1: gra.
0: jeżeli może mogę jesień jakoś 65 roku, to chciałbym zaznaczyć, że 21 września chyba Olga Komisarowa ze Związku Radzieckiego ustanowiła nowy rekord najdłuższego skoku ze spadochronem. Kobiecego, zdaje się.
1: 46 tysięcy stóp i łup.
0: Jak łupnęła, to już była może mężczyzną, bo u nich takie zmiany były na porządku
1: dziennym. Słyszałem już ten dowcip wcześniej.
0: A pamiętasz sportowczynię Press? To nie było nigdy wiadomo, czy to jest kolega Press, czy koleżanka Press.
1: No i później przekształcili to w Interpress.
0: Obie, tak. One rzucały kulami, mimo że nie były inwalidkami, ale żart mi podobał.
1: Ale wiesz, że wtedy też było chuligaństwo, bo widzę teraz 4 września 65 roku zespołowi The Who skradziono samochód ze sprzętem warty 10 tysięcy dolarów. Czyli
0: to dzisiaj pusty śmiech ogarnia.
1: Że 10 tysięcy?
0: No, ale to były inne dolary.
1: I oni tam nie dość, że ten sprzęt wieździ, to pewnie sami jeszcze jeździli na tym sprzęcie. Gwiazdorzy.
0: Pewnie tak.
1: Za dychę. Za dychę, za 10 tysięcy dolarów z gwiazdorzy.
0: Ale słuchaj, patrzymy na te zapiski z roku 65. Niektóre są śmieszne, niektóre są dla nas ważne w sensie muzycznym. Na przykład w sierpniu 65. roku, co było sensacją, Beatlesi spędzili wspólnie wieczór z Elvisem Presleyem. To niezwykłe spotkanie. Dwa pokolenia, dwie generacje właściwie.
1: A Dylan, który znowu się zaczął pokazywać elektrycznie, został wygwizdany w Nowym
0: właśnie,
1: Jorku.
0: To była ta zdrada.
1: Tak, że nagle się okazało, że on znowu nie jest.
0: Ale popatrz, ja się poza muzycznymi. Patrzę na malutki tutaj druczek 9 września 65 roku. Tybet został ustanowiony autonomicznym rejonem w Chinach.
1: No w Chińskiej Republice Ludowej.
0: Ludowej. I oni do dzisiaj próbują wykończyć ten Tybet, mimo tej autonomii i tego wszystkiego.
1: A z kolei w październiku pierwszy papież postawił nogę na kontynencie amerykańskim. Przedtem żaden papież jeszcze nie jeździł do Ameryki. A to był papież Paweł VI. I proszę bardzo.
0: Ale się działo. Albo na przykład wiadomość, że Singapur stał się niezależnym krajem. Od Malajezji się tego.
1: Tak, a z kolei
0: wyswobodził.
1: Wojska hinduskie napadły na Pakistan też.
0: Oni tam zawsze się nie lubili, także to... Ojej.
1: A François Mitterrand został prezydentem Francji. No,
0: tak?
1: A nie dość tego, 14 sierpnia na pierwszym miejscu listy przebojów w Ameryce Sonny and Cher, I Got You Babe.
0: Och, jak ja ich lubiłem.
1: Ja dotąd ich lubię.

0: To dla porządku znowu, że Otis Redding Respect zaśpiewał, a Sonny and Cher I Got You Babe.
1: To każde dziecko chyba wie. W naszym wieku oczywiście.
0: Troszkę podstarzałe dzieci prowadzą interesującą rozmowę na temat 1965 roku. I będą znowu, taka pareczka będzie, mówię o dwóch nagraniach, na owe czasy bardzo awangardowe nagrania. For Your Love Yardbirdsów i The McCoys Hang on Sloopy. Z tymi Yardbirdsami to tutaj jest taka

0: Sami muzycy sesyjni, a do tego tylko Keith Relf i pozostali wokal. Panowie w wokalu i w chórkach. I to było rzeczywiście jeszcze taki osobisty wąteczek, że ja spisywałem z Radia Luksemburg listy.
1: Listy przebojów, jak najbardziej.
0: Pod kołdrę właziłem tam, żeby mnie nie było słychać. Świeciłem
1: tak
0: sobie...
1: Tak głośno pisałeś?
0: Nie.
1: Aha, rozumiem.
0: Z tym radyjkiem. Radio Pionier w Bakelicie miałem, to nakrywałem kordłą, żeby nie grzmiało po całym moim niewielkim mieszkanku. I tam, świecąc sobie taką latarenką małą, notowałem.
1: Dobrze, że nie otwartym ogniem. Mógłbyś spalić kordę.
0: Wtedy były kordły naturalne i one się tak nie zajmowały jak teraz.
1: Ale można było z takiej kordy zrobić niezłego śmierdziela. Mi się zajęła kiedyś na rogu i cuchnęło okropnie. Ale dobrze, For Your Love, ja chciałem dodać jedną refleksję.
0: Ale nie dałeś mi o tym moim kajeciku skończyć.
1: Zaraz powiesz, tylko ja zapomnę, że skomponował to facet, którego w momencie, kiedy lubiłem ten utwór, w ogóle nie rozróżniałem. A potem w
0: taką charakterystyczną urodę ma.
1: No, czarniawy i takie oczy smutne, ale on był w grupie...
0: Czarnie.
1: Ten CC potem, która mi nie pasowała w ogóle do Yardbirdsów.
0: Aha, a pamiętasz, w jakiej grupie on był przedtem? Mockingbirds.
1: A, rzeczywiście.
0: I te Mockingbirds nagrali to For Your Love w dodatku, tylko nikt nie chciał tego kupić, bo wszyscy mówili, że to jest do kitu utwór.
1: Ale opowiedz o
0: zeszycie. Mickey Most odrzucił ten utwór dla Hermans Hermits, bo to powiedział, że to jest do kitu utwór.
1: Taki dobry jednak facet z wyczuciem.
0: Każdy może się pomylić, powiedział tasiemiec, prawda, wychodząc ze skrzyni z makaronem. I ten mój kajecik to polegał na tym, że ja tam spisywałem te wszystkie po kolei 20 numerów i jak dziś pamiętam, że te For Your Love sobie zakreśliłem takim czerwonym mazadłem jakimś, że to jest coś innego. Dodatkowo, że nie zawsze można było te tytuły zrozumieć, bo oni mówili raz niewyraźnie, dwa...
1: A poza tym po angielsku.
0: Po angielsku. Poza tym ich zagłuszali z takim tym sąsiedztwa, bo niedaleko była taka stacja, co ją zagłuszał radziecki. I mnie czasami zachodziło to na tę moją falę.
1: Trzeba było sobie kupić radio z Spidola, ono wszystko odbierało.
0: Guzik, prawda. Ja miałem antenę podłączoną do siatki od łóżka, na którym spałem.
1: Nie,
0: to była najlepsza
1: zagłuszało?
0: Antena na Żoliborzu i mimo wszystko nie odbierało.
1: Ja się do kaloryfera podłączałem.
0: Jak grzało, to jeszcze odbierało, ale w zimie...
1: Nie, można było złapać, tylko bardzo delikatne dostrojenie musiało być.
0: No dobrze, to przeżycia związane z For Your Love i jeszcze McCoy's Hang on Sloopy, niby taka zwykła śpiewanka, prawie że dziecięca wyliczanka, ale jak teraz się tego słucha, to od razu mnie się zapala taka lampka, że oni tak naprawdę nauczyli tych nowofalowców. Jak
1: prowokuj mnie, bo ja zaraz zacznę gadać przez pół godziny. Oczywiście. I teraz dopiero wychodzą na wierzch nagrania garażowych zespołów z połowy lat 60. amerykańskich, które często miały na koncie jedno, dwa nagrania raptem. Fantastyczne rzeczy, właśnie w stylu tego prostego, prymitywnego grania. Mam tego masę, kiedyś ci puszczę.
0: No ja też trochę mam. To by z czasu nam nie starczyło. Ale te Hang on Sloopy, jeszcze to jako ciekawostkę, powiem państwu, Wojtek to oczywiście wie, to McCoy zagrali, ale zaaranżowali im The Stranglers. Pamiętasz?
1: Tak, tak.
0: Tacy Australijczycy, którzy też nieźle kurzyli właśnie po takich na owe czasy bardzo awangardowych nutkach.
1: To proszę sobie zrobić głośniej przy tym, bo to trzeba głośno słuchać.

0: Wiesz, że teraz będzie coś, co będzie w pewnym sensie nawiązywało do wydarzenia ubiegłorocznego, 2005 rok i koncert Vana Morrisona w sali kongresowej. Ty nie byłeś na tym koncercie, byłeś na poprzednim,
1: Tak.
0: ale z twojej relacji ja wnioskuję, że to były koncerty bliźniacze. Bliźniacze głównie ze względu na sposób traktowania przez artystę, czyli przez Morrisona publiczności.
1: Publiczności zazwyczaj, i całego świata.
0: Tak, zazwyczaj stał tyłem do publiczności. I
1: u mnie był w kapeluszu, u ciebie?
0: No, on go nie zdejmuje, bo on się troszkę wstydzi, że mały są glace i dlatego
1: i ma takie włosy rozpiżane.
0: Nadziewa ten abażur na łeb i udaje, że coś tam ma. No ale nie, no, artysta jest piękny i jest taka muzyczna maszyna, robi to wszystko z ogromną łatwością, lekkością i widać, że potrafi, no ale nieprzyjemne mam wrażenie takie, że robi to wyłącznie, już tylko i wyłącznie dla pieniędzy.
1: Ale ja jednej rzeczy nie jestem w stanie pojąć. Jeżeli on taki ma styl bycia i wiele osób potwierdza, że to nie jest wyłącznie na użytek polskiej publiczności czy sali kongresowej, że niektórzy mówią, może on nienawidzi sali kongresowej czy Pałacu Kultury, to jak taki facet może tak wrażliwość pokazywać i piękną w swojej muzyce? To mi nie składa się do kupy. No.
0: Kto zrozumie, kto zrozumie artystę takiego? No,
1: ja. Jestem wrażliwy, to powinienem go zrozumieć.
0: A właśnie o to chodzi, że nie.
1: Aha, nie.
0: Księgowy.
1: No tego nie zrozumiem.
0: Jeszcze powiem państwu, że ten Van Morrison to miał w kulisach wystawiony taki wielki zegar cyfrowy, duże cyfry takie, żeby z daleka było widać, odliczający czas do tyłu. I w momencie, jak tam 2 zera, 4 zera się pokazały, to on skończył koncert i już nie, koniec. Ani bisa, nic, nie pokazał się więcej.
1: Może
0: wsiadł,
1: on jest
0: pojechał.
1: Dziwak, wiesz? Może on po prostu jest dziwak. Obsessive compulsive. Jak jest zero, to on musi skończyć, bo świat się skończy.
0: A wszystko to dlatego, że za chwileczkę będzie ten czas, kiedy Van jeszcze z grupą Them się prezentował i fantastyczne Baby Please Don't Go z 65 roku. A potem dwa nagrania zespołu, których dzisiaj już nikt nie gra, żadne radio nie gra, tylko nasze. Zespołu fantastycznego.
1: Ja i w domu gram dużo.
0: Jak tylko przejdziemy na żywe nagrywanie, na żywe nadawanie, to będziesz rżnął po uszach
1: Absolutnie.
0: Naszych słuchaczy codziennie. A mówimy o Pretty Things, czyli o takim niby garażowym, niby uproszczonym, ale tak gęstym, tak dynamicznym, tak żrącym po wrażliwości.
1: Po duszy, tak.
0: Tak. I to wszystko się w dodatku nazywało wówczas rytm blues.
1: No szczególnie ich wczesny okres, bo później zaczęli kombinować. No
0: tak, te parasiuty i
1: tak. Tak, takie mędliwości, ale tutaj daj Boże zdrowie.

0: No to byli Them i Pretty Things, a teraz
1: muszę się uspokoić trochę.
0: Coś dla ciebie wymyśliłem, bo wiem, że bardzo tego chłopa lubiłeś, a pewnie go i lubisz. I to jest jeden z tych, który no, tak się rozpuścił gdzieś w tej mgle w muzycznej historii i teraz już w zasadzie go nie ma.
1: No jak ma być? No starszy człowiek z różnymi przejściami. Nie wszystkim się udało. Paru było takich.
0: Ja nie mówię o tym, żeby on dzisiaj w pełni formy się nam prezentował, tak jak Van Morrison, ale nawet gdzieś.
1: To prawda. Ja niedawno szukałem w internecie, sprawdzić chciałem, jakie jego płyty są dostępne. Myślałem, że może jakieś remasterowane składanki, bo to już jak mam sentyment do kogoś, to mimo, że mam jego prawie wszystkie nagrania, szukam czegoś jeszcze. Bardzo marnie jest pod tym względem. Faktycznie i wytwórnie zapomniały chyba o tym i fani. Mówimy o facecie, który się nazywał James Marcus Smith. Bardzo nieoryginalne nazwisko wyjściowe, ale zmienił sobie to na ksywkę PJ Proby i był dla mnie naprawdę prawie idolem.
0: I to było zadziwiające zjawisko w sensie no, takiej niejednoznacznej estetyki, w której on się umieszczał.
1: On gdzieś koło szmiry stał chwilami, a potem w rock'n'rollu, a potem wielkim tym głosem Toma Jonesowym prawie wyśpiewał jakieś ballady, no bardzo ciekawe.
0: Maria!
1: No tak, prawie tak samo.
0: I to mnie kręciło, mimo że ja byłem rock'n'rollowiec, to jak taki PJ Proby zawył tę Maria tego Bernsteina, to
1: dlatego mnie kręcił na przykład Walker Brothers, kiedy oni też nie mieli nic sobie rock'n'rollowego poza piórami długimi, śpiewali smętne pieśni grubymi głosami, a mnie coś robiło to. No.
0: A nawet Righteous Brothers.
1: Ale
0: o czym my rozmawiamy, dziewczęta i chłopcy? Posłuchajcie, jak PJ Proby w 65 roku warczał.
1: Warczał, śpiewał pięknie.

0: Maria.
1: Dobra, się uspokój się troszkę, ja rozumiem.
0: Maria.
1: Poniosło cię.
0: Aj.
1: A teraz będzie nasze wspólne wspomnienie finalizujące, przypominanie 65 roku z jego wydarzeniami.
0: No, dokładnie to nie pamiętam daty, pamiętam, że to był listopad.
1: No jak to nie pamiętasz daty? Aha, że konkretnego tak, dnia, tak, ja tak. Też nie. Jesień była tak.
0: To był listopad, w którym polscy biskupi napisali ów słynny list do biskupów niemieckich na przykład. To był listopad, w którym Bob Dylan ożenił się z Sarą Lowness. I to, był listopad, w którym Cassius Clay znokautował Floyda Pattersona.
1: Otóż to. Otóż to.
0: Ale to były takie wydarzenia, które dzisiaj z perspektywy są ogromnie ważne.
1: Jeszcze ja bym chciał dodać, jeśli mówimy o listopadzie 65 roku, że Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu został prezydentem tego Zairu.
0: A to, że to Kuku to gdzieś mi ominęło, bo zawsze ja myślałem, że on jest po prostu Mobutu Sese Seko.
1: No bo to w skrócie, tak na niego znajomi mówili Mobutu Sese Seko, a on się przedstawiał
0: Kuku.
1: Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu.
0: Dla kolegów po prostu Kuku.
1: No ale to dla bliskich takich już. Co jeszcze go pamiętali?
0: No dobrze. I w tym listopadzie coś się wydarzyło takiego, co w pewnych określonych kręgach warszawskiej boemy młodzieżowej dziś jest wspomnieniem niezapomnianym.
1: Przyjechali w nylonowych futrach srebrzystych, co już było szokiem w krainie szarych raglanów, jesionek i kapelusików tyrolskich. Przyjechali i zagrali taki koncert. Ubrani byli koszmarnie. Mieli żółte, nonajronowe, obrzydliwe koszule i krawaty, bo takim kazał menażer. Myślałem, że będą w dżinsach, ale zagrali tak, że jak mi sandały spadły przy pierwszym kawałku, to już nigdy ich z powrotem nie nałożyłem do końca koncertu. A zaczęli, pamiętasz, jakim utworem? Ja pamiętam. I'm Crying.
0: I jeszcze pomyśl sobie, że w tym jednym roku, w tych 12 miesiącach zmieścili przynajmniej 5 numerów, które przetrwały wszystko.
1: The Animals, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, a spora grupa nieletnich.
0: No właśnie, rozdzwoniły się już telefony do nas z pytaniami, o kim mówimy, więc odpowiadamy. The Animals.
1: Ale w radiu niektórzy mówili po angielsku prawidłowo Animals.
0: No i teraz będą oni na zakończenie. Kiedyś to może opowiesz szerzej o tej o tak słynnej prywatce z Animalsami na Saskiej Kępie.
1: Może do tego dojdzie.
0: Tak. A teraz na pożegnanie z tym wydaniem Maniany Nuevy 4 razy The Animals. Don't let me be misunderstood. Bring it on home to me. We gotta get out of this place. I panie i panowie, it's my life.

z pamięci, mówię, bez żadnej kartki. Z pamięci i z pewną refleksją postanowiłem przypominać polskie piosenki. Ta pierwsza to była piosenka Jerzego Wasowskiego, śpiewana przez Ewę Bem, i jej chciałbym poświęcić tę audycję. Mówię w pewnym sensie poświęcić, bo zajmę się trochę piosenkarstwem Ewy Bem, ale tym piosenkarstwem sprzed lat, które uważam za wspaniałe, historyczne, bo niewątpliwie na polskim rynku była to jedna z najbardziej widocznych, utalentowanych osób, i to śpiewających w sposób nieosiągalny dla wielu innych. I z pewnym, nie chcę powiedzieć zażenowaniem, ale z pewną nostalgią patrzę, jak Ewa Bem w tej chwili w sposób, nie używając mocnych słów, dość nieszczery, gratuluje jako przewodnicząca jury fałszującym dzieciom wystrojonym przez wizażystki w różne dziwne stroje, po to, żeby zrobiły karierę, nie wiem, co zrobiły. No jest mi trochę przykro. Jest mi trochę przykro, że Ewa Bem nie śpiewa już takich piosenek, jak śpiewała dawniej, a śpiewała piosenki piękne, trudne, ale jednocześnie takie, nad którymi warto się było zastanowić, a jednocześnie pełne prawdziwej muzyki, a czasem również pogody, tak jak ta.

przyjemnie było żyć do przodu w rytmie takiej piosenki. Chciałbym zwrócić uwagę na to, z jaką starannością Ewa dobierała swój repertuar kiedyś, bo teraz nic o jej repertuarze aktualnym nie wiem. To były piosenki pisane przez najlepszych kompozytorów, głównie przez ludzi czujących rytmy związane z jazzem, ale zdarzały się też piękne piosenki, które zresztą odnosiły sukces, pisane nie przez jazzmenów, a przez melodyków, do jakich zaliczam Piotra Figla. Piotr Figiel wspólnie z aktorem Andrzejem Zaorskim napisali dla Ewy Bem piosenkę, którą to piosenką Ewa Bem wygrała Opole. To było zaskoczenie dla wszystkich, bo konkurencja wtedy była ogromnie silna. Piosenka nie była porywająca, ale była bardzo ładna.

przyznacie, że przyjemnie jest posłuchać piosenki melodyjnej, dobrze zaśpiewanej i na dodatek o czymś, bez użycia słów zajebisty i tym podobne. Nie polemizuję ze słowem zajebisty, bo weszło na stałe do słownika. Boli mnie tylko, że to jest rusycyzm. No ale kto wie, co to jest rusycyzm, to nie używa tego słowa. W związku z tym ja już go nie będę powtarzał. A teraz coś, co ja lubię u Ewy Bem szczególnie, ponieważ jednym z moich zainteresowań muzycznych i fascynacji było słuchanie muzyki

ten sam, który w zespole Czesława Niemena grał na organach Hammonda, a potem współpracował z Marylą Rodowicz i napisał również dla niej bardzo wiele bardzo znanych piosenek. O tym może opowiem przy innej okazji. Teraz słuchamy piosenki Jacka Mikuły i Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu Ewy Bem.

cieszę się, że powstało takie radio jak nasze i że jest miejsce, żeby nie puszczać rzeczy kiczowatych wyłącznie, tylko posłuchać miłych piosenek. Szkoda tylko, że one są już dosyć stare i że na współczesnym rynku nie pojawiają się nowe, równie dobrze śpiewane i że nie komponują tak wybitni kompozytorzy jak Jerzy Wasowski. Jerzy Wasowski nie dawał swoich piosenek byle komu, zwłaszcza w duecie z Wojciechem Młynarskim. Ewa Bem śpiewa piosenkę Jerzego Wasowskiego i Wojciecha Młynarskiego Gramo Wszystko.

Nie wiem, czy ktoś z Państwa jest w stanie się tak zasłuchać jak ja w takiej piosence, z tak pięknym tekstem, tak pięknie zaaranżowanej, z taką wspaniałą melodią. Nie wiem. Ja cały czas, to jest związane z moją naiwnością, wierzę, że żyją tacy ludzie, że nie jestem sam. I z tą nadzieją te piosenki nadaję, żeby na chwilę odetchnąć od tego bełkotu muzycznego, który ze wszystkich stacji, prawie ze wszystkich stacji do nas bije. No ale może to dlatego, że ja jestem... Nie, no nie jestem inny. Ja mam nadzieję, że takich innych jak ja jest bardzo wielu i że nie tylko są to osoby, przepraszam, starsze, ale również młodsze. Mój synek słucha na przykład Ewy Bem i Kabaretu Starszych Panów z uwielbieniem. Moja córeczka, która ma 8 lat, też. Ale po prostu trzeba im pokazać, że taka literatura muzyczna istnieje. Oj, chyba tak się trochę poczułem jak na lekcji, jakbym coś wykładał. Chciałem, jeśli wykładam, wyłożyć po prostu sprawę dobrego gustu. Nie ma dobrego gustu, jak się człowiek nie zapoznaje z literaturą, która świadczy o dobrym guście autora, kompozytora i wykonawcy. Taką wykonawczynią niewątpliwie jest Ewa Bem. Szkoda tylko, że mizrzy się do tych dzieci w TVN-ie teraz. Szkoda. Przykro mi bardzo. Ale już o tym zapominam, bo słuchamy na zakończenie pięknej piosenki Wojciecha Karolaka, trochę w innym nastroju niż ta poprzednia Jerzego Wasowskiego, ale też fantastycznej.

0: Pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchacze, wita Jan Chojnacki. Czy wiedzą Państwo, jakie jest najbardziej bluesowe w historii przysłowie czy porzekadło? Otóż moim zdaniem takim właśnie przysłowiem czy porzekadłem jest anglojęzyczne powiedzenie The Rolling Stones gather no moss, czyli toczące się kamienie nie porastają chem. Piękne i dosyć oczywiste. No i owo Rolling Stone, czy Rolling Stones w liczbie mnogiej, stało się też bardzo istotnym elementem ogólnie rzecz biorąc kultury masowej, bo przecież mamy po pierwsze, no oczywiście mamy The Rolling Stones, czyli zespół. Mamy także pieśni z tym związane, czy raczej pieśni, dzięki którym The Rolling Stones przybrali tę właśnie nazwę. No bo jest słynny blues Muddy'ego Watersa, Rolling Stone, jest pieśń Boba Dylana, Like a Rolling Stone, no i wreszcie jest jeden z najważniejszych, historycznie rzecz biorąc, do dnia dzisiejszego też ważny magazyn muzyczny Rolling Stone. To już pewnie Państwo się domyślają, że przewodnią ideą tego wydania bielszego odcienia bluesa będzie właśnie owo hasło Rolling Stone. Zilustrujmy je na początek autorską wersją utworu Rolling Stone w wykonaniu Muddy'ego Watersa, rok 1950.

back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Showing up there. Showing up there. Na swojej świetnej zresztą płycie z 2023 roku, na albumie Hackney Diamonds, The Rolling Stones wracają do utworu Muddy'ego Watersa, zresztą wykonując ten właśnie utwór w sposób bardzo zbliżony do oryginału. No, chociaż w oryginale Muddy Waters był absolutnie samodzielny. Grał na gitarze, śpiewał, a The Stones zaprezentowali to nagranie w swoim niezłomnym duecie, czyli na wokalu Mick Jagger i na gitarze Keith Richards. Rolling Stone Blues.

W niektórych recenzjach z albumu Hackney Diamonds zetknąłem się z taką ideą, że kończący tę płytę utwór Rolling Stone Blues może oznaczać, że to jest niejako pożegnanie Stonesów z fonografią i że być może to jest ostatni album, jaki nagrali. Sądzę, że nie jest to właściwe przewidywanie i obym się nie mylił. To hasło Rolling Stone i ta płyta Stonesów natchnęła mnie taką ideą, żeby powrócić do pewnego pomysłu, który już kiedyś zrealizowałem w pierwszym odcieniu bluesa, mianowicie do przypomnienia sobie i Państwu utworów wymyślonych przez Stonesów w wykonaniu innych artystów. Takim najbardziej naturalnym początkiem dla realizacji tego pomysłu wydaje się być Muddy Waters w repertuarze Stonesów. No to zdarzyło się w 1968 roku, kiedy to Muddy nagrał album zatytułowany Electric Mud, a na tym albumie znalazła się kompozycja Jaggera i Richardsa Let's Spend the Night Together.

po tej historycznej wersji Muddy'ego Watersa sprzed pół wieku przejdźmy do współczesności. Rok 2023. Ukazał się album zatytułowany Stone Cold Country, na którym to artyści ogólnie rzecz biorąc związani z kręgiem muzyki country prezentowali utwory Jaggera i Richardsa. Nie sądzę, żeby to była jakaś bardzo rewolucyjnie atrakcyjna kolekcja, ale jest tam przynajmniej jedno wspaniałe nagranie związane z kompozycją Jaggera i Richardsa z tytułem It's Only Rock and Roll, But I Like It. Wykonawcami tego właśnie utworu są dwa duety, Brothers Osborne i Warren Treaty. Myślę, że udało im się wtłoczyć nowe życie do starego numeru Stonesów.

Niezapomniany i nieoceniony Johnny Winter miał także w swoim repertuarze i koncertowym, i później uwiecznionym na płytach numer Jaggera i Richardsa. I to było słynne Jumping Jack Flash. Do tej pieśni powrócił Edgar Winter w 2022 roku, kiedy to realizował album poświęcony pamięci swojego słynnego brata, i właśnie na Jumping Jack Flash padł jego wybór. Tutaj w Johnny'ego Wintera wcielił się Phil X, kanadyjski gitarzysta i wokalista, który na co dzień występuje w zespole Bon Jovi. To on właśnie zastąpił w tej formacji Richiego Sambore w 2016 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Jumping Jack Flash we wspomnieniu Johnny'ego Wintera.

No i teraz znowu cofamy się w zamierzchłą przeszłość, rok 1971, King of Rock and Roll, czyli Little Richard, który właśnie tak zatytułował swój album w tym czasie i pomieścił na nim swoją własną wersję Brown Sugar. Zabawna wersja.

Grupa The Allman Brothers Band bazowała głównie na kompozycjach własnych, ale od czasu do czasu korzystała także, czy to ze standardów bluesowych, czy też właśnie z dorobku znakomitości świata zewnętrznego. W 2003 roku na albumie Hitting the Note odnaleźliśmy kompozycję Jaggera i Richardsa Heart of Stone.

Duet Jagger Richards nie korzystał w zasadzie z pomocy innych artystów. To oni na zasadzie wyłączności dostarczali i dostarczają nadal repertuaru zespołowi. Ale zdarzały się też i zdarzają odstępstwa. Na albumie Exile on Main Street znalazł się utwór Ventilator Blues, do którego poza Jaggerem i Richardsem dopisano także ówczesnego gitarzystę zespołu, czyli Micka Taylora. Posłuchajmy nagrania tej właśnie kompozycji z udziałem Micka Taylora, ale główną firmującą to nagranie osobą jest pani Carla Olson, gitarzystka i przyjaciółka Micka Taylora.

współcześni artyści związani z nurtem rock bluesowym czy blues rockowym korzystają często z dorobku Jaggera i Richardsa, a zespół Blackberry Smoke wręcz w 2020 roku nagrał album zatytułowany Stone. Z tego zbioru wybrałem do tej właśnie audycji utwór I Got the Blues. Oto Blackberry Smoke w repertuarze Jaggera i Richardsa.

I raz jeszcze wracamy do kręgu muzyki country. Miranda Lambert zrealizowała w 2022 roku album zatytułowany Palomino. Znalazło się na tej płycie 15 nagrań, z których 14 to własne kompozycje pani Mirandy, ale znalazł się też jeden wyjątek. Z tym, że nie nawiązała tutaj Miranda wprost do twórczości Stonesów, ale do kompozycji Micka Jaggera z jego solowego albumu Wandering Spirit. Oto właśnie tytułowe nagranie z albumu Micka Jaggera w wykonaniu Mirandy Lambert.

Sięgnijmy teraz po mniej znanego wykonawcę, ale bardzo związanego z kalifornijskim rockiem i z kalifornijską boemą związaną z Tomem Waitsem. To przyjaciel Toma Waitsa, Chuck E. Ways, w niewątpliwie oryginalnej wersji kompozycji Jaggera i Richardsa, Exile on Main Street Blues.

Jednym z nielicznych, czysto instrumentalnych numerów, które Stonesi pomieścili na swoich albumach, jest słynne 2120 South Michigan Avenue. W ich oryginalnym wykonaniu to nagranie trwa gdzieś około 3 minut z niewielkim hakiem. Natomiast Joe Louis Walker rozbudował tę właśnie kompozycję. Trwa ona 6 minut i pochodzi z albumu In the Morning, który Joe Louis Walker nagrał w 2002 roku.

Ten przegląd kompozycji Jaggera i Richardsa interpretowanych przez innych wykonawców kończy Tina Turner swoją jakżeż wspaniale żywiołową interpretacją Let's Spend the Night Together. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you very much. And if I don't see you through the week, I'll see you through the window.
1: Bye-bye.
2: Is that you going?
3: Aye, I'm going.
2: Well, cheerio then.
4: I know, right, then I'm taking my guitar, I'm taking it with me, I'm going to take it home and bang, aye.
2: All right, then, well, goodbye.
3: Cheerio.
4: Aye, right, that's me too.
5: Everybody.
6: Bielszy odcień bluesa.
7: To będzie jedno z najbardziej oryginalnych wydań Bielszego odcienia bluesa. Niby utrzymane w znanej konwencji, którą stosuje od czasu do czasu, czyli cztery bluesowe longiery. Cztery na tyle długie, żeby zbudować dobrą dramaturgię na około 60 minut, czyli godzinę. Tyle, ile zazwyczaj mniej więcej trwa Bielszy odcień bluesa. Tym razem usłyszymy cztery bluesowe longiery w wykonaniu jednego tylko wykonawcy, a będzie to grupa Cream. Marzec 1968 roku. San Francisco, stolica muzycznej rewolucji. W odległości od siebie zaledwie o kilkaset metrów działały wtedy dwie sale, które przeszły później do historii rocka. Jedna to kameralna Fillmore Auditorium, a druga to już gigant, Winterland Ballroom. Fillmore powstał na początku XX wieku i był takim miejscem dużych potańcówek. Mieścił niewiele ponad 1000 osób, no i można powiedzieć, dawał taki bezpośredni kontakt wykonawcom z publicznością. Natomiast Winterland był wielki. Zbudowany w 1928 roku, początkowo spełniał po prostu rolę krytego lodowiska, no a po przyjęciu przez Billa Grahama zmienił się w jedną z najważniejszych sal koncertowych Ameryki, mogącą pomieścić 5,5 tysiąca widzów. Te przybytki muzyczne łączył jeden człowiek, Bill Graham, urodzony w Berlinie, ocalony z Holokaustu, emigrant z Niemiec, stworzył nowoczesny model koncertów rockowych. To on sprawił, że na jednej scenie spotykali się i mistrzowie starzy mistrzowie bluesa i młodzi, wówczas psychodeliczni buntownicy. Nie tylko był biznesmenem, nie tylko sprzedawał biletu. Tworzył też muzyczne wydarzenia, które no poniekąd można powiedzieć nawet zmieniały historię. Między 7 a 10 marca 1968 roku Bill Graham zaprosił do obu sal zespół Cream. Cream zagrał wówczas 8 koncertów w ciągu zaledwie 4 dni. Wtedy chyba jednak nikt nie przypuszczał, że został zarejestrowany materiał, który stał się jednym z najważniejszych dokumentów koncertowych w historii rocka. Na oryginalnym albumie Wheels of Fire znalazły się tylko 4 nagrania z tego koncertu. Dopiero w 2026 roku specjalna edycja Wheels of Fire Complete odsłoniła niemal cały obraz tamtych niezwykłych wieczorów. I za chwilę posłuchamy w ramach 4 bluesowych longierów 4 najdłuższe improwizacje z tych właśnie koncertów. I będą to kolejno NSU, Stepping Out, Sweet Wine i Spoonful. Panie i panowie, przed państwem Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker. Cream.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: Ligurecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Dzisiaj wyjątkowy wigilijny barszcz. Przyrządziliśmy dla Państwa zabawną playlistę, która, mamy nadzieję, uprzyjemni Państwu świąteczne przygotowania.
0: A powiedz, byłaś w tym roku grzeczna?
1: To jest bardzo trudne pytanie.
0: Ale myślisz, że dostaniesz jakiś prezent, czy tak raczej obędzie się, jak mawiają niektórzy, wąglem?
1: To się jeszcze okaże, ale w związku z tymi dyskusjami na temat grzeczności rozpoczynamy piosenką najbardziej niegrzecznego Mikołaja z filmu Kroniki Świąteczne, który zresztą tak familijnie polecamy. I Kurt Russell w wyjątkowym wykonaniu utworu Santa Claus is Back in Town. Let's get this.

0: Yeah, I'm back.
1: To chyba moja ulubiona wersja Mikołaja i wierzę. A czy ty wierzysz w ogóle w Mikołaja?
2: Wierzę. Nie mogę powiedzieć, że nie wierzę, bo jak powiem, że nie wierzę, to gdzieś na świecie umrze jakiś Mikołaj, a nie chcę mieć na sumieniu żadnego.
1: Wolimy nie mieć na sumieniu żadnego Mikołaja, dlatego też chcielibyśmy Państwu zaproponować kolejną piosenkę, równie niegrzeczną, być może nawet jeszcze bardziej niegrzeczną niż ta poprzednia, a będzie to utwór zespołu The Darkness. Nie wiem, czy Państwo pamiętają 2003 rok, ale był to chyba najpopularniejszy wówczas zespół rockowy na świecie, a przynajmniej u mnie w domu. W każdym razie zespół ten zaprezentował światu tuż przed świętami piosenkę zatytułowaną Christmas Time.

0: Mam ogromną słabość do The Darkness. Bardzo mi ich brakuje. Mógłby się w dzisiejszych czasach znowu pojawić jakiś zespół, albo The Darkness mogłoby się reaktywować, gdzie właśnie taka stylistyka by obowiązywała.
1: Świat jest ostatnio strasznie smutnym miejscem i przydałby się faktycznie zespół z tak dużą ilością energii.
0: A teraz będzie utwór, który jest właściwie takim utworem dla dzieci. Ale Bob Dylan postanowił wraz ze swoimi przyjaciółmi przerobić go na wręcz pijacką przyśpiewkę, ale warto posłuchać Bob Dylan w utworze Must Be Santa.

0: Czy myślisz, że Bob Dylan nagrywał tą piosenkę gdzieś w okolicach Moskwy, bądź na obrzeżach?
1: Właściwie muszą państwo wiedzieć, że Sosnowski ma taką teorię, że Bob Dylan i jego przyjaciele udali się na tygodniową imprezę do Rosji i tam też powstał ten numer. Ale to jest tylko jego teoria.
0: Bo musisz przyznać, że są tam pewne niemalże słowiańskie naleciałości, a ilość wypitego alkoholu podczas nagrania musiała być naprawdę duża.
1: Tak, warto też obejrzeć teledysk i tam też widać takiego ducha słowiańskiej
0: puszczy.
1: Chciałam powiedzieć coś innego, ale niech będzie puszcza, ale w każdym razie widać, że było nieźle na pewno.
0: Kolejną piosenką, która być może również była interpretowana w puszczy, będzie standard gospelowy, jedna z najpopularniejszych piosenek świątecznych w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w świecie anglosaskim, czyli Joy to the World. I to wykonanie, a wykonanie należy do rodzinnego zespołu The Petersens ze stanu Missouri w Stanach Zjednoczonych, to jest doskonały przykład na to, jak kolędować w gronie rodzinnym. The Petersens, Joy to the World.

0: kolędować w gronie rodzinnym i w gronie przyjaciół potrafi też Wynton Marsalis. I wraz ze swoimi przyjaciółmi i ze swoją córką Oni Marsalis nagrali własną wersję Winter Wonderland. I na przykład Sosnowski uważa, że jest to najładniejsza wersja tej piosenki w ogóle.
1: Tak, tak uważam. Zresztą posłuchajcie państwo, jak ta młoda kobieta śpiewa w to sposób kompletnie bezpretensjonalny i w zasadzie z tak ogromną pewnością siebie, ja odnoszę takie wrażenie, jakie cechuje bardzo dojrzałe osoby.
0: Winter Wonderland.

0: Coś w tym jest, że Oni Marcelis śpiewa ten utwór prawie tak, jakby nuciła pod prysznicem, prawda?
1: No, to musiałby być bardzo elegancki prysznic, tak sobie to wyobrażam. Kolejną...
0: Dużą lekkością po prostu, o to mi chodzi.
1: Tak, tak, absolutnie się z tobą zgadzam, droga moja świąteczno-górecko. Kolejnym przykładem niemalże rodzinnego śpiewania będzie doskonale państwu znany zespół Litewski Brothers, który w tym roku nie omieszkał poczynić dwóch piosenek świątecznych, a jedną z nich jest piosenka zatytułowana Dreaming of a Christmas with You.

A teraz będzie utwór z jednej z najfajniejszych płyt świątecznych polskich, w mojej opinii, czyli Czesław śpiewa Igrajkowie przyszłości, nagrodzona zresztą Fryderykiem w minionym roku. I ta płyta jest fantastycznym hołdem dla wszystkich dzieci, które chodzą do szkół muzycznych, bo musicie Państwo wiedzieć, że poza śpiewającym Czesławem występują tutaj tylko i wyłącznie dzieciaki. I przygrywają. Utwór, który wybrałam, nosi tytuł Kiedyś to były święta, to dlatego, że jego sentymentalny, a jednocześnie naprawdę dowcipny tekst bardzo mnie bawi. Czesław Mozil i Grajkowie przyszłości.

0: oraz rodzina cała.
1: Ponieważ to ty jesteś tutaj specjalistką od filmów, to zadam ci podchwytliwe pytanie. Jaki jest twój ulubiony świąteczny film?
2: Wiem, co chcesz usłyszeć, ale nie powiem tego.
1: Dlaczego nie powiesz? Czy jest to Kevin sam w domu?
2: Nie, tak naprawdę nie mam ulubionego świątecznego filmu, a ten film, o którym ty myślisz, to jest fajnym filmem, ale z czasem zaczęłam dostrzegać rzeczy, które jednak nie do końca mi się podobają, więc nie mogę powiedzieć, że jest moim ulubionym.
1: Bo zamiast serduszkiem zaczęłaś ten film oglądać za bardzo. Ze zbyt dużym natężeniem zaangażowania zdrowego rozsądku. Ja natomiast odnajduję w tym filmie bardzo dużo ciekawych elementów, a jednym z nich jest chyba najfajniejsza wersja podstarzałego rockmana, jakim jest Billy Mac. Oczywiście mówimy o filmie zatytułowanym Love Actually, a w filmie tym Bill Nighy wciela się w postać podstarzałego rockmana i piosenkę świąteczną wykonuje w ten sposób.
2: Przyznaję, że ten wątek podstarzałej gwiazdy rocka i jego menadżera jest jednym z najwspanialszych w tym filmie.

I tym magicznym sposobem, jak już jesteśmy w świecie popkultury, to znakomite Muppety zaśpiewają dla Państwa swoją wersję Jingle Bells, czyli Jingle Bell Rock.

0: Iraq.
1: W zeszłym roku doskonałą płytę świąteczną wydał Eric Clapton. Z tejże płyty pochodzi piosenka, właściwie klaptonowska interpretacja piosenki White Christmas.

A teraz będzie wokalistka, która została okrzyknięta w Wielkiej Brytanii najbardziej obiecującą wschodzącą artystką brytyjską, czyli Celeste, bardzo często porównywana zresztą do Adele. Jeszcze jej nie było w żadnej naszej audycji, ale na pewno obiecuję Państwu, że jeszcze się po nowym roku pojawi. A tymczasem jej świąteczny utwór A Little Love.

ponieważ jesteśmy już w tak brytyjskim klimacie, to ja zaproponowałbym króciutki przykład na to, jak Florence Welch, znana z zespołu Florence and the Machine, śpiewa piosenkę świąteczną. Have yourself a merry little Christmas.

Wracając troszeczkę do tematu takiej zmiany perspektywy z czasem, o której mówiłam przy okazji filmu Love Actually, to podobną taką refleksję miała 2 lata temu Miley Cyrus, nagrywając z Jimmy Fallonem swoją wersję utworu Santa Baby, w której zmieniła tekst. Dlatego bardzo serdecznie polecam dobrze się przysłuchać.

0: No i nie mogłoby się obyć bez kultowego utworu Last Christmas, który właśnie obchodził swoją okrągłą rocznicę.
1: Okrągła 35. rocznica.
0: W tym roku w ogóle wiele osób nagrywało swoje wersje, ale my postanowilibyśmy być przewrotni i zaprezentować Państwu ten utwór w języku polskim w wyjątkowym tłumaczeniu Google Translatora, który został wykorzystany przez Matyldę Damięcką w ramach działalności klubu komediowego. Bardzo serdecznie polecamy.

0: Ostatnią piosenką, którą zresztą chcielibyśmy się z Państwem dzisiaj pożegnać, będzie chyba moja ulubiona polska pastorałka, czyli Lulejże Lulej, wykonywana przez Ewę Bem i doskonale znana z pewnego niezwykle szczególnie interesującego i znanego filmu.
1: Jakoś tak dziwnie aktualny się miś teraz stał, mam wrażenie.
0: Tak, oczy odpadają non-stop temu misiu.
1: Temu misiu. I tym optymistycznym akcentem, jak zawsze, żegnamy się z Państwem, życząc wesołych i zdrowych świąt i tego, byśmy się w takim samym gronie za rok usłyszeli.
0: Życzymy Państwu wszystkiego dobrego i spokojnych świąt.
1: Z dziką przyjemnością muzykę prezentowali dla Państwa
0: Sosnowski
1: i Górecka.
0: Życzymy Państwu bardzo wielu prezentów pod choinką.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W Bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki wita patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy i generalnie rzecz biorąc cały bluesowy i nie tylko bluesowy świat. Ta audycja jest wynikiem swojego rodzaju tęsknoty. Tęsknoty za wykonawcą, który kiedyś przyniósł mi wiele, wiele bardzo emocjonalnych wrażeń, zarówno jako solista, a może na początku przede wszystkim jako współzałożyciel fantastycznego kiedyś zespołu The Fabulous Thunderbirds. Mówię o współzałożycielu, czyli o Kimie Wilsonie, bo przecież drugim bardzo ważnym elementem twórczym The Fabulous Thunderbirds był Jimmy Vaughan. No, ale skoncentruję się na Kimie Wilsonie, którego kiedyś miałem okazję poznać i nawet porozmawiać z nim kilka godzin. I ta rozmowa utwierdziła mnie w przekonaniu, że mam do czynienia z człowiekiem, który żyje bluesem. I to jest taki wyraz mojej tęsknoty za tym, że Kim Wilson z rzadka dostarcza swoich własnych produkcji, a skoro one są tak rzadkie, to chciałbym sobie przypomnieć, a przy okazji także i Państwu, jego nagrania zrealizowane z innymi wykonawcami, dzięki czemu, jak sądzę, osiągniemy pewną rozmaitość, choć ta rozmaitość będzie utrudniona.

Przełom lat 80. i 90. to był okres największej świetności The Fabulous Thunderbirds, ale i nawet wtedy Kim Wilson znajdował czas i przede wszystkim znajdował uznanie wśród innych wykonawców, którzy zapraszali go do nagrań i koncertów. Wśród nich była także Bonnie Raitt, która jedno ze swoich nagrań z Kimem Wilsonem pomieściła na swojej koncertowej płycie zatytułowanej Road Tested. I Believe I'm in Love with You. To jest zresztą też kompozycja Kima Wilsona i oto jego duet z Bonnie Raitt.

Kim Wilson i The Fabulous Thunderbirds byli przez długi czas podporami słynnego klubu N-Tones w Austin w Teksasie. W tym klubie też tak naprawdę nabierał swojego doświadczenia muzycznego młody, wówczas ledwie 20-letni Teddy Morgan. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, który z biegiem lat przekształcił się bardziej w producenta muzycznego. On na przykład był odpowiedzialny za znaczną część ilustracji muzycznej do słynnego serialu Yellowstone, a wcześniej też produkował nagrania muzyczne Kevina Costnera, który, jak zapewne Państwo wiedzą, jest też zapalonym gitarzystą i wokalistą. Oto Teddy Morgan z albumu Louisiana Rain, rok 1996, no i oczywiście jest tutaj znaczący udział Kima Wilsona w utworze zatytułowanym Full Grown Man.

Połowa lat 90., tak jak mówiłem, wtedy jeszcze The Fabulous Thunderbird działają, no ale Kim Wilson udziela też się jako muzyk towarzyszący innym artystom i oto na albumie zatytułowanym Bag Full of Blues, rok 1995, to jest płyta firmowana przez słynnego bluesowego perkusistę Williego Big Eye Smitha, znalazło się nagranie zatytułowane Believe Me, w którym usłyszą Państwo oczywiście Kima Wilsona.

Legenda bluesa, czyli Jimmy Rodgers, w ostatnim roku ubiegłego stulecia zrealizował album zatytułowany Jimmy Rodgers All Stars. Płyta nosiła prosty tytuł Blues, Blues, Blues. Zaprosił Jimmy Rodgers do nagrania wielu słynnych artystów z Ericiem Claptonem, Jeffem Healy'em, Robertem Plantem i Jimmy Page'em na czele, a w zespole mu towarzyszącym brał udział również Kim Wilson. Posłuchajmy teraz Jimmy'ego Rodgersa i jego All Stars z Kimem Wilsonem. No a poza Kimem usłyszymy tu także znanych Państwu zapewne artystów, czyli Micka Jaggera i Keitha Richardsa. Don't Start Me Talking, słynny numer Jimmy'ego Reeda w wykonaniu Jimmy'ego Rodgersa, jego All Stars, no i też z udziałem Kima Wilsona.

Rok 2001. Odeta, jedna z wielkich dam muzyki, która, jak sądzę, wtedy jeszcze tak się nie nazywała, ale dzisiaj byłaby uważana pewnie za taką królową Amerykany. Odeta oddała hołd wielkiemu twórcy muzyki amerykańskiej, czyli Led Bellemu, realizując album zatytułowany Looking for a Home w podtytule Thanks to Led Belly. Na tej płycie znalazło się także nagranie, w którym uczestniczył Kim Wilson. To jedna z najbardziej znanych chyba kompozycji Led Bellego, czyli How Long. Oto Odeta, a w tle Kim Wilson.

Gigant bluesowej gitary Ronnie Earl wielokrotnie korzystał ze współpracy z Kimem Wilsonem, zarówno jeśli chodzi o jego wirtuozerię harmonikową, także Kim Wilson udzielał się wokalnie na płytach Ronniego Earla, a ja z tego ich wspólnego dorobku wybrałem, no, można powiedzieć, swojego rodzaju standard Waltera Jacobsa Blue and Lonesome, który znalazł się na albumie Ronnie Earl and Friends. Wśród tych przyjaciół także Kim Wilson.

Podobnie jak Kim Wilson, utalentowany gitarzysta Kirk Fletcher też jakoś nie może znaleźć sobie na stałe miejsca, w którym by mógł ogłosić światu: okej, to ja i mój zespół, tylko rzuca go od czasu do czasu w różne rejony, chociaż czasami też nagra coś pod własną firmą. W 2004 roku Kirk Fletcher nagrał album zatytułowany Shades of Blue i zaprosił do udziału w nagraniu także Kima Wilsona, który zaśpiewał i zagrał z Kirkiem Fletcherem w 6 nagraniach. Z tej płyty usłyszymy teraz Ediego Taylora, Bad Boy.

wspominałem, że spotkałem i rozmawiałem dłużej z Kimem Wilsonem podczas jego pobytu w Polsce na festiwalu bluesowym w Gdyni. Odniosłem wówczas wrażenie, że Kim Wilson tęskni za częstszą współpracą z Jimmy Vaughanem i tęskni za tym czasem, kiedy on i Jimmy Vaughan stanowili o potędze The Fabulous Thunderbirds. No, te ich kontakty od czasu do czasu zdarzają się i mam nadzieję, że jeszcze będą się zdarzać, a ja chciałbym przypomnieć wspólne nagranie Kima Wilsona z Jimmy Vaughanem i innym teksańskim znanym gitarzystą, czyli Omarem Kentem Dykesem. To jest fragment albumu poświęconego twórczości Jimmy'ego Reeda. Płyta nosiła tytuł On the Jimmy Reed Highway. I z tej płytki wiązanka dwóch chyba najbardziej znanych numerów Jimmy'ego Reeda, czyli Baby What You Want Me To Do i Bright Lights Big City. Grają Omar Kent Dykes, Jimmy Vaughan i Kim Wilson.

Kanadyjski bluesman J.W. Jones to osobowość w kanadyjskim bluesie bardzo znacząca, laureat wielu kanadyjskich Blues Music Awards. Także, co jest może mniej istotne z punktu widzenia blues fana czy blues fanki, ale to jest postawny mężczyzna i udziela się także jako model. Model modowy, ale też jest świetnym bluesmanem. Na jego płycie Bogart's Bounce w 2002 roku wydanej jest też kilka nagrań, w których słychać Kima Wilsona. Jedno z nich nosi tytuł Blind Date Woman. J.W. Jones z zespołem i z gościnnym udziałem Kima Wilsona.

Już w drugim dziesięcioleciu XXI wieku nagranie Kima Wilsona ukazało się na albumie podsumowującym poniekąd działania znanego australijskiego muzyka okołobluesowego, czyli Asha Grunwalda. W 2019 roku ukazał się album Mojo Asha Grunwalda, na którym Kim Wilson pomieścił swój duet z Mahalią Barnes zatytułowany Trouble's Door. I used to throw stones.

Ciekaw jestem, czy zatęsknili Państwo wspólnie ze mną za jakąś solową realizacją Kima Wilsona po wysłuchaniu jego podróży w czasie w duetach różnych i różniastych, ale zawsze bluesowych. Na zakończenie tego spotkania z jego harmonijką, z jego głosem, kolejny jego duet z słynnym artystą, czyli z Peterem Framptonem, który podkreślił swoją bluesową przynależność w 2019 roku, prezentując światu album zatytułowany prosto All Blues. I z tej płyty na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Peter Frampton z Kimem Wilsonem, jednym z najsłynniejszych bluesów w historii. I just want to make love to you. Do rychłego usłyszenia. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w Bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki, tradycyjnie już tak jak wszyscy Państwo wiedzą od 40 paru lat, ale tym razem absolutnie nietypowa sytuacja. Takich nietypowych sytuacji było w Bielszym odcieniu bluesa kilkanaście, ale ta wykracza poza wszystkie dotychczasowe standardy z dwóch podstawowych względów. Pierwszy wzgląd taki, że mamy gościa, no to też niby nic niezwykłego, ale że to nie jest gość, który w większości z Państwa mógłby samym swoim imieniem i nazwiskiem od razu coś powiedzieć, a jest niezmiernie istotny dla tego wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu muzycznym polskim. A druga bardzo istotna sprawa to materiał, który gość ze sobą przyniósł, który też jest czymś absolutnie odstającym od standardu fonografii polskiej współczesnej. Mianowicie to będą dwie płyty składające się na jeden konceptualny album, które to dwie płyty zostaną zaprezentowane w dwóch audycjach Bielszego odcienia bluesa i to jest właśnie ta pierwsza. I teraz, żeby już Państwa dłużej moim wywodem nie niepokoić, zapraszam do wysłuchania pierwszego nagrania z tej płyty, a kiedy wybrzmią ostatnie takty tego utworu, przywitamy się z gościem.

0: Tytuł tego utworu brzmi Come Love, a wykonawcy no, niby Państwu znani, bo i Magda Piskorczyk, i Maciej Sobczak to artyści, którzy wielokrotnie na antenie radia Baobab i w pierwszym odcieniu bluesa się prezentowali. Ale jest też człowiek odpowiedzialny za to nagranie, za powstanie tego nagrania, za powstanie całej płyty. Nazywa się Maciej Kręcy. Cześć Maćku, dzień dobry.
1: Witam pana redaktora i witam słuchaczy.
0: I słuchaczki.
1: I słuchaczki.
0: To bardzo ważne.
1: To niezwykle ważne.
0: Otóż Maciek Kręc być może jest państwu znany z zupełnie innych okoliczności, bowiem jeżeli chodzą państwo na koncerty i obojętnie, czy to są koncerty bluesowe, czy koncerty rockowe, a nawet koncerty filharmoniczne, to mogą się państwo zetknąć z ekipami, które na swoich uniformach służbowych mają piękny napis Woody's. I co dalej?
1: Woody's Backline.
0: Woody's Backline. No i właśnie, Woody's Backline to jest dziecko Maćka Kręca. Maćku, musisz się teraz troszkę otworzyć przed naszymi słuchaczkami i słuchaczami i opowiedzieć o sobie, bo ja mam ogromny problem, żeby cię jednoznacznie określić, scharakteryzować. Bo jesteś z jednej strony właśnie szefem wielkiego biznesu, który, dzięki któremu odbywają się w Polsce najwspanialsze koncerty, a z drugiej strony no, okazuje się, że jesteś muzykiem. I co może jeszcze ważniejsze, jesteś fanem muzyki. I teraz jak to wszystko razem można połączyć, żeby jednoznacznie określić Macieja Kręca?
1: To właściwie trzeba byłoby chyba tę kolejność nieco odwrócić, czyli najpierw byłem i pozostałem fanem muzyki i powiem tak, że dobrej muzyki. Bez względu na to, jakby czy jest to muzyka jazzowa, czy bluesowa, czy rockowa, coś jest dobre lub nie. I to tak naprawdę to mnie w muzyce interesuje. Jakiś pomysł, coś oryginalnego, czy warsztat wykonawczy, czy jakiś pomysł artystyczny, to jest to, co mnie ciekawi.
0: Powiedziałam o tym, że jesteś też sam muzykiem. Czy to jest absolutne samouctwo, czy też jesteś kształconym muzykiem?
1: Ja skończyłem szkołę podstawową muzyczną na fortepian. Potem byłem też w studium wychowania muzycznego w Poznaniu, w klasie wychowania muzycznego. Pracowałem przez 2 lata w szkole podstawowej ucząc muzyki. Dawne, stare czasy, przepiękne w ogóle czasy.
0: To wszystko Poznań? Czy
1: w Poznaniu, Poznań? Tak. I w ogóle bardzo mi o to wspominam, bo pamiętam, to wtedy jeszcze były czasy, kiedy miałem 20 kilka lat, chodziłem w podartych spodniach, miałem długie włosy, grałem na gitarze. Prowadziłem zespół muzyki dawnej. Kiedy go zakładałem w szkole podstawowej w dzielnicy Dębiec, która nie słynie z tego, że jest kurortem i nie jest łatwa tam też, bywa tam też niełatwa młodzież, to zakładałem ten zespół w szkole i pani dyrektor kazała mi się puknąć w głowę, mówi, kto tu będzie na tych fletach grał. Okazało się, że tak udało nam się zarazić, że było 40 parę osób, które po prostu nie dało się już pracować, bo było ich zbyt wielu i po krótkim czasie taką metodą nauki podawania nut ręką Zoltana Kodaja okazało się, że po pół roku dzieciaki, które były kompletnie zero, były w stanie zagrać godzinny koncert i to z całkiem takimi fajnymi miniaturkami. Także no.
0: Ale już dla tych, którzy mają na co dzień z tobą coś wspólnego teraz, raczej jesteś kojarzony z jednym instrumentem, czyli albo z gitarą basową, albo z kontrabasem.
1: Tak, i to jest jakby kolejna sprawa, czyli no ponad 30 lat współpracy z kolegami z zespołu Blues Flowers.
0: Blues Flowers, no właśnie, dziewczęta i chłopcy, jak dobrze poszukacie po naszej ramówce, to z pewnością będziecie mogli odnaleźć jeszcze naszą dosyć wiekową audycję poświęconą w całości płycie Blues Flowers. A ty tam grałeś?
1: Grałem, tak.
0: No właśnie. Czyli możecie sobie odnowić historyczne dźwięki wydobywane przez Maćka Kręca z gitary basowej, ale teraz jest współczesność, rok 2022 i właśnie ten utwór Come Love, który przed chwilą wybrzmiał, to jest kompozycja Maćka do wspólnie zrealizowana z
1: Maćkiem Sobczakiem.
0: Maćkiem Sobczakiem.
1: Tak. Myśmy to pisali, ja może powiem dwa słowa, bo to też często ludzie mnie pytają, jak to było realizowane. No więc, że tak powiem, każdy utwór to jest trochę inna historia, natomiast ponieważ to trwało w ogóle, bo nagrywaliśmy półtorej roku, 15
0: ale
1: miesięcy.
0: Ale wiesz co, do samej całej płyty przejdźmy za chwilę. Dobrze.
1: Natomiast chciałem powiedzieć tylko tak.
0: O tym numerze.
1: O tym numerze to jest zwykle tak, że ja robiłem pewne szkice, taki skrypt dotyczący tego, jakbym to chciał, jakie emocje, jakie relacje i albo pewne zwroty, pewne fragmenty jakby były już z góry narzucone, albo szukaliśmy z Maćkiem pewnych rozwiązań. Maciek no, jest bieglejszy, jakby bardziej naturalnie potrafi, na czym mi bardzo zależało, mówić i pisać po angielsku. Dosyć poetycko to robi, co jest, no nie jest łatwą sztuką i Maciek tu mi bardzo, bardzo pomógł. No i jakby pomógł trochę wyrazić to co chcieliśmy powiedzieć, to, co ja chciałem powiedzieć, czy do czego dochodziliśmy wspólnie.
0: A kto wpadł na pomysł, na ideę, żeby Magda Piskorczyk zaistniała w tym numerze?
1: Ten duet to mi chodził, ojej, od kilku ładnych lat, jeszcze z czasów, kiedy pracowałem jako menadżer z Hot Water. I wtedy już myślałem, jakby to było fajnie, żeby te głosy połączyć, one są głębokie, one są wyjątkowe kompletnie. Jakby to było, gdyby one zabrzmiały razem. Tylko nie było jakby płaszczyzny muzycznej, nie było też może jakichś okoliczności takich, które by dały nam trochę swobody. A tutaj się okazało, że jest taka możliwość. Zaproponowałem to jednej i drugiej osobie. Magda się zgodziła bardzo chętnie.
0: Bo ten utwór, proszę Państwa, otwiera no właśnie owo niezwykłe przedsięwzięcie, o którym mówiłem w tak zwanym słowie wstępnym, czyli o takim konceptualnym albumie dwupłytowym, który nosi tytuł Blues Super Session. A w podtytule, czy też odwrotnie, czyli tytuł zasadniczy to jest Brothers and Friends, a podtytuł Blues Super Session. I to jest zrealizowane marzenie życia Maćka Kręca, o którym szerzej będziemy mówili za chwilę, bo teraz prosimy nastawić uszu. Utwór, który zdradził mi już Maciek, jest dla niego chyba najistotniejszym produktem, w którego tworzeniu uczestniczył.
1: Color of His Skin.
0: Color of His Skin.

0: Color of His Skin, ponownie muzyka Maciej Kręc, ale słowa, proszę Państwa, James Brearley. Być może ci, którzy oglądają od czasu do czasu igrzyska telewizyjne, muzyczne, coś będą kojarzyć, ale przybliż jednostkę nam.
1: Wspomnieliśmy na samym początku rozmowy, że jakby zajmuję się jakby pracą przy takich projektach i między innymi też przy pracą przy show telewizyjnych, takich jak Must Be The Music, czy Voice of Poland, czy Voice Senior. I tutaj jakby dochodzimy do momentu, w którym został zauważony James. To jest Brytyjczyk, który trafił do Polski. Oczywiście, jak to w wielu przypadkach się zdarza, zakochawszy się w przepięknej Słowiance, mieszka pod Warszawą. Pracuje jako tłumacz i jako nauczyciel języka angielskiego.
0: A jednocześnie fan muzyki.
1: Jednocześnie fan muzyki i jednocześnie, jak słychać, osoba, która po prostu przepięknie śpiewa. Mało tego, James ma ogromną erudycję, taką kulturę słowa i sam pisuje. Ten utwór jest poświęcony, może nawiązuje, tak bym powiedział. To nie jest precyzyjnie opowiedziana historia, ale nawiązuje do ostatnich takich oficjalnie zarejestrowanych linczów na tle rasowym na południu Stanów Zjednoczonych. To konkretnie jest taka słynna sprawa Emmetta Till'a, który to 17-letni młody człowiek, nie popełniwszy żadnego przestępstwa, po prostu nie zachował się zbyt kulturalnie, bo po prostu zagwizdał na białą kobietę w sklepie w miejscowości Money, Mississippi i został ukarany w ten sposób, że jej mąż wraz ze swoim krewniakiem wyciągnął go w nocy z domu jego dziadków, po czym po kilku dniach strasznych męk po prostu go zamordowano. To była słynna sprawa, ponieważ ci ludzie nie zostali skazani przez sąd stanowy. Dopiero apelacja FBI po iluś latach, po artykułach spowodowała, że jakby do tej sprawy powrócono. Ta sprawa ma też taki aktualny akcent, ponieważ prezydent Joe Biden wydał takie rozporządzenie, nie wiem, czy to jest ustawa, w każdym razie ona ma, jest imienia Emmetta Till'a i uznaje oficjalnie lincze na tle rasowym jako przestępstwo federalne, ścigane jakby z urzędu. I to jest zupełnie jakby świeża sprawa. Te sprawy są dla mnie bardzo ważne. Ja tę historię im dokładnie opowiedziałem, ze szczegółami.
0: James ubrał to...
1: Najpierw opowiedziałem to tą Maćkowi Sobczakowi. Zaczęliśmy to pisać. Właściwie ten tekst powstał już, ale zależało mi bardzo, szczególnie ponieważ też moi znajomi ze Stanów Zjednoczonych mówili, że ten utwór być może, bo im się już muzycznie podobał, że może go też skierują do radiostacji w Stanach Zjednoczonych. I zależało mi na tym, żeby to było bez zarzutu językowego jakiegokolwiek, żeby to było zrozumiałe.
0: Tak. To się słyszy, że James nadaje jako native speaker wymiar temu tekstowi.
1: I po prostu nie chcieliśmy tutaj sobie pozwolić na żadne tutaj błędy i poprosiliśmy tutaj przy pomocy Maćka Pruchniewicza, czyli pierwszego gitarzysty Hot Waters sprzed wielu, wielu lat, który ma swoje studio tutaj za Łuski, niedaleko pod Warszawą i który współpracuje z Jamesem. Czy mógłby nam pomóc znalezienie? I on mówi, no ja gram z Jamesem, to jest native, to jest mało tego, to jest człowiek, który jest zainteresowany literaturą i mówi, on z pewnością to dobrze zrobi. No i poprosiliśmy go, żeby on jakby spojrzał na ten tekst. I on, to niezwykle wrażliwy człowiek, i on się bardzo tą historią przejął. Ona jakoś go poruszyła osobiście i on mówi, czy nie obrazilibyście się, gdybym ja to napisał raz jeszcze? I to nie dlatego, że to jest złe, co zrobiliście, ale dlatego, że chciałbym to opowiedzieć sam. Mhm. Oczywiście, bardzo proszę. James jest osobą już starszą. Jak słucham tego, co on tam zrobił, to mam takie wrażenie, jakby dziadek wziął swojego wnuka, usiadł z nim na ganku i opowiedział mu historię, która wydarzyła się w wiosce obok, czy w miejscowości obok. Przed laty, która go poruszyła, która była ważna, to są te prawdy życiowe, które wnukowi dziadek chce przekazać. To, że on napisał tekst, to była jedna sprawa, a druga sprawa to, że on to zaśpiewał. A zaśpiewał dlaczego? Wstępnie miał to zaśpiewać Maciej Sobczak. Ale napisał ten tekst dość gęsto i mieliśmy problem z frazowaniem. Jak to, jak ten tekst ułożyć do ten utwór jest dosyć taki monotonny i on musi mieć jakby, ten rytm musi być bardzo dobrze przekazany, żeby to nie było po prostu nudne. W warstwie instrumentalnej tam nie dzieje się bardzo dużo.
0: Taka transowa, tak jest.
1: Poprosiliśmy Jamesa, żeby po prostu, czy mógłbyś nam to zafrazować, zaśpiewać tak, jak ty czujesz, że ten podział tam jest naturalny. No i jak przysłał nam to nagranie, to mówię, przepraszam Maciej, ale jesteś zwolniony.
0: Zaakceptował, jak rozumiem.
1: Absolutnie nie oponował.
0: Jesteśmy zatem już na drugim stopniu zaawansowania w poznawaniu dzieła zatytułowanego Brothers and Friends i tych przyjaciół będzie więcej, bo album na dwóch płytach w sumie pomieścił aż 17 nagrań. O tym, jak ci następni przyjaciele byli pozyskiwani, czy też sami się zgłaszali do produkcji tego materiału, Maciek Kręc opowie nam za chwilę, a teraz posłuchajmy nagrania numer 3.
1: Cheerful.

0: To trzecie nagranie z albumu Brothers and Friends Maćka Kręca, Cheerful tytuł. Słyszymy znowu głos kobiecy, ale tym razem nie jest to Magda Piskorczyk, tylko tutaj szczerze od razu powiem, że po raz pierwszy usłyszałem Debbie Rude. Tak. Opowiedz coś, Maćku, więcej. Jaką metodą Debbie trafiła do studia i na twoją płytę?
1: Tutaj nam wchodzi wątek kalifornijski. Wątek kalifornijski wziął się stąd, że jakby poprzez przyjaźń z Bartkiem Szopińskim.
0: Macie dobre wibracje.
1: Tak jest, z kalifornijskim bluesmanem, harmonikarzem Johnem Cliftonem. John jest, myślę, w Polsce dosyć rozpoznawalny, ponieważ kilkakrotnie tutaj występował. Przyjeżdża na koncerty do Europy.
0: No i zaistniał na płycie Smooth Gentleman, prawda?
1: Tak.
0: Właśnie dzięki współpracy z Bartkiem Szopińskim.
1: Tak jest. I to w ogóle też John Clifton jest z Fresno w Kalifornii i tam też jest nasze wspólne zaprzyjaźnione studio, mówię wspólne zaprzyjaźnione, wspólne z Bartkiem Szopińskim, ponieważ tam też Made in Cali powstała płyta Boogie Boys. Mhm. I John Clifton też produkował, zresztą też produkował Smooth Gentleman ostatnie, ale to z kolei przyjeżdżał tutaj do Polski i tutaj nadzorował jakby produkcję. Szukałem żeńskiego głosu, takiego, który byłby naturalny i który miałby ten kantrowy feeling. Nie miałem w gronie swoich bliskich znajomych nikogo, kto by dysponował taką barwą, takim feelingiem. Poprosiłem Johna o pomoc, czy on zna kogoś. I on zaproponował Debbie Root. Okazało się, że Debbie prowadzi szkołę muzyczną i wokalistyczną we Fresno, a wcześniej przez wiele lat śpiewała chórki w Nashville. To nie były jakieś duże rzeczy, ale pracowała tam.
0: Ale nasiąknęła,
1: tak. I ja myślę, że to, że ona wie, o czym śpiewa, to sądzę, że słychać w tym nagraniu.
0: Sobie jednocześnie to jest taki sygnał tego, jak rozmaity materiał jest na tej płycie, prawda?
1: To prawda.
0: Włączył nam się troszkę w klimat nasz warszawski, podwarszawski, bo właśnie przechodzi nad studiem burza, ale nam być może doda to jeszcze dodatkowego waloru w żywym kontakcie z Maćkiem Kręcem, bowiem dochodzimy do, skoro już padło odniesienie się do country music, to w tej rozmaitości stylistyki, pulsu i kołysania na tej płycie znajdujemy coś, co sam tytuł sugeruje, czyli odniesienie do takiej zabawowej sytuacji typowo amerykańskiej.
1: Tak, barn dance, tak.
0: Barn dance, czyli no, wielka stodoła,
1: tak.
0: Kapela w jednym końcu, bufet w drugim, a na środku, na klepisku chałupce
1: i one są tak specjalnie zrobione, bo to jest pewien układ. Zawsze to widzimy często w filmach, prawda, że w tych knajpach kantrowych ludzie w tych wysokich butach tańczą wspólnie. To jest jakby takie i podskoki, i pewne tam ruchy charakterystyczne. Jest zawsze jeden prowadzący, a pozostali jakby tańczą razem z nim. Trochę taki amerykański kantrowy aerobik, ale to ma swój klimat, uważam, i też to widziałem na żywo w Stanach Zjednoczonych, więc jakby zrobiło to wrażenie.
0: I tu znowu mamy native speakera, chociaż przecież James
1: jest Brytyjczykiem.
0: Nie wiem,
1: czy on kiedyś tańczył bandes,
0: tak, ale
1: zrobił wiarygodnie.
0: Sami zresztą Państwo się za chwileczkę przekonają, że brzmi tak, jakby nigdy nie wychodził z tego typu zabaw. Czyli słuchamy teraz czwartego numeru na płycie, Barn Dance, James Brearley. No i oczywiście stały skład towarzyszący artystom na tej płycie, o którym to składzie Maciek Kręc opowie za parę minut.

0: James Brealey oczywiście jako wokalista, ale w tle no, niezłomna orkiestra, która towarzyszyła wszystkim wykonawcom tej płyty. Opowiedz, kto przyczynił się do takiego brzmienia.
1: Tu trochę być może jest też opowieść o tym, jak ta płyta w sensie takim technicznym trochę powstawała. Mianowicie myśmy to, co było możliwe, bo przypomnę, że to był czas covidowy, więc podróże były ograniczone, pewne rzeczy były no, trochę no, niemożliwe po prostu z natury rzeczy.
0: Kiedy rozpoczęła się w ogóle cała akcja pod tytułem Blues Super Session?
1: Grudzień 20.
0: Czyli to był grudzień 2020
1: roku. Tam zaczęliśmy pierwsze rzeczy robić. No i cały proces to jest 15 miesięcy. Najpierw z Maćkiem Sobczakiem, czyli tam zaczęliśmy grywać sobie wspólnie, zaczęły rzeczy jakieś z tego wychodzić, potem...
0: Czyli pewnie takie rybki i norweskie teksty,
1: takie
0: prawda?
1: Rybki, norweskie teksty, automat perkusyjny, który podpowiadał jakby w jaką stronę idziemy, no i to tak...
0: Dawniej to był metronom po prostu.
1: No właśnie, no ale tutaj już poszliśmy nieco do przodu.
0: Nowoczesność.
1: No i tak to się stało. Potem szukałem partnera do sekcji rytmicznej i tutaj przyszedł mi to już wspomniany Henryk Szopiński i jego synowie, dwaj. Ja ich trochę traktuję jak własne dzieci, bo znam ich od maleńkiego. Z Henrykiem gram 30 lat.
0: Właściwie nie... No przypomnę może, że Henryk był także współtwórcą Blues Flowers.
1: Tak.
0: Zresztą nadal grywa,
1: tak
0: jest z klawiszowcem.
1: Akordeonistą.
0: I akordeonistą.
1: Tak jest.
0: No i cała rodzina Szopińskich jest bardzo
1: muzyczna.
0: Ja pamiętam pierwszy występ Boogie Boys na Rawie Blues, kiedy najmłodszy perkusista siedział przy specjalnym małym zestawiku. Jego żywiołowość dała o sobie znać i ogromnie ożywiła publiczność.
1: Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy Szymon grał na stojąco, bo nie było takiego niskiego stołeczka, żeby był w stanie sięgnąć do bas pedału. Więc no, znamy się mnóstwo czasu. No i jakby to był naturalny wybór. Tym bardziej, że ja uwielbiam Szymona Feeling, bo on dużo grał z Amerykanami i to mu zostało. Ta wrażliwość,
0: tak,
1: i ten
0: to
1: sposób.
0: To jest gość, który naprawdę swinguje.
1: Naprawdę, to jest to, co lewa ręka tutaj, nadgarstek taki charakterystyczny, amerykański, specjalne zupełnie brzmienie i robi to świetnie. No i pojawił się tutaj Szymon, pojawił się oczywiście jego brat, z którym się...
0: I pasował basiście, tak?
1: Bardzo, niezwykle. Ja powiem szczerze, że bo to jest zupełnie różna rzecz od tego, co robiłem w Blues Flowers, to tak trzeba powiedzieć, bo takich rzeczy nie grałem w Blues Flowers. Zresztą jakby moja rola w Blues Flowers była rolą basisty, po prostu osoby, która miała do zrobienia swoją robotę. Też ucieszyłem się bardzo, że jakby mogę też troszeczkę zmienić pewne rzeczy, które do tej pory grałem. To są też, te spotkania są bardzo inspirujące, bo to też trzeba się zmierzyć z nowym materiałem, trzeba to zagrać zupełnie inaczej. Na tej płycie jest, tak jak rozmawialiśmy, ona jest bardzo różnorodna. Tu są i funkowe rzeczy z Adamem Wentem, no podegrać.
0: Do tego jeszcze dojdziemy.
1: Dojdziemy, dobrze.
0: Mamy sekcję, tak. Czyli nieznanego Państwu basistę, czyli
1: tak,
0: Macieja
1: jest.
0: Kręca, już znanego Państwu perkusistę, czyli Szymona Szopińskiego, no i mamy dwóch gitarzystów.
1: Mamy dwóch gitarzystów. Dwóch gitarzystów, Maciej Sobczak, no wspominany tu już kilkakrotnie. Dla mnie talent wyjątkowy. Mój też przyjaciel od wielu lat, znamy się od czasów studiów, byłem jego fanem, jego przyjacielem, jego menadżerem i jestem cały czas.
0: Jesteśmy, ja też jestem pod dużym wrażeniem tego, co Maciek potrafi.
1: My trochę jak małżeństwo, że tak powiem, na dobre i na złe.
0: Stałem za produkcją dwóch pierwszych płyt.
1: Wiem o tym, tak.
0: Hot Water.
1: Drugi gitarzysta jest może jakby nieco mniej znany, to jest Maciek Zdanowicz. To jest też osoba, która pojawiła się na ostatniej płycie Hot Water, Elektryczny Kot. Grał z nami koncerty z Hot Water, wybitny instrumentalista. zupełnie jakby inny sposób grania niż ma Maciek. To jest granie techniczne, to jest granie wysublimowane, to jest granie, ogromna łatwość zmiany stylistyki, bardzo uniwersalny muzyk, naprawdę niedoceniany. Ja myślę, że on jeszcze pojawi się w wielu naprawdę ważnych dźwiękach, bo ja osobiście powiem szczerze, że jeden z niewielu gitarzystów, z którymi miałem okazję bezpośrednio współpracować na scenie, który tak jest jakby biegły w rzemiośle. Świetny.
0: No, ale kolejny też jest biegły w swoim rzemiośle,
1: a ten jest
0: czyli
1: szczególnie
0: klawiszowiec.
1: Biegły. Ten jest szczególnie biegły i tutaj już chyba nic za wiele nie muszę mówić, bo Bartek Szopiński, czy Bartłomiej Szopiński, bo to już jakby persona, no to osoba, która od wielu lat gra w Boogie Boys, ale w przeróżnych składach, nagraniach, organy Hammonda, fortepian, no na bardzo wysokim poziomie.
0: No, Boogie Boys, Smooth Gentleman, także solowo on potrafi świetnie jednoosobowo zabawić publiczność, nie mówiąc już o tym, że bardzo często jest angażowany przez to nasze okołobluesowe środowisko do różnych takich wydarzeń wykraczających poza standard, typu Śląski Szlak Bluesa na przykład.
1: Tak, ale to też jest historia związana z tym, co Bartek robi za granicą. My jakby jesteśmy w stałym kontakcie ze sobą, bo tak jak mówię, no to jest trochę tak jak rodzina. I byliśmy niedawno, nawet byliśmy razem, przygotowując teledyski do utworów z tej płyty, byliśmy razem w Norwegii i to naprawdę tam jest rozpoznawalny muzyk. To już jest człowiek, który tam jest po prostu traktowany jako no, znaczący muzyk. Zresztą podobnie jakby kontakty na świecie Bartka i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, tam naprawdę wielu ludzi wie, kto to jest. Byliśmy razem na International Blues Challenge w Memphis. Mm-hmm. To zresztą ta podróż w jakimś sensie kontynuowana później z Memphis przez 7 stanów południa Stanów Zjednoczonych była jakby ideą, która przyświecała mi przy tej płycie. Te dźwięki, które tam słyszeliśmy w różnych miejscach i też w tych miejscach, które trzeba, czyli Crossroads, czyli Clarksdale, czyli Memphis, Beale Street, czyli Nowy Orlean. To są te rzeczy, które jakby spowodowały, one tam tak rezonowały w głowie, że one musiały znaleźć ujście.
0: I myślę, że jednym z takich dowodów na ujście tego będzie kolejny numer, w którym mamy do czynienia z naszym polskim artystą, znakomitym gitarzystą i wokalistą, ale Romek Puchowski, bo o nim mowa, ma przecież przede wszystkim cel w przybliżaniu nam tych najbardziej tradycyjnych form bluesowych, ale wzbogacanych o współczesność. I zarówno tę współczesność w sensie czystej techniki, jak i sposobu wyrażania ostatecznego idei starego bluesa. Posłuchajmy więc teraz utworu zatytułowanego Bad Moon, i tutaj w roli głównej właśnie Romek Puchowski.

0: To był Bad Moon w roli głównej, wokal Romek Puchowski, muzyka, no, tak jak w zasadzie patrzę, we wszystkich 16 numerach Maciej Kręc, Maciek Soprzak, z drobnymi wyjątkami, o których za chwilę będziemy wspominać. I teraz jeden z takich brzmiący jak prawdziwy amerykański shuffle blues z głębokim, równie stylowo amerykańskim wokalem, no i też tytuł, bym powiedział, taki nawiązujący do tradycji amerykańskiego elektrycznego bluesa, no bo tytuł brzmi Smuggler's Blues.
1: Taki film miałem w głowie, kiedy zabieraliśmy się za ten utwór. To nie jest kraj dla starych ludzi. Czyli pogranicze Meksyku, przemytnicy, płacimy gotówką. Ten klimat. Udało się go stworzyć i Maciek dostał zadanie, bo to śpiewa, wykonuje go wokalnie Maciej Sobczak, zresztą też gra na gitarze kapitalnie. Nie wolno ci spać całą noc, nagrywasz to przed 6 rano. Żeby dodatkowo jeszcze
0: tej głębi.
1: Jeszcze tak jest. Prawdy. Całonocnej prawdy. I Maciek to zrobił i wydaje mi się, że słychać to, że to jest o poranku zrobione, jeszcze na nierozgrzanym gardle. Fajnie to zrobił. Mieliśmy takie wrażenie, jak skończyliśmy to nagrywać i była pierwsza zgrywka, usiedliśmy, żeby to odsłuchać i Maciek tak na mnie spojrzał i mówi, wiesz co, mam wrażenie, że zrobiliśmy bluesowy standard.
0: Coś jest na rzeczy.
1: Nie wiem, czy to prawda, ale bardzo bym chciał, żeby tak było.
0: No to pomóżmy temu utworowi utrwalić się na statusie standardu bluesowego. Brothers and Sisters, Smuggler's Blues.

0: wszystko jakby po, opracować pewną statystykę. I ona wygląda tak, że tutaj studiów nagraniowych było 13, plus do tego jeszcze kilka home recordingów. Także to było rzeczywiście dużo materiału. Ten obróbka tego materiału nie była łatwa, ponieważ jakby każdy realizator robi to troszeczkę inaczej i żeby temu nadać pewien wspólny charakter brzmieniowy, no to trzeba było, tym bardziej, że te utwory są jakby z różnych troszeczkę półek, więc to tym bardziej jeszcze utrudniało. Głosy męskie, głosy żeńskie, nagrywane w Stanach, nagrywane w Norwegii, nagrywane w Niemczech, nagrywane w Polsce, w domu albo w dużym studiu. No była to zabawa. Nie ukrywam, że ten proces miksu i postprodukcji był dosyć długi i skomplikowany, bo nie chciałem też jakby... raz, że chciałem nadać temu pewien wspólny charakter, mimo wszystko, żeby to nie była składanka ulubionych utworów Macieja Kręca, tylko żeby to był... płyta, która ma pewien wspólny brzmieniowy charakter.
1: A czy do tej statystyki możesz jeszcze dorzucić liczbę uczestników, muzyków, wokalistów?
0: Ilu 34 was? Osoby.
1: 34 osoby.
0: Ja to zawsze...
1: Na dwóch kontynentach.
0: Tak.
1: Ja w ilu krajach?
0: W ilu krajach? W sześciu. No, także to nie było wszystko proste, ale no, chcieliśmy, żeby to pewien wspólny charakter miało, w związku z czym jakby ta praca później była wykonana dość solidnie. Wydaje mi się, że w dużej części to się udało.
1: Mówiłeś, że w trakcie waszej podróży po Ameryce przy okazji Blues Challenge w Memphis przejechaliście 6 stanów. Czy była tam również Luizjana?
0: Oczywiście, że była tam Luizjana i oczywiście, że był tam
1: Nowy Orlean. No i teraz posłuchajmy właśnie utworu nagrania nawiązującego bezpośrednio do nowoorleańskiej współczesnej estetyki muzycznej. Utwór nosi tytuł bardzo konkretny: Orleans.

0: No świetny rzeczywiście klimat nowoorleański, zwłaszcza poprzez tę taką bardzo, no powiedziałbym już nawet czasami w klimatach free, sekcję dentu, która dosyć wiernie i barwnie dała tło nowoorleańskie temu utworowi, którego głównym wykonawcą jest Jock Shock.
1: Tak. To jest jego
0: pseudonim. Kto to jest?
1: Jock Shock to jest odłam kalifornijski. Nie z Orleanu, ale z Fresno, Kalifornii. Też jakby osoba, z którą poznaliśmy się przez Johna Cliftona. Szukaliśmy kogoś, kto byłby bardzo wiarygodny. Tu chodziło o to, że, bo sam utwór był zainspirowany nowoorlańską ulicą, bo tam tak to wygląda, że jak się idzie, ja nie mówię o Bourbon Street, bo to jest taka cepelia, ale jak się już idzie do Treme czy do Night Ward, w takie miejsca, które są jakby zamieszkałe przez nowoorlańczyków, nie przez turystów, to tam tak jest, po prostu idziesz i nagle na ulicy stoi czterech ludzi i gra. Za chwilę z sąsiedztwa wychodzi pan z tubą, zamyka drzwi w swoim mieszkaniu i dochodzi do nich i gra na tubie. Za moment przechodzi jakiś tam znajomy, który się z nimi wszystkimi wita, wyciąga banjo i gra. I za chwilę tam jest tak, że po prostu na tym chodniku stoi kilkanaście osób, które gra. Ta sekcja, która tu zwraca uwagę, trochę free, ona jest związana z tym, że tam, jak to każdy muzyk, lubi się popisać, więc tam jest często walka wręcz. Puzon idzie do przodu, za chwilę saksofon, za moment klarnet. Każdy chce się przebić na tej ulicy. To ja mam ten swój fragmencik czasu, jest dla mnie. I no, oni tak grają, po prostu.
0: To wspomnijmy nazwiska tych dęciaków, którzy w tym nagraniu zaistnieli. Czyli...
1: Ja bym przede wszystkim chciał wspomnieć profesora Akademii Muzycznej w Poznaniu, Macieja Kocina-Kocińskiego, bo on jakby jest twórcą aranżu też do tego. On też jakby zaproponował muzyków. Oni przyszli przygotowani, jak to muzycy, którzy no, są gruntownie wykształceni. I w zasadzie z tego, co oni przynieśli, to został ten główny groove, który jest jakby pod spodem tego utworu i który jakby daje tę motorykę utworu. Natomiast to, co się zdarzyło później, to już było...
0: Czysta improwizacja.
1: Panowie, walczcie ze sobą.
0: I to weszło na...
1: I to weszło. Tak, tak. Tam jest klarnet, tam jest puzon, tam jest trąbka, tam jest saksofon, tam jest tuba.
0: Ponieważ mam ich nazwiska przed nosem, to... No...
1: Bardzo
0: muszę Państwa poinformować, że wspomniany Maciej Kociński grał na saksofonie i klarnecie, na trąbce Tomasz Orłowski, na puzonie Piotr Banyś i na tubie Zbigniew Wilk. Dosyć typowa, bym powiedział, w swoim składzie sekcja nowoorleańska, która tak pięknie ten numer ubarwiła, ale jeszcze o tym Jock Shocku coś powiem.
1: Tak.
0: Mówiłeś, że szukaliście kogoś prawdziwka, tak?
1: Tak jest. I w ogóle to też jest historia, ponieważ to jest bluesman, który ma swój zespół bluesowy i dosyć jest, no trudno powiedzieć, bardzo popularny, ale sporo grywa w Kalifornii. A na pewno jest taką kolorową postacią Fresno. On fajnie się ubiera, ma mnóstwo bardzo kolorowych strojów, pięknych kapeluszy, ozdobionych przeróżnymi oznakami. Bardzo fajna, ciekawa postać.
0: Szkoda, że Państwo tego nie widzieli.
1: A teraz może... Ale jeśli mogę tylko o nim. Napisaliśmy tekst nawiązujący do Nowego Orleanu. Tekst, który mówił, że kiedy tankowce snują się po Mississippi, ona idzie... wypatruje, czy z któregoś z tych statków zejdzie do niej ten chłopak, który popłynął na morze, żeby zarobić na jej ślub, ale go nie ma cały czas, nie wiadomo, potem chodzi po mieście, po French Quarter, szuka go, czy gdzieś się czasami nie zawieruszył. Taki był tekst pierwszy. No i ten tekst dostał Jock. Jock przyjechał do studia, przeczytał go i mówi: nie, ja to nie wiem, o czym to, ja nie marynarzem nie byłem, nie, ja nie czuję, nie chcę. ja po swojemu. No i zaśpiewał o tym, że jego żona nie jest najświętszą panienką. Czasami bywa trudno, a jak go wkurzy, to idzie za tory rozpalić grilla z przyjaciółmi. No i tak zaśpiewał. Także myślę, że bardziej wiarygodnego trudno byłoby nam znaleźć.
0: No dobrze, to teraz odejdźmy od Nowego Orleanu i to będzie jedyny chyba na tej płycie, sądząc przynajmniej po tytule, utwór odnoszący się do świata nieludzkiego, czyli do... Ważka jest owadem.
1: Myślę, że owadem.
0: No dobrze, posłuchajmy. Dragonfly.

0: I mieliśmy znowu do czynienia z dwoma nazwiskami, które tutaj szczerze od razu mówię, Maćku, że nic mi nie mówią, ale zapewne potrafisz przedstawić ich oryginalność w swój niezwykle barwny sposób opowiedzianą.
1: Powiem dwa nazwiska. Helene Misund i Hans Bolanza stworzą Small Town Orchestra. To jest dosyć popularny zespół, taki o charakterze folkowym, który występuje, też sporo bluesów, który występuje głównie w Norwegii. Też tutaj się pojawi Bartek Szopiński, który jakby z Norwegią jest teraz prywatnie dosyć mocno związany, tam też mieszka większość czasu, i który nagrywał dla nich na płytę fortepiany. I tak się poznali. Okazało się, że w ogóle Hans jest zwycięzcą norweskiego X-Faktora sprzed kilku lat i miał przed sobą ogromną karierę, bo tam to się wiąże rzeczywiście z poważnymi kontraktami, z poważnymi historiami. On to wszystko odrzucił. Jego tato od lat 50. prowadził dosyć znany w Norwegii big band, także kultura muzyczna jego była ogromna i nie pozwalała mu jakby działać w stylistyce, którą mu wytwórnia zaproponowała. I wyprowadził się, mieszka na dalekiej północy za Trondheim razem z Helen, tam tworzą muzykę. Wyśmienite rzeczy, niezwykle, niezwykle wrażliwi ludzie, delikatni, z wielką kulturą muzyczną. Bardzo mi było miło ich poznać i zrobili moim zdaniem bardzo smaczne, bardzo, bardzo stylowe i przepiękne rzeczy.
0: Podróżowaliśmy razem z muzykami towarzyszącymi Maćkowi Kręcowi w realizacji tej płyty nawet po wielu kontynentach. A teraz powróćmy do naszej ojczystej ziemi, a konkretnie do Trójmiasta, skąd wywodzi się dla mnie bardzo taka sympatyczna postać, obdarzona świetnym głosem. I też
1: poważnym wzrostem.
0: Poważnym wzrostem i posturą taką. Ktoś go nie zna, to może uznać, że to jest groźny gość. A tymczasem to jest człowiek dusza.
1: Człowiek dusza.
0: Tak, mówię o Jacku Siciarku, znakomitym wokaliście z Trójmiasta, który teraz zaprezentuje się w nagraniu We Lost Our Way, kończącym pierwszą stronę albumu Brothers and Friends.

0: Maćku, to jest tytuł, który sugerowałby taką, no, zamknięcie jakiegoś etapu, czy też ten tekst ma jakieś poważne konotacje, poważniejsze konotacje z jakąś konkretną sytuacją, czy od tak po prostu...
1: Z jakąś konkretną sytuacją nie. Natomiast w tej chwili dzięki mediom społecznościowym ludzie często wracają do takich, do swoich starych spraw. Wielu się wydaje, że czas stanął w miejscu, że pójdą i spotkają życie w tym samym punkcie, w którym je zostawili ileś lat temu. A to już tak nie jest. Życie płynie, mamy inne doświadczenia, inaczej podchodzimy do różnych spraw, inaczej wyglądamy, czas mija. Trochę to jest o tym.
0: Ale tak naprawdę drogi nie zgubiliście, o czym świadczy druga część tej płyty, którą przedstawimy w kolejnej audycji Bierszy Odcień Bluesa, a teraz...
1: Jeszcze, jeśli mogę, jeszcze chciałem słówko powiedzieć o Jacku Siciarku, bo to też troszeczkę moim zdaniem artysta niedoceniony, który tutaj ten podział Brothers and Friends, do tego jeszcze nawiążę, część osób, które tutaj wystąpiły, uznaje jako friends, czyli osoby, które bardziej czy mniej są związane luźniej czy ściślej, ale jest paru brothers, czyli tych takich, których odczuwam bardzo blisko i których znam wiele lat i z którym wiele przeszliśmy i z którym się spotykamy od czasami od 20, czasami więcej nawet lat. I taką osobą jest Jacek Siciarek. I to jest człowiek niezwykle utalentowany. Myśmy się spotkali pierwszy raz chyba na warsztatach bluesowych w Zakrzewie. On najpierw tam przyjeżdżał jako kursant, potem przyjeżdżał jako już profesor, osoba, która prowadziła tam zajęcia. To był też czas, kiedy my z Blues Flowers, tak jak Jacek, tak jak zespoły Piwo, zespół Greengrass, Romek Puchowski, to był taki, moim zdaniem, bardzo dobry czas dla polskiej muzyki bluesowej, tej wschodzącej, ponieważ myśmy się cały czas spotykali na konkursach przeróżnych, od Szczecina Bluesady, po Blues nad Bobrem, po Porawę Blues i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo spraw wtedy towarzyskich miało miejsce i tam ta przyjaźń się wykluła. I ona, co jest fajne, my się nie słyszymy się bardzo często, bo to już życie tak spowodowało, że każdy jakby robi różne rzeczy. Przyjacielem my się nie musimy spotykać codziennie. My możemy się spotkać nawet po 2 latach, a i tak od pierwszej chwili, jak usiądziemy, to rozmawiamy, bo jego interesuje, co jest w moim życiu, mnie interesuje, co jest w jego życiu i to jest właśnie to cenne. Dlatego bardzo się cieszę, że Jacek przyjął moje zaproszenie, bo jest wyśmienitym wokalistą i świetnym gościem.
0: I żeby zamknąć ten pierwszy rozdział, w którym opowiedzieliśmy Państwu o płycie Brothers and Friends Maćka Kręca. Teraz utwór, do którego nikt nie musiał pisać słów, bowiem jest to utwór instrumentalny. W roli głównej też jest przyjaciel i też strój miasta, czyli nasz znakomity saksofonista Adam Wendt zaprezentuje się w nagraniu From Adam to Maciek. Z nami w studiu był dzisiaj Maciej Kręc, realizator swojego życiowego marzenia, czyli realizator płyty zatytułowanej Brothers and Friends. Powrócimy z Maćkiem w kolejnej audycji Bierszy Odcień Bluesa, by przybliżyć Państwu drugą część tego znakomitego albumu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrawiam.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie Bielszego odcienia bluesa wypełni nagranie niezwykłego koncertu. Koncertu, który został zorganizowany z okazji Polskiego Dnia Bluesa przez Estradę Rzeszowską i Radio Nowy Świat 16 września 2021 roku, a więc w dniu 96. urodzin B.B. Kinga. Przenieśmy się zatem na festiwal Breakout Days do Rzeszowa, by uczestniczyć w święcie polskiego bluesa.
3: Dobry wieczór. To jest dla słuchaczek i słuchaczy, patronek i patronów być może zaskoczenie, że nie słyszą tej audycji, która zazwyczaj o tej porze w każdy czwartek jest na antenie Radia Nowy Świat. No ale okoliczności są zupełnie niezwykłe. Po pierwsze, 16 dzień września od kilkunastu lat jest w naszej ojczyźnie ogłoszony Dniem Bluesa. Po drugie, od dobrych kilku lat najważniejszą imprezą czczącą właśnie tę wspaniałą rocznicę, bo to jest rocznica urodzin B.B. Kinga, jest koncert inaugurujący piękną też tradycyjną imprezę w Rzeszowo, która nosi nazwę Rzeszów Breakout Days. Dziś zamierzaliśmy i udało się to zamierzenie powtórzyć to, co tak pięknie udało się nam zrobić podczas transmisji ubiegłorocznej, kiedy to na otwarcie Breakout Days wystąpili znakomici artyści i w programie specjalnie przygotowanym na tę okoliczność zachwycili słuchaczy Radia Nowy Świat, no nie mówiąc też o tych, którzy są na miejscu. A znajdujemy się w pięknej sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. I proszę Państwa, dzięki Estradzie Rzeszowskiej i miastu Rzeszów możemy dzisiaj przez najbliższe prawie całe dwie godziny słuchać fantastycznej, żywej muzyki z okazji Polskiego Dnia Bluesa. A nie jestem tutaj sam, bo poza muzykami jest też wspaniała, żywiołowa, rzeszowska młodzież bluesowa. Jak Państwo słyszą, ten entuzjazm jest prawdziwy, płynie z serca, płynie z oczekiwania prawdziwej, żywej, doskonałej i kołyszącej muzyki, a ta muzyka popłynie do nas za sprawą artystów. Otóż takim podstawowym, bazowym trzonem dzisiejszego wieczoru będzie fantastyczna sekcja w składzie Józef Rusinowski, perkusja. Bartek Mielczarek, bas. Fantastycznym uzupełnieniem będzie grający na, dla mnie, jednym z najcudowniejszych instrumentów, jakie wymyśliła ludzkość, czyli na organach Hammonda, laureat tegorocznego plebiscytu Jazz Forum, najwybitniejszy według Jazz Forum polski wirtuoz tego instrumentu, Kajetan Galas. Państwo tego nie widzą, tak jakby go nie było, lekko uśmiechnięty, ale wyluzowany. Jeden z najważniejszych elementów Breakout Days od wielu, wielu lat. Kustosz pamięci swoich rodziców, fantastyczny gitarzysta, przemiły człowiek, Piotr Nalepa, gitara. I postanowili oni rozpocząć dzisiejszy wieczór takim pulsem, który wielu z nas kojarzy się z sygnałem pewnej audycji bluesowej, która towarzyszy bluesfanom od 45 lat.

W roli głównej Kajetan Gala z organy Hammonda. Myślę, że Booker T. Jones, który jako pierwszy grał na Hammondzie ten numer, byłby zadowolony z ciebie, Kajetanie. Proszę państwa, dobra wiadomość jest taka, że to nie jest koncert, koniec dzisiejszego koncertu, bowiem właśnie na estradzie pojawili się z gitarami przy mikrofonach Żaneta Lubera. I Robert Lubera. Dołączyła także pełnia sekcji dętej. Poza Sebem Stannym na trąbce Rafał Gańko. Na puzonie Tomek Dworakowski. Czyli przed państwem zespół Niebo, wzbogacony o sekcję dętą i organy Hammonda.

Robert Lubera, Piotr Nalepa. Ten wieczór ma też na celu przedstawienie całe bogactwo instrumentarium bluesowego. Mówiliśmy już o organach Hammonda, o pięknie brzmiącej sekcji dętej. A teraz, panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, instrument, który swoją naturą w sensie wymiaru wydaje się być absolutnie mikry, nieistotny, ale kiedy trafia do rąk i oddechu, ale przede wszystkim do duszy i serca wirtuoza, ten instrument brzmi niezwykle bogato. Panie i panowie, Bartek Łęczycki.

0: Bartek Łęczycki, harmonika ustna. Kajetan Galas, organy Hammonda. Watermelon Man. Czy wiedzą Państwo, że ten utwór kończy w tym roku 60 lat? Czas leci, prawda? A tak wydawało się niedawno, Herbie Hancock wymyślił tę cudną melodię, która stała się takim standardem standardów, można powiedzieć. W tym przeglądzie wspaniałych instrumentów, które towarzyszą historii bluesa, nie może zabraknąć także instrumentu, może chyba najważniejszego i z jednej strony najtrudniejszego do opanowania, a z drugiej strony wydaje się najbardziej takiego organicznie naturalnego. Panie i panowie, oto nasz dzisiejszy pan głos. Wojtek Cugłowski.
1: Dobry wieczór, Rzeszów. Ogromny zaszczyt tutaj być. Dziękuję za zaproszenie. Przyjąłem z wielką ochotą. Dziękuję wam bardzo. Przed wami trzy utwory. Jeden, który nagrałem z zespołem Teksasy, z lubelskim bluesowym bandem. I dwa numery z mojej ukochanej półki muzycznej, ale to później wam powiem. Pierwszy numer nazywa się Może cofniesz czas.

0: Dziękuję bardzo. Okej. Teraz zagramy utwór, nie wiem, czy na pewno są tu fani bluesa i szeroko pojętego, ale czy znacie zespół Archangels? Nie znacie.
1: Ja znam.
0: Ja wiem, ale panie Janie, pana nie pytam. Bo to wiem, że pan wie. Utwór jest przepiękny, jeden z najpiękniejszych na jedynej płycie, którą wydali. Utwór nazywa się See What Tomorrow Brings.

0: Wojtek Cugowski.
1: Dzięki piękne. Dzięki bardzo, Rzeszów.
0: Archangels to rzeczywiście u nas niespecjalnie znana kapela, a szkoda, bo piękna płyta. Charlie Sexton i Doyle Bramhall II to są artyści, którzy tę muzykę tworzyli. Nie sztuka jest usłyszeć ładny numer i później skopiować go jeden do jednego, ale ta wersja Wojtka jest wersją jego absolutnie autorską. Mówię to jako człowiek, który Archangels zna na wylot.
1: Bardzo miło mi to słyszeć, choć czy autorska, nie wiem, ale zawsze jak śpiewam taki utwór, to staram się oddać to, co tam w nim jest, a to jest jeden z najpiękniejszych numerów. A w ogóle polecam całą płytę, prawda, panie Janie?
0: Polecamy. Wojtek Cugowski.
1: Okej, na koniec jeszcze zagramy utwór Wishing Well grupy Free.

0: Dzięki bardzo, do miłego. Cześć Rzeszów!
1: Cześć Radio Nowy Świat jeszcze, Wojtku, też. No, powiedz im coś.
0: Oczywiście, pozdrawiam słuchaczy Radia Nowy Świat. Jestem ogromnym fanem.
1: Słuchaczki też pozdrów.
0: Tak, pozdrawiam słuchaczy, pracowników i wszystkich w ogóle. Redaktorów. Pozdrawiam serdecznie.
1: Wojtek Cugowski. Gitara i głos. Proszę Państwa, Midnight Special.

Kajetan Galas, Hammond Organ, Józef Rusinowski, perkusja, Sepp Stanny, saksofon tenorowy, Rafał Gańko, trąbka, Tomek Dworakowski, puzon. Panie i panowie, patronki i patroni, słuchacie w Radiu Nowy Świat jedynej w swoim rodzaju żywej, prawdziwej transmisji wprost z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Towarzyszy nam w tym słuchaniu rzeszowska młodzież bluesowa. I ten niesłychany wybuch entuzjazmu jest spowodowany tym, że na estradzie pojawiła się Żana Lubera.

0: Bardzo dziękujemy.
1: Żona Lubera, dołączył Robert Lubera. No a stale na estradzie, jak zawsze cichutki, Piotr Nalepa.

0: Bardzo dziękuję.
1: Żaneta Lubera. Dzięki Żanecie mieliśmy też spory łyk muzyki soul. No a teraz trochę funka. Maceo Parker wymyślił ten numer przed wielu, wielu laty. A teraz w ramach Breakout Days w Rzeszowie ożywią ten piękny funkowy numer panowie, którzy zazwyczaj dmą w instrumenty dęte, a dziś zabłysną także talentem wokalnym. Przypomnę ich nazwiska. Seb Stanny, Rafał Gańko, Tomek Dworakowski. Ten utwór nosi tytuł Shake Everything You've Got.
2: Mili Państwo, jest bardzo potrzebne, żeby się nam pomogli tutaj w tym utworze. Ja poprosiłbym tutaj wokalu, panowie, żeby mi oddać troszeczkę wokalu. Nie śpimy, zwiedzamy. Troszkę oddać mi tutaj wokalu. W tej muzyce klaszczy się na 2 i 4. 1-1, nadal nie mam wokalu tutaj. Nie wiem czemu. Nie ma wokalu tutaj. Ale trudno, trudno, lecimy.

teraz wszyscy posłuchamy najistotniejszego członka każdego zespołu. Nie są to gitarzyści, nie są to wokaliści, nie są to nawet instrumenty dęte. Najistotniejszym członkiem zespołu zawsze jest bębniarz. Bębniarz, posłuchajcie.

Rhythm Chevrolet. Shake everything you've got. Seb Stanny, Rafał Gańko, Tomek Dworakowski. A także solo perkusyjne Józef Rusinowski, specjalna choreografia Bartek Mielcarek-Bar. Proszę Państwa, nie może w tym koncercie, ponieważ to jest zobowiązujące poprzez samo hasło, pod jakim odbywa się festiwal Breakout Days, nie może więc zabraknąć akcentów związanych z rzeszowianinem, z najważniejszym rzeszowianinem, jeśli chodzi o polską muzykę popularną XX i XXI wieku, czyli z Tadeuszem Nalepą. Oto kolejne nawiązanie do twórczości ojca polskiego bluesa.

karate. Bartek Łęczycki, harmonijka ustna. Józef Rusinowski, perkusja. Bartek Mielcarek, gitara basowa. Robert Rubera, gitara. Piotr Nalepa, gitara.

0: I teraz, proszę Państwa, następuje moment, w którym oprawę muzyczną, oprawę instrumentalną stanowią muzycy, o których już opowiadałem, no ale oprawią dodatkowo jeszcze nam pewien klejnot. Panie i panowie, Tomasz Organek.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Po raz kolejny zaśpiewam piosenkę z zespołu Breakout. Po raz kolejny, nie dzisiaj, nie dzisiejszego wieczoru, ale graliśmy to w dosyć podobnym składzie już w Suwałkach na Blues Festiwalu. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest... Brawo Suwałki. I Blues Festiwal w Suwałkach. W ogóle brawo Blues Festiwale wszystkie, bo są cenne. I muszę powiedzieć, że zespół Breakout i Tadeusz Nalepa jest ze mną obecny od wielu, wielu lat, bo pokazał mi go mój ojciec świętej pamięci. W momencie, kiedy jechaliśmy na złożyć papiery do średniej szkoły i po drodze wracając do domu, to był dla mnie bardzo ekscytujący dzień, bo mogłem się wyrwać z domu w końcu do średniej szkoły. I ojciec zatrzymał się w sklepie płytowym i kupił mi 3 płyty. Kupił Jimiego Hendrixa, Are You Experienced? Kupił mi kasetę, bo kasety były... kupił mi Help Beatlesów i trzecią płytą był Blues Tadeusz Nalepy. I do dzisiaj właściwie ten Tadeusz Nalepa jest ze mną i bardzo się cieszę, że tu jestem.

Dziękuję bardzo. Chciałem Państwu zaśpiewać jeszcze dwie piosenki, o tej drugiej za chwilę, ale teraz chciałem zaśpiewać piosenkę solo, sam na gitarze. I jest ku temu powód. Jest ku temu powód, ponieważ ta piosenka powstała już dobrych parę lat temu. Ona wyszła w 2014 roku na mojej solowej, na mojej debiutanckiej płycie. Ale dlaczego chcę tę akurat zagrać? Ponieważ kiedy ona ukazała światło dzienne i ludzie zaczęli słuchać ją na płycie i na koncertach, to zaczęły do mnie dochodzić głosy, że to jest piosenka inspirowana twórczością Tadeusza Nalepy, a w szczególności piosenką Oni zaraz przyjdą tu. I na początku myślałem sobie, że to nieprawda jest w ogóle to, przecież to jest zupełnie inny numer, ja o tym nie myślałem, pisząc tę piosenkę. Ale właściwie tych głosów było coraz więcej, coraz więcej. Co chwila mi ktoś powiedział, ale to jest jakaś kolejna wersja, oni zaraz przyjdą tu. I ja wziąłem to sobie do serca, przemyślałem tę sprawę i pomyślałem sobie, że na dobrą sprawę to rzeczywiście jest jakieś przetworzenie tego samego toposu, który jest właściwie obecny u nas przecież od Schuberta, albo nawet i wcześniej, Dziewczyna i śmierć, prawda? Więc jakby to, że nasiąknąłem bluesową muzyką i tymi treściami i poniekąd tym, co słyszałem od dziecka właściwie u ojca w taksówce i w domu, czyli Breakout i Tadeusz Nalepa. I zrozumiałem, że rzeczywiście ta piosenka wyszła ze mnie jakoś tak organicznie, nomen omen. I jest coś w tym, że to jest jakieś pewne nawiązanie do oni zaraz przyjdą tu. I tak jak się na początku przed tym broniłem, to teraz jestem dumny, że ta piosenka gdzieś we mnie na tyle została i twórczość Tadeusza Nalepy, że przetworzyłem to być może nieświadomie na swój sposób i w taki sposób powstała ta piosenka.

0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Ale to nie tylko Tadeusz mi się przypomniał. To także i Robert Johnson, i Led Belly. To jest sól prawdziwego bluesa, bracia i siostry. Tomasz Organy.
0: Dziękuję bardzo. Swoje koncerty również kończę tym utworem. I pomyśleliśmy sobie dzisiaj, ustalając playlistę, że to będzie chyba dobra puenta dla właściwie wszystkich koncertów i zdarzeń artystycznych, które się dzisiaj dzieją, bo to jest piosenka o miłości. Tak naprawdę o braku miłości, o braku zrozumienia, braku dialogu, braku rozmowy, poszanowania drugiej strony, agresji często. I tego, że jesteśmy skłóceni i nie potrafimy ze sobą rozmawiać, tak jest w dużej części. No i, i ta piosenka jest o tym, żeby jednak spróbować się porozumieć, bo właściwie po latach i z wiekiem okazuje się coraz bardziej, że nieważne jest to, co mamy, to, za czym biegamy, tylko najważniejszy jest drugi człowiek, koło którego możemy się wieczorem położyć, przytulić i zasnąć, prawda? Nie miłości.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa to jest bielszy odcień bluesa. Państwo siedzą tam sobie wygodnie albo w tych fotelach, czy na sofach, na materacach wodnych, czy też niewodnych, niezawodnych, albo w samochodziku i sobie słuchają. No bo ktoś tam coś opowiada, a potem gra muzyczka, a nastawiliśmy sobie taką stację, z której muzyczkę lubimy, czyli Radio Baobab. Czyli państwo mają komfort. A biedny prezenter, czyli ja, siedzę tutaj przed mikrofonem i państwu się wydaje, że po prostu tak sobie przyszedłem, usiadłem, coś tam nagadam, wcisnę guzik, zagra muzyczka, znowu nagra i tak dalej, i tak dalej. Ojej, a to nic podobnego. Czasami, muszę przyznać, potworne są męczarnie, żeby zrobić sobie plan działania antenowego. Bo też nie chciałbym, żeby każda kolejna audycja była improwizacją, bo musi być jakiś temat podstawowy, wokół którego toczy się ta moja słowna narracja. No i wymyślanie tych tematów to jest czasami męka straszna, bo przecież, no proszę sobie to policzyć, niemal 50 lat na antenie Bielszy odcień bluesa, co tydzień jedna audycja, to jak się to wszystko przemnoży jedno przez drugie, to wychodzą jakieś absolutnie zupełnie absurdalne liczby. No a rzecz w tym, żeby nic się nie powtórzyło, że każda audycja jest tylko raz. Oj, no to nagadałem, a teraz proszę posłuchać i nabrać tej żwawości, jaką daje nam ten utwór Shape I'm In.

Zapewne znaczna część słuchaczek i słuchaczy rozpoznała, że to byli Archangels. Ta efemeryda od czasu do czasu odżywająca, która w 1992 roku powstała na zgliszczach, które pozostawił po sobie tragicznie zmarły Stevie Ray Vaughan i która obiecywała przynajmniej nam, fankom i fanom, no jakąś przyszłość kontynuacji tego, co SRV zrobił. Tymczasem okazało się, że po jednej płycie studyjnej i drugiej takiej koncertowej, no to się jakoś nie poukładało. Wprawdzie Archangels jeszcze w 2020 chyba drugim roku wrócili na chwilę na jakąś trasę, no ale nadal nie słychać i nie widać perspektyw uzyskania od nich jakiegoś płytowego produktu. Ale nie będę dzisiaj o Archangels jako całości, tylko o jednym z uczestników tego przedsięwzięcia, takim dosyć zasadniczym, czyli o gitarzyście, wokaliście, kompozytorze, producencie Charlie Sextonie. Charlie Sexton, rok 1968, urodził się w Austin w Teksasie i w zasadzie z Teksasem jest związany, jeśli chodzi o ducha, no i też w dużej mierze, jeśli chodzi o miejsce rezydowania. Ale Charlie Sexton nie będzie się prezentował w tej audycji jako artysta, solista, który nagrał wiele wspaniałych płyt, no bo nie można powiedzieć, że tak się zdarzyło. Nagrał cztery płyty i w sumie szczerze Państwu powiem, że żadna z nich nie jest jakimś dziełem wybitnym. Natomiast Charlie Sexton to jest muzyk, który potrafi spoić różne inne osobowości do tego, żeby stworzyły jakąś piękną muzyczną całość, a także Charlie Sexton to jest muzyk, który daje tło innym i bywa w tym niezastąpiony. No i wreszcie to jest artysta, to jest twórca, to jest producent, który doprowadza czasami do świetnych przedsięwzięć muzycznych, grupujących wielu muzyków i muzyczek. Słyszą Państwo, że mam dzisiaj wypowiadalność ogromną, więc pora na kolejną muzyczkę i niech to będzie jeszcze jeden numer Archangels. To jest utwór, który nosi tytuł See What Tomorrow Brings. Wiem, że jest to ulubiony numer Wojtka Cugowskiego, który zresztą często powraca do tego właśnie dzieła w swoich koncertach. Ale my dzisiaj posłuchamy wersji oryginalnej. Archangels, see what tomorrow brings.

Teraz znowu będzie swojego rodzaju opowieść dłuższa. Mianowicie będzie to opowieść o pirackich radiach w Stanach Zjednoczonych. O tym, że takie były w Europie jak Veronica Caroline Radio London, to wszyscy wiemy. Ale w Ameryce, okazuje się, jeszcze wcześniej zaistniał ten wynalazek. Prawo amerykańskie ograniczało w latach 50. i 60. moc nadajników AM do 50 tysięcy watów, co oznaczało, że mogli słuchać takiej radiostacji tylko obywatele i obywatelki skupieni w dosyć wąskim kręgu, jeśli chodzi o odległość od anteny nadawczej. Ale byli spryciarze, którzy ustawiali znacznie mocniejsze nadajniki tuż przy granicy amerykańskiej w Meksyku i były to tak potężne stacje, że słychać je było nawet czasami w Kanadzie, a niektórzy mówią, że i w radzieckiej Kałmucji. Jedną z najważniejszych radiostacji tego typu było radio, które, tak jak to w Ameryce bywa, nosiło czteroliterowy skrót. Ten skrót brzmiał X, R, E, F, X, O i F. I właśnie tego radia i płynącego z niej potoku muzyki około bluesowej słuchał młodziutki Billy Gibbons. I to wspomnienie uwiecznił w piosence zatytułowanej Heard It on the X. To nagranie znalazło się na płycie Fandango grupy ZZ Top, ale tej audycji zaprezentujemy inną wersję tego utworu, w której gra i którą produkuje Charlie Sexton.

Heard It on the X to jest tytuł albumu nieformalnej i eklektycznej formacji, która nazywa się Lost Super Seven. Lost Super Seven nagrali 3 płyty, a ich trzon stanowili muzycy z kręgu Tex-Mex, częściowo związani także z grupą Los Lobos, bo był i David Hidalgo, i Cesar Rosas, a drugą część stanowili muzycy związani z Texas Tornadoes, czyli Freddy Fender, Flaco Jimenez, Doug Sam. Trzecia płyta Los Super Seven ukazała się w 2005 roku i była takim zwrotem od czystego Tex-Mex w stronę bardziej bluesowych brzmień, co sprawiło, że bardzo ona mnie zainteresowała. No i do tego dołożył się jeszcze element producencki, właśnie udział Charlie'ego Sextona. To bardzo ciekawe i można powiedzieć eklektyczne, ale jednocześnie bardzo spójne poprzez swoje okołobluesowe kołysanie. Charlie Sexton zaprosił do realizacji tej płyty tak znanych artystów jak Rodneya Crowella czy Lyla Lovetta, no ale także zdarzyło się, że wszedł do studia, zagrał i nagrał jeden numer z Clarencem Gatemouth Brownem. Oto w ich wykonaniu Standard Blind Lemona Jeffersona, See That My Grave Is Kept Clean.

Dorobek Charlie'ego Sextona jako sidemana jest absolutnie niesłychany. Grał i nagrywał w latach 90. ubiegłego stulecia i w pierwszym dwudziestoleciu XXI stulecia na chyba ponad 100 różnych albumach kilkudziesięciu wykonawców. Wśród nich była także jego krajanka, czyli Sue Foley, która przecież z Teksasem też jest bardzo związana. Oto Charlie Sexton i Sue Foley w nagraniu Come to Me z albumu The Ice Queen.

Jednym z bardzo cenionych przez teksańskie środowisko artystów, kompozytorów i takich animatorów życia muzycznego był Alejandro Escovedo. No, to już samo nazwisko brzmi tak Tex-Mex. W 2004 roku ukazał się album noszący tytuł Por Vida, A Tribute to Alejandro Escovedo, na który złożyły się nagrania artystów zawdzięczających panu Escovedo wiele własnych inspiracji. Na płycie tej znalazł się także utwór, w którym usłyszymy dwóch Karolów, Charlie Musselwhite i Charlie Sexton. Tytuł Everybody Loves Me.

Charlie Sexton jest też jednym z najwierniejszych współpracowników Boba Dylana. Zarówno jeśli chodzi o występy koncertowe, ostatni koncert Dylana w Polsce w Dolinie Charlotte był też dowodem tego, jak cennym nabytkiem dla Dylana jest Charlie Sexton. Bob zatrudnił Charlie'ego jeszcze w latach 90. i z drobnymi przerwami w zasadzie do lat 20. XXI stulecia Bob Dylan korzysta z usług Charlie'ego Sextona jako gitarzysty. No więc nie może zabraknąć ich wspólnych nagrań, oczywiście firmowanych przez Boba Dylana w tej właśnie audycji. Things Have Changed to utwór napisany przez Boba Dylana dla potrzeb filmu, nagrany, jak twierdzi Charlie Sexton, w dwóch podejściach, w takim systemie, jaki Bob Dylan zwykł stosować, czyli zwoływał do studia, wrzucał jakąś prymkę, no i to oznaczało, że już trzeba nagrywać. A drugie nagranie nosi tytuł Lonesome Blues ze znakomitego albumu Dylana zatytułowanego Love and Theft, rok 2001. Oto Bob Dylan, a w tle Charlie Sexton.

Charlie Sexton zaczynał jako artysta z kręgu New Wave, cokolwiek miałoby to oznaczać, ale z biegiem lat coraz bardziej zbliżał się do świadomej kultywacji korzeni. Tę świadomą kultywację z korzeni zaprezentował też podczas pracy nad płytą Out of the Blues firmowaną przez Boza Skaggsa. Oto jak Boz Skaggs z Charlie Sextonem wykonują kompozycję zatytułowaną Little Miss Night and Day.

Jak istotny był i jest blues dla Charlie'ego Sextona, świadczyć może wydawnictwo, które ukazało się w 2008 roku, a nosi ono tytuł A Brief History of the Blues, czyli krótka historia bluesa. No i wydawałoby się, że to jest po prostu zbiór jakichś bardzo znaczących kamieni milowych w bluesowej fonografii na przestrzeni stuleci, gdy tymczasem producent, a producentem był właśnie Charlie Sexton, owszem, wykorzystał sporo z osiągnięć klasyków, począwszy od Roberta Johnsona poprzez T-Bone Walkera, Howling Wolfa, Lightning Hopkinsa i Johna Lee Hookera, aż po B.B. Kinga, ale dołączył też do tego zbioru dwa nagrania, które, choć skomponowane w zamierzchłej przeszłości, zostały wykonane specjalnie na tę płytę i to z udziałem jego przyjaciół. Po pierwsze z Doylem Bramhallem II, czyli z tym muzykiem, z którym kiedyś zakładał Archangels. I w ich wykonaniu usłyszymy standard Charlie'a Pattona Oh Death. A drugie nagranie, Bad Boy, to kompozycja Eddie'ego Taylora, w której usłyszymy Charlie'ego Musselwhite'a i Jimmy'ego Vaughna.

I na koniec tej prezentacji Charlie'ego Sextona jako wykonawcy, jako producenta, jako sidemana, jeszcze na chwilę powrót do grupy Lost Super Seven. Są takie utwory, które stają się standardami standardów. Według mnie takim właśnie utworem jest kompozycja Williego Dixona I Live the Life I Love. Lost Super Seven i Charlie Sexton na zakończenie. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

nie toczy niby kamień miasta nurt. Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To rzeczywiście bielszy odcień bluesa i to rzeczywiście redaktor Jan Chojnacki mówi do słuchaczek i słuchaczy. Bielszy odcień bluesa nie ma absolutnie żadnego problemu z naborem repertuaru, no bo też po pierwsze nowości jest ciągle sporo, a po drugie archiwum przecież niezgłębione, więc można czerpać całymi, że tak powiem, szuflami bluesowymi. Problem tylko w tym, jak ułożyć w godzinę coś ciekawego z tego zasobu archiwalnego i bieżącego. Ten kłopot natomiast repertuarowy mają, jak sądzę, współcześni wykonawcy, także ci znaczący. Bo nagranie co roku nowej płyty wiąże się z tym, no, że trzeba nagrać coś nowego, a nie zawsze wyobraźnia i inwencja twórcza dopisują. A nawet jeżeli dopiszą, to może się okazać, że to, co ta inwencja wymyśliła, wcale nie jest takie bardzo atrakcyjne. No więc coraz częściej ja się stykam z tym, że nowe płyty, które do mnie docierają, nawet płyty bardzo zacnych wykonawców, składają się głównie z utworów, które ktoś już kiedyś wymyślił i które są utworami sprawdzonymi. I to jest bardzo bezpieczna metoda, bo korzystanie z tych piosenek, które są sprawdzone, no ale korzystanie z piosenek, które są już sprawdzone, nie zawsze wychodzi całemu dziełu na zdrowie, no bo wtedy następuje też owo nieuniknione porównanie z oryginałem. I tutaj nie zawsze, a raczej wręcz powiedziałbym rzadko, kiedy zdarza się, że te nowe wersje są lepsze od oryginałów. No i dzisiaj postanowiłem dokonać kilku takich porównań. Oryginałów sprzed lat, czasami wielu, czasami trochę mniej wielu, z ich współczesnymi wersjami z 2021 roku. Zacznijmy od czegoś no, dosyć wiekowego już, bo to było ponad 55 lat temu, kiedy powstały te nagrania. Autorem ich jest Little Milton, jeden z klasyków bluesa drugiej połowy XX wieku. Little Milton, zgodnie z jego ksywką, no nieduży, miał 1,66 m, ale wielki, jeśli chodzi o moc twórczą i wykonawczą. No i nic dziwnego, że często dosyć i współcześni sięgają po jego kompozycje. Nie zdradzę jeszcze, kto wziął się za obróbkę twórczości Little Miltona w 2021 roku, a teraz tylko zapraszam do wysłuchania dwóch nagrań Little Miltona właśnie sprzed ponad 55 lat. If That Ain't a Reason i Let Me Down Easy, Little Milton.

Little Milton i jego nagrania z 1964 i 5 roku. No i teraz przechodzę do wykonania współczesnego tych dwóch nagrań. Wykonawczyni nie było na świecie wtedy jeszcze, kiedy Little Milton zademonstrował te dwie piosenki światu. Myślę, że mogli wtedy przychodzić na świat jej rodzice. A chodzi mi o Joan Shaw Taylor, czyli brytyjską gitarzystkę i wokalistkę bluesową, która coraz bardziej staje się częścią amerykańskiej sceny bluesowo-muzycznej. Jej twórczością zainteresował się Joe Bonamassa, niestrudzony także jako producent, no i zaproponował Joan Shaw Taylor współpracę, która przerodziła się w zapowiadaną na 2021 rok nową płytę Joan Shaw Taylor, która będzie nosiła dosyć oczywisty, wydaje się, tytuł The Blues Album. No i właśnie na tym The Blues Album Joan Shaw Taylor demonstruje swoje wersje znanych bluesów z przeszłości. Te dwie piosenki Little Miltona, które znajdą się na albumie, to podpowiedź Joe Bonamassy, który jest pod dużym wrażeniem tego, co Little Milton zrobił w przeszłości i często korzysta z jego twórczości. No i tę swoją fascynację przerzucił na Joan Shaw Taylor. Posłuchajmy więc tych samych dwóch kompozycji Little Miltona w wersji z 2021 roku. Joan Shaw Taylor.

Wśród tych nowych pozycji fonograficznych, które posługują się wcześniejszymi dokonaniami innych artystów, jest także album grupy Blues Traveler, zatytułowany Traveler's Blues. Generalnie też opiera się repertuar tej płyty na starych standardach lub w każdym razie bluesach, które powstały kilkadziesiąt lat temu. Ale jest też pewien wyjątek. I oto ten wyjątek na razie jako oryginał.

No młodziutki ten oryginał, bo z 2006 roku, to jest Gnarls Barkley, czyli współpraca Danger Mouse z CeeLo Green z 2006 roku. Dlaczego Blues Traveler zajął się właśnie tym dziełem, trudno powiedzieć. Natomiast niewątpliwie świadczy to o tym, że wyczuł John Popper, bo sądzę, że on tutaj głównie decydował o tym, co znajdzie się na płycie, że w numerze Gnarls Barkley jest sporo bluesowego elementu. Czy Blues Traveler dodał do tego jeszcze coś z własnej bluesowej inwencji? Proszę posłuchać. Crazy w wykonaniu Blues Traveler.

No dobrze, to teraz cofnijmy się do prawdziwej bluesowej przeszłości, czyli do lat 30. ubiegłego stulecia, kiedy to Mississippi Shakes zachwycili świat utworem zatytułowanym Sitting on Top of the World.

Sitting on Top of the World stało się ulubionym wzorcem dla wielu późniejszych pokoleń wykonawców, którzy od lat 40. po dzień dzisiejszy próbują swoich sił w tym utworze, bo też jest on atrakcyjny nie tylko jako piękna bluesowa melodia, ale ma w sobie też i taką poetykę, która jest dosyć znacząca, trochę przewrotna, ale niewątpliwie też atrakcyjna. No więc nie dziwię się, że Blues Traveler zabrał się za ten utwór i pomieścił go na swojej płycie Traveler's Blues w 2021 roku.

Teraz będzie lekka zmyłka. Dlaczego to zmyłka będzie, opowiem za prawie 6 minut, bo tyle trwa stare nagranie grupy The Animals, The Story of Bo Diddley.

name your Cadillac.

Eric Burdon, posługując się tym bardzo charakterystycznym rytmem wymyślonym przez Bo Diddleya, napisał tę piosenkę na pierwszą płytę grupy The Animals, która ukazała się w 1964 roku. No i kiedy w 2021 roku zobaczyłem dokładnie ten właśnie tytuł, The Story of Bo Diddley, na nowej płycie, pomyślałem sobie, ho, ho, ktoś się zabrał z młodzieży za twórczość Erica Burdona. A tymczasem okazuje się, że Mary Stokes, uważana za czołową wykonawczynię okołobluesową w Irlandii, wymyśliła ten utwór w zupełnie nowej formie. To znaczy absolutnie nie nawiązuje on ani w wersji instrumentalnej, ani w wersji tekstowej do oryginału Burdona, tylko stanowi zupełnie nową, samodzielną jednostkę twórczą. Oto The Mary Stokes Band z albumu Coming Home, który ukazał się w 2020 roku w jej autorskiej wersji Story of Bo Diddley.

Bernie Marsden, gitarzysta brytyjski, który, jak to się ładnie mawia, z niejednego gitarowego, bluesowego pieca zwykł spożywać profity. Kojarzy się pewnie głównie, przynajmniej słuchaczom u nas po tej stronie British Channel, ze swoim udziałem w zespole Whitesnake. No ale przedtem występował i w Juicy Lucy, i w paru różnych innych brytyjskich zespołach, a od dobrych dwóch, czy może nawet trzech dziesięcioleci jest już zupełnie samodzielnym artystą, od czasu do czasu nagrywające płyty pod własnym nazwiskiem. I tak to się złożyło, że też pewnie ze względu na pewien niedobór inwencji twórczej, płytę w 21 roku zatytułowaną Kings oparł Bernie Marsden repertuarowo właśnie na starych utworach, które spopularyzowali trzej królowie, czyli B.B., Albert i Freddie Kingowie. W tym zestawieniu oryginał pociągnie Freddie King w utworze Love Her With a Feeling. No a potem posłuchamy, jak współcześnie Bernie Marsden zabrał się za ten utwór, troszeczkę zmieniając tytuł, bowiem brzmi on w jego wykonaniu You Got to Love Her With the Feeling. Kolejno Freddie King i Bernie Marsden.

Na koniec zostawiłem parkę składającą się z oryginału i współczesnej wersji poświęconą twórczości J.J. Cale'a. Ale tutaj w tym przypadku odwrócę kolejność i jako pierwszą zaprezentuję wersję współczesną, a na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa wersję oryginalną. Bo mimo, że cenię obu wykonawców, to wersja oryginalna, wydaje mi się, jest tutaj nie do dogonienia. No więc utwór nosi tytuł I'll Make Love to You, kompozytor J.J. Cale, wersja 2021 rok, Mike Zito. No a na zakończenie pierwszego odcienia bluesa wersja oryginalna J.J. Cale'a. To był pierwszy odcinek bluesa przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

4 bluesowe longiery.

4 bluesowe longiery.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Witam słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów zgromadzonych przy głośniczkach i nie zwlekając przenoszę się wraz z Państwem do miejsca, które na pierwszy rzut bluesowej świadomości niekoniecznie musi być związane z jakimś dramatycznie rozbudowanym bluesowym środowiskiem, a jednak pewnie jest. To miejsce nazywa się Phoenix, Arizona.

By the Time I Get to Phoenix to kompozycja słynnego Jimmy'ego Webba, spopularyzowana hen przed laty przez Glena Campbella, no a także kompozycja, do której wracali różni inni wykonawcy, ponieważ jest to piękna kompozycja i ładnie brzmi w różnych konfiguracjach stylistycznych, tak jak i tym razem zabrzmiała w wykonaniu Solomona Burke'a, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli soul bluesa w historii. Dlaczego dziś Phoenix? No, troszkę dlatego, że byłem w tym miejscu i mam z nim związane różne przyjemne i zaskakujące wspomnienia, o których może innym razem. Ale kiedy tam byłem, nie miałem świadomości, że w Phoenix, Arizona funkcjonuje miejsce, które wręcz emanuje bluesową energią. Nazywa się Rhythm Room i działa od 1991 roku, a jego założycielem i promotorem i obecnie głównym szefem jest Bob Corritore, znakomity przede wszystkim harmonikarz bluesowy, ale także organizator życia muzycznego, no i przede wszystkim przyjaciel wielu znakomitych bluesowych artystów. I właśnie Bob Corritore sprawił, że wróciłem do Phoenix w sensie już czysto muzycznym, bo Bob Corritore stał się dla mnie symbolem tego, co Amerykanie określają keeping the blues alive, czyli takiej działalności, która podtrzymuje bluesową tradycję. W jego Rhythm Room nie dość, że odbywają się niemal codziennie bluesowe koncerty, to także dokonywane są nagrania i podczas tych koncertów, a także w sąsiadującym z tym przybytkiem studiu. Powstają dzięki temu fantastyczne bluesowe nagrania, które Bob Corritore publikuje później na płytach. I chciałbym w tej audycji przedstawić gromadkę znakomitości bluesowych, być może mało znanych fankom i fanom, bo ich sława rzadko wykracza poza rodzinne miasto, czy też poza Arizonę, ale są to artyści prezentujący taką sól prawdziwego bluesa. Jednym z najbliższych przyjaciół Boba Corritore jest Jimmy Primetime Smith. Urodzony w Chicago w 1959 roku, ale od wielu, wielu lat rezydujący właśnie w Phoenix w Arizonie i towarzyszący Bobowi Corritore w różnych konfiguracjach składów zespołowych, no a także podczas nagrań. Posłuchajmy Jimmy'ego Primetime Smitha z Bobem Corritore w nagraniu Walking.

Odjedźmy teraz na chwilę z Phoenix do Chicago, bowiem, jak wspominałem, Jimmy Primetime Smith urodził się w Chicago i urodził się w rodzinie ogarniętej bluesem. Jego mama, Johnny Mae Dunson, znana również pod pseudonimem The Big Boss Lady, była znakomitością muzycznego środowiska bluesowego w Chicago w latach 50. i 60., a była tą znakomitością dlatego, że była perkusistką, proszę sobie wyobrazić, zwłaszcza dała o sobie znać jako osoba nadająca rytm koncertom i nagraniom Jimmy'ego Reeda. Nie dość tego, pani Johnny Mae Dunson była także uzdolnioną kompozytorką i dostarczyła Jimmy'emu Reedowi kilku świetnych bluesowych kompozycji. Oto jedno z nich. I Wanna Be Loved. Jimmy Reed gitara i śpiew, a na perkusji gra Johnny Mae Dunson.

0: Ten artysta ma chyba najbardziej oryginalne pochodzenie spośród bluesmenów związanych z Phoenix i Bobem Corritori. Nazywa się Chief Shabati Guillaume i urodził się, proszę Państwa, w Egipcie. No ale nie spędził tam zbyt długiego czasu, bo wraz z rodzicami przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i tu ogarnął go blues. I tak się przyjemnie złożyło, że od dłuższego czasu Chief Shabati jest bliskim przyjacielem Boba Corritori, osiadł też Phoenix w Arizonie i często wspólnie koncertują i nagrywają. A ja chciałbym zaprezentować Chiefa w nagraniu z jego solowej płyty wydanej w 2004 roku. Album nosił tytuł Snakes Crawls at Night, a ten utwór Too Many Years. Chief Shabati Guillaume.
1: One, two, three, click.

Wśród tych artystów, których pozyskał do współpracy Bob Corritori, znalazł się także mało znany Dave Reilly. I w zasadzie niewiele mogę o nim powiedzieć, poza tym, że reprezentuje w swojej bluesowej substancji to, co w bluesie także jest istotne, chociaż nieczęsto spotykane w sensie muzycznego wyrażenia. A chodzi mi o poczucie humoru. Oto Dave Reilly w nagraniu Laughing Blues.

Nazwiska brzmią bardzo czasami egzotycznie i zapewne większość z prezentowanych dzisiaj nagrań to są premierowe ich występy w Radiu Baobab. Tak również ma się sytuacja w przypadku Tomcat Courtney'a. A Tomcat Courtney to gitarzysta i wokalista urodzony w Teksasie w 1929 roku, który swoją karierę rozwijał na zachodnim wybrzeżu w latach 60. i 70. No i swoją aktywność zakończył w 2021 roku, kiedy pożegnał się z tym światem, ale właśnie w XXI już wieku doczekał się kilku nagrań we współpracy z Bobem Corritori. Nagrał też własny album w 2008 roku, ta płyta nosiła tytuł Downsville Blues i z tego albumu nagranie zatytułowane Don't Cry.

0: Cause you've been so mean to me.
1: Jedną z mało znanych znakomitości bluesowego śpiewania z Phoenix w Arizonie jest Big Pete Pearson, który dał o sobie znać jako świetny wokalista już w latach 50. No i kiedy na początku lat 80. do Phoenix zawitał Bob Corritore, natychmiast zaprzyjaźnił się z Big Pete'em Pearsonem i dzięki temu powstało sporo świetnych nagrań tego wokalisty z udziałem właśnie Boba Corritore. A my posłuchamy Big Pete'a Pearsona w towarzystwie innej znakomitości, czyli gitarzysty Duke'a Robillarda w nagraniu Heartaches.

Wśród artystów, którzy nagrywali w Phoenix z Bobem Corritori, są też tacy, o których no, w zasadzie nic nie potrafię powiedzieć, poza tym, że ich nagrania wzbudzają mój niekłamany entuzjazm. Takim artystą jest Dino Spells, który za chwilę w towarzystwie oczywiście Boba Corritori wykona utwór zatytułowany Jenny Bee.

Wspominałem na początku, że jednym z najbliższych współpracowników Phoenix z Bobem Corritori jest Jimmy Primetime Smith, ale jest też i druga znakomitość, czyli Tommy Dukes, wokalista i gitarzysta, który przybył do Arizony jeszcze w latach 50., a więc jest to znakomitość już wiekowa, ale taka, która nadal jest czynna i daje Bobowi Corritori okazję do wspólnych koncertów i nagrań. Oto Tommy Dukes z Bobem Corritori w nagraniu Real Bad Day.

Artysta, który za chwilę zaprezentuje swoje umiejętności, jest nazywany bluesowym ambasadorem Arizony. Nazywa się Chicochism i jest przede wszystkim perkusistą, ale także świetnie śpiewa. I oto Chicochism, który urodził się w 1927 roku w Luizjanie, przeniósł się pod koniec lat 80. na stałe do Arizony i tutaj bębnił ochoczo z różnymi okołobluesowymi formacjami, a w 1995 roku został uhonorowany członkostwem w Arizona Blues Hall of Fame. Chicochism zmarł w 2007 roku w wieku 79 lat, ale Bob Corritori skrzętnie przechował wspólne z nim nagrania i oto jedno z nich. High Rise Blues. Chicochism, Bob Corritori na harmonijce, a do tego jeszcze Junior Watson na gitarze.

Prawdopodobnie najbardziej znanym fankom i fanom bluesa w Polsce jest kolejny przedstawiciel środowiska bluesowego z Phoenix w Arizonie, czyli Sugar Ray Rayford, który parokrotnie występował w naszej ojczyźnie, a poza tym był honorowany różnymi znaczącymi nagrodami i wyróżnieniami bluesowymi w Ameryce i nie tylko. Więc na zakończenie tego przeglądu ukrytych skarbów bluesowych rodem z Phoenix w Arizonie, Sugar Ray Rayford. Utwór nosi tytuł The Glide. Na gitarze towarzyszy mu Junior Watson. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Słuchaczki i słuchacze, patronki i patroni, to ja, Jan Chojnacki, autor audycji Bielszy odcień bluesa. Ta audycja właśnie będzie poświęcona twórczości jednego tylko artysty, ale jakżeż ważnego, to Robert Johnson. Przez wielu nie tylko bluesowych, współczesnych i tych już minionych artystów XX i XXI wieku uważany za jednego z najistotniejszych dostarczycieli inspiracji muzycznych w historii współczesnej muzyki. Robert Johnson żył krótko, żył intensywnie, zostawił po sobie 29 kompozycji, które zostały utrwalone w 59 rejestracjach, z których z kolei tylko 42 zostały udostępnione światu, bo co się stało zresztą nikt nie wie. Sesje Roberta Johnsona odbyły się w 1936 i 1937 roku. Trzy z nich w San Antonio w Teksasie i jedna w Dallas w Teksasie. W tej audycji przedstawię pierwszą część dorobku Roberta Johnsona w nagraniach, które zrealizowali oczywiście późniejsi i to w dodatku biali artyści około bluesowi i około bluesowi. Bo też przecież to jest audycja Bielszy odcień bluesa. Starałem się, żeby były to realizacje nie takie najbardziej znane, czyli żeby nie był to Clapton i Peter Green, bo oni najczęściej sięgali chyba po kompozycję Roberta Johnsona, ale żeby to były nagrania artystów, którzy z rzadka, a czasami w ogóle nawet nie wystąpili dotychczas w programach Radia Baobab, albo nagrania takie, które swoją oryginalnością i niezwykłymi okolicznościami wykraczają poza, że tak powiem, standard naszych audycji. Ułożyłem kompozycję Roberta Johnsona w takiej kolejności, w jakiej on rejestrował je podczas owych sesji nagraniowych. Pierwsza sesja odbyła się 23 listopada 1936 roku, jak już mówiłem, w San Antonio w Teksasie, w Gunter Hotel. Pierwszym zarejestrowanym utworem był Kind Hearted Woman Blues. A my posłuchamy tej kompozycji w wykonaniu Ralpha McTella. To jest ten znany brytyjski folkowy wykonawca, który zasłynął piosenką Streets of London. Rok 1969 pojawiła się ta piosenka na jego drugiej długogrającej płycie zatytułowanej Spiral Staircase i na tej też płycie znalazła się wersja Kind-Hearted Woman Blues właśnie Ralpha McTella. On jest kwalifikowany jako artysta folkowy, ale przecież swoją grę na gitarze wzorował właśnie na starych mistrzach bluesa, między innymi na Robercie Johnsonie, a także na Blind William McTellu. Stąd zresztą też pseudonim artystyczny Ralpha, bo naprawdę nazywał się Ralph May. Oto jego wersja Kind-Hearted Woman Blues.

Drugim w kolejności utworem zarejestrowanym przez Roberta Johnsona 23 listopada 1936 roku był I Believe I Dust My Broom. To jeden, jak sądzę, z takich popularniejszych, zwłaszcza w latach 60., utworów, który nagrywali, który wykonywali na estradzie wykonawcy brytyjskiej fali bluesowej. Ale ja wybrałem wykonanie późniejsze, z XXI wieku, za to bardzo klasyczne, bo Dust My Broom wykona Etta James.

0: trzecią kompozycją Roberta Johnsona, którą nagrał on podczas pierwszej sesji nagraniowej w 1936 roku, jest Sweet Home Chicago. No, być może to najpopularniejszy utwór, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko bluesowe z twórczości Roberta Johnsona. Ale w tej audycji usłyszymy ten utwór w wykonaniu absolutnie niesłychanego zespołu, który okolicznościowo zebrał się w Białym Domu 22 lutego 2012 roku i z tej okazji został nazwany The White House Blues All Stars. Oto jak Sweet Home Chicago wykonali Jeff Beck, Gary Clark Jr., Shimika Copeland, Buddy Guy, Warren Haynes, Mick Jagger, B.B. King, Cab Moe, Trombone Shorty, Susan Tedeschi i Derek Trucks. Ale. Dołączył do nich pod koniec tej rozbudowanej wersji Sweet Home Chicago znany amerykański wokalista, skądinąd ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama. Sweet Home Chicago.
1: There's the St. Louis Blues, there's Kansas City, and there's the Delta Blues. You can have the blues anywhere and anytime. But for Michelle and me, there's no blues like the song our artists have chosen to close with, the blues from our hometown, Sweet Home Chicago. Ladies and gentlemen, the White House Blues All-Stars.

Kolejna, czwarta kompozycja Roberta Johnsona, zarejestrowana przez niego podczas jego pierwszej sesji nagraniowej, nosi tytuł Rambling on My Mind. Myślę, że w pierwszej kolejności przychodzi blues fankom i blues fanom na myśl wykonanie Rambling on My Mind przez Eryka Claptona, bo to było to jego słynne pierwsze podejście do śpiewania z zespołem Blues Breakers Johna Mayela. A w tej audycji usłyszymy Rambling on My Mind w wykonaniu kobiecym. Z albumu Confessions of a Blues Singer, rok 1998, pani Rory Block.

Kolejne nagranie Roberta Johnsona z tej jego pierwszej sesji należy chyba do tych niezbyt często przypominanych, a nosi ono tytuł When You Get a Good Friend. Ale że wzbudza ono zainteresowanie także niemal w 100 lat po odejściu Roberta Johnsona, świadczy fakt, że w 2022 roku to nagranie powróciło w wykonaniu Edgara Wintera, któremu towarzyszy Doyle Bramhall II. Pochodzi ono z albumu zatytułowanego Brother Johnny, który Edgar Winter zrealizował w 2022 roku na cześć swojego brata Johnny'ego. When You Get a Good Friend, Edgar Winter i Doyle Bramhall II.

I ponownie będziemy mieli kobiecy głos i interpretację kompozycji Roberta Johnsona Come On In My Kitchen. Myślę, że też dosyć nietypowe wykonanie dla naszego cyklu, chociaż ta artystka pojawiała się już parokrotnie, bo choć jest traktowana głównie jako artystka z kręgu jazzu, to ma w swoim repertuarze mnóstwo odniesień do bluesowej tradycji. W 1993 roku Cassandra Wilson nagrała album zatytułowany Blue Light Till Dawn. I tam właśnie znalazł się utwór Roberta Johnsona Come On In My Kitchen. Cassandra Wilson.

Terraplane Blues. Terraplane to marka samochodu, który był produkowany w latach 30. w Stanach Zjednoczonych. I to był przedostatni utwór, który Robert Johnson zarejestrował podczas swojej pierwszej sesji nagraniowej. A w tej audycji usłyszymy Terraplane Blues w wykonaniu świetnego amerykańskiego gitarzysty i wokalisty, tragicznie zmarłego Johna Campbella. Terraplane Blues.

0: driving my tailplanes inside the car. I pushed on the starter, it won't start. I said, I know there's something wrong.
1: Ostatnim nagraniem, które zostało zarejestrowane 23 listopada 1936 roku przez Roberta Jensona, jest utwór Phonograph Blues. Wcześniej mówiłem, że będę unikał tych takich najbardziej oczywistych wersji współczesnych, ale szczerze mówiąc nie znalazłem żadnego innego bardziej atrakcyjnego wykonania niż wykonanie Petera Greena. Chociaż to jest już ten Peter Green, który nie czaruje nas dźwiękiem swojej gitary i to jest wersja z towarzyszeniem jego późniejszego zespołu, kiedy to już warunki zdrowotne nie pozwalały Peterowi grać na gitarze, ale brzmienie głosu pozostało. Oto Peter Green z albumu The Robert Johnson Songbook w nagraniu Phonograph Blues.

Druga sesja nagraniowa Roberta Johnsona miała miejsce 26 listopada 1936 roku, też w San Antonio w Teksasie. Zachował się z tej serii tylko jeden, jedyny numer zatytułowany 3220 Blues. 3220 Blues. Tłumaczę to błyskawicznie. Na niekończącej się serii płyt The Bootleg Series Bob Dylan umieścił swoją wersję 3220 Blues i oto właśnie jego wykonanie.

0: Trzecia sesja nagraniowa Roberta Johnsona w San Antonio, Texas, 27 listopada 1936 roku. Ten zestaw nagrań rozpoczyna utwór zatytułowany They're Red Hot. Być może niektórzy z Państwa pamiętają zabawną wersję tego nagrania, którą pomieścili na swojej płycie członkowie grupy Red Hot Chili Peppers, ale ja wybrałem wersję poważną, wersję klasyczną i będzie to koncertowe nagranie Johna Hammonda Jr. They Red Hot.
1: Hotman. Hotman about a red hot. Yes, we got him too. Hotman, I got him red.

tym nagraniem mam pewien problem, ponieważ niewiele mogę powiedzieć na temat artysty, który zrealizował utwór zatytułowany Dead Shrimp Blues. Mam nawet jego płytę. Jest to album wydany w 1996 roku przez krótko działającą oficynę House of Blues. Artysta nazywa się Paul Black, występuje z zespołem The Flip Kings i w momencie, kiedy ta płyta była wydawana, wydawało się, że to jest ktoś, kogo twórczość może liczyć na jakiś szeroki odzew. Ale szczerze powiem, że po nagraniu tej płyty Paul Black zniknął mi całkowicie z horyzontu. Byłbym zatem wdzięczny, gdyby ktoś z moich słuchaczek i słuchaczy mógł mi coś powiedzieć o dalszej karierze Paula Blacka. Album, który Paul Black zrealizował z Flip Kings, nosi tytuł King Dollar. No i właśnie na nim znalazłem bardzo zresztą przyjemną wersję kompozycji Roberta Johnsona Dead Shrimp Blues.

0: Tę pierwszą część prezentacji współczesnych wersji kompozycji Roberta Johnsona kończymy jedną z jego najpopularniejszych chyba kompozycji, czyli utworem Crossroad Blues. No, oczywiście tu nasuwają się przede wszystkim skojarzenia z Claptonem, jego nagraniami, a nawet z jego słynnym festiwalem Crossroads Guitar Festival. Ale ja wybrałem taką wersję, która wydaje się być absolutnie unikatowa. Kiedy w 2013 roku zespół Rush, no, niewiele mający na co dzień wspólnego z bluesem, został wprowadzany do Rock and Roll Hall of Fame i z tej okazji wystąpił na uroczystym koncercie. Nie potrafię powiedzieć, z czyjej inicjatywy, ale postanowiono, że Rush w otoczeniu różnych innych znakomitości wykona właśnie Crossroads Blues Roberta Johnsona. Te znakomite osobistości to proszę posłuchać, poza oczywiście samym zespołem Rush. Public Enemy, Ann i Nancy Wilson z grupy Heart, Dave Grohl, Daryl DMC McDaniels, John Fogerty, Tom Morello, Gary Clark Jr. i Chris Cornell. I w ich właśnie wykonaniu na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa usłyszymy Crossroad Blues. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: DMC, the kings of rock, let's rock and roll, rock and roll. Check it out, y'all. Eric Clapton and Queen was playing the blues. Satisfaction guaranteed when we're rocking with you. DMC.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: No więc, proszę Państwa, to jest rzeczywiście bielszy odcień bluesa. Jedna z najdziwniejszych audycji, jaka mi się przydarzyła, bo miała być w zasadzie, jeśli chodzi o jej kształt programowy, zupełnie inna. A tymczasem jest taka właśnie, jaka będzie. Bo miałem zamiar przedstawić zainteresowanym propozycję prezentów świątecznych na 2025 rok, czyli na gwiazdkę 2025, czyli zrobić taki przegląd nowości płytowych ze świata i z Polski, które ukazały się pod koniec 2025 roku. Ale jak już sporządziłem listę, to okazało się, że z tego wyłania mi się lista 11 nagrań kobiecych głosów. I w związku z tym nagle, ni z tego, ni z owego, powstała audycja pod hasłem Bielszy odcień bluesa, Śpiewające kobiety. Rozpoczynamy od Angelique Francis, Kanadyjka, jedna z tych śpiewających basistek i także jest czasami kontrabasistką, które coraz częściej pojawiają się w świecie muzyki. Angelique Francis właśnie pod koniec 2025 roku zaprezentowała światu album zatytułowany Not Defeated. Żeby podkreślić wagę tej płyty, informuje ona, że na tym albumie znalazły się także dwa nagrania z zaprzyjaźnionymi mężczyznami, w tym także jedno z samym, można powiedzieć, Kristen Kingfishem Ingramem. Ten utwór nosi tytuł Escape.

Kolejna dama to Lady Isi. Ona specjalizuje się w dużej mierze we współczesnym prezentowaniu klasyki wokalistyki kobiecej z okolic jazzu, trochę swingu, a troszkę też, nie ukrywajmy, bluesa. Jej świeża płyta z jesieni 2025 roku nosi prosty tytuł For Dinah. A ta Dinah to oczywiście jest Dinah Washington i Lady Isi w sposób współczesny przy udziale znakomitego jazzowego basisty Christiana McBride'a skonstruowała album zawierający nowe wersje pieśni, które miała w swoim repertuarze Dinah Washington. Wśród tych pieśni jest także i ta chyba najsłynniejsza. What a difference a day made. Lady Isi.

Grammy album zatytułowany When the Levee Breaks, The Music of Memphis Minnie. No ale następna płyta, której fragment za chwilę Państwo usłyszą, jest już wypełniana jej własną twórczością. Album ten nosi tytuł New Southern Vintage i, jak twierdzą specjaliści, jest wypełniona materiałem określanym teraz Avant Soul. No to posłuchajmy królowej Avant Soul, czyli Candice Ivory, w nagraniu Let Your Love Shine On. A w nagraniu tym uczestniczy też już dosyć znany ekwadorski gitarzysta Antonio Vergara.

Zwracam także uwagę na polski album. Polski album grupy Oscillate zatytułowany Pass the Passion, bo ten album jest w dużej mierze wypełniony fantastycznym głosem Agnieszki Łapki. Oto otwierający ten album utwór współautorstwa Krzysztofa Głucha i Agnieszki Łapki zatytułowany Faster, Faster.

O kolejnym albumie już mówiłem wszędzie i będę mówił jeszcze wszędzie przez dłuższy czas, a może i zawsze nawet, bo uważam, że jest to świetna płyta. Album nosi tytuł Sad and Beautiful World i firmuje go moja ukochana Mavis Staples. Na tej płycie znalazł się także duet Mavis Staples z Bonnie Raitt, czyli zdublowana kobiecość w tym nagraniu. Everybody needs love. Mavis Staples i Bonnie Raitt.

Swojego rodzaju odkryciem końca 2025 roku jest dla mnie Sabine McCollough, czyli siostra Layli McCollough, artystki, którą wielokrotnie już wspieraliśmy w tych audycjach. Sabine McCollough, młodsza siostra, nagrała właśnie pełną własną płytę zatytułowaną Don't Call Me Baby. Jest na tej płycie utwór zatytułowany Baby, Please Don't Go. No ale nie jest to ten tak ogrywany przez wielu wykonawców standard muzyki bluesowej. To jest własny pomysł Sabine McCollough na ogranie tego właśnie hasła. Baby, Please Don't Go.

Brytyjka Celeste ma absolutnie fantastyczny, oryginalny i jakżeż pociągający głos. Ta 30-latka zdobyła olbrzymie uznanie w brytyjskich i amerykańskich mediach i wcale się temu nie dziwię, bo brzmi bardzo oryginalnie. Oto tytułowe nagranie z jej wydanego jesienią 2025 roku albumu Woman of Faces, Celeste.

I raz jeszcze Kanada. Begonia, prawdziwe nazwisko Alexa Dierks, zaprezentowała album Fantasy Life. Oto jej własna kompozycja zatytułowana So High.

Lucindy Williams nie muszę zachwalać, bo wiem, że wśród słuchaczek i słuchaczy pierwszego odcienia bluesa jest mnóstwo fanów jej nagrań. Jednocześnie informuję, że tym samym wybiegam w przyszłość, bo album World's Gone Wrong Lucindy Williams tak naprawdę ukazuje się w styczniu 2026 roku. Tytułowe nagranie z tej płyty to duet Lucindy Williams z Britney Spencer. Tytuł, no tak jak już mówiłem, The World's Gone Wrong. Świat się zepsuł.

Jeszcze jedna nowalijka z kobiecym głosem z naszego rodzimego rynku płytowego. Grupa Rusty Pine, która zwróciła moją uwagę na tegorocznym festiwalu Rawa Blues w Katowicach. Wokalistką tego zespołu jest pani Katarzyna Zagajewska i jej głos właśnie zabrzmi w nagraniu zatytułowanym Dziewczyno z albumu, który nosi tytuł, tak jak nazywa się zespół, Rusty Pine.

I na zakończenie tej prezentacji kobiecych głosów, które zrealizowały się w postaci fonogramów w końcu 2025 roku, coś trochę ostrzejszego. Leilani Kilgore, Kalifornijka, która nie stroni także od Memphis, jest śpiewającą elektryczną gitarzystką. I w jednej, i w drugiej dziedzinie wydaje mi się bardzo, bardzo obiecująca. Album Leilani Kilgore nosi tytuł Tell Your Ghost, czyli powiedz swojemu duchowi, a utwór, który kończy to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, nosi tytuł Oplątwa brodaczkowa. Naprawdę tytuł brzmi Spanish Moss, a Spanish Moss to jest roślina, której polska nazwa brzmi właśnie tak, niezachęcająco. Oplątwa brodaczkowa, a Spanish Moss brzmi pięknie. Leilani Kilgore na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Radio Baobab.
3: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
2: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ta audycja tyczyć będzie miłych chwil, które możemy spędzać w upalne lato, słuchając muzyki. Więc niezależnie od tego, kiedy Państwo włączą swój radioodbiorniczek, żeby posłuchać tej właśnie audycji, to będzie ona nasączona niewątpliwie bardzo ciepłymi brzmieniami. A zacznę od czegoś, co nadeszło 8 lipca 2024 roku. I był to singiel zwiastujący kolejną płytę Shimiki Copeland. Ten singiel nosi tytuł Tough Mother.

dokonać pewnego bardzo osobistego wyboru i przedstawić Państwu dziesiątkę wykonawców, którzy przez 16 lat istnienia Suwalskiego Festiwalu przewinęło się przez jego estrady. A Shimika Copeland była właśnie jedną z nich. Oto jak zabrzmiał jej koncert w 2020 roku w Suwałki Arena. Shimika Copeland podczas koncertów często wraca do repertuaru swojego taty, Johnny'ego Copelanda. Tak też miało miejsce i tym razem oto Shimika i jej zespół w utworze Johnny'ego Copelanda Nobody But You.

Suwałki Blues Festival zadebiutował jako wydarzenie muzyczne w Polsce w 2008 roku i było to, no, szczerze mówiąc, wydarzenie jeszcze na niezbyt wielką skalę. Taką gwiazdą, która była awizowana na początek istnienia tej imprezy, był odkurzony i z niebytu niejako przywrócony publiczności Jeremy Spencer, znany przede wszystkim ze swojej twórczości i działalności z grupą Fleetwood Mac. Ale już następny festiwal w 2009 roku przyniósł, no, wydarzenie bardzo poważne, bo był to pierwszy w Polsce tak znaczący występ Joe Bonamassy. Artysta kończył wówczas 32 lata. Właśnie udało mu się odbyć koncert w Royal Albert Hall z udziałem Erika Claptona. No i wydawało się, że to będzie właściwy początek do jego wielkiej ogólnoświatowej kariery. No i tak też się stało. Ale w 2009 roku Joe Bonamassa jeszcze był na fali wznoszącej, której znaczącym przystankiem okazał się właśnie Suwałki Blues Festival. Posłuchajmy jednego z najczęściej wykonywanych numerów na koncertach przez Joe Bonamassę, Slow Gin, wprost z suwalskiej sceny.

2011 roku udało mi się zaprosić na Suwałki Blues Festival moich dobrych przyjaciół z brytyjskiego zespołu The Blues Band. Oto oni w utworze skomponowanym przez basistę Gary'ego Fletchera zatytułowanym Stepping Out. Tak brzmiał The Blues Band na scenie w parku podczas Suwałki Blues Festival 2011.

Rok 2012 przyniósł kilka niespodzianek, jeśli chodzi o repertuar Suwałki Blues Festival, bo jako główna gwiazda objawił się Glenn Hughes ze swoim zespołem, który, no, szczerze sobie powiedzmy, nie zaprezentował zbyt bluesowo osadzonego repertuaru, no ale niewątpliwie zademonstrował swoje niesłychane wokalne możliwości, a poza nim wystąpili The Yardbirds, oczywiście ci tacy troszkę już odlegli od oryginalnego składu, Buddy Whittington, gitarzysta onegdaj związany z Johnem Mayallem, no i nasz Jam. Ale mnie na tym festiwalu ujął przede wszystkim Dwayne Dobsey ze swoimi The Zydeco Hellraisers. To był jedyny jak dotychczas akcent Zydeco na Suwałki Blues Festival i myślę, że warto, żeby ten akcent jeszcze kiedyś na tym festiwalu zaistniał. Oto Dwayne Dobsey and the Zydeco Hellraisers w utworze Hard Life. I got a hard life, man.

Słuchał Kiblus Festival rok 2013. Jako główna gwiazda wizowany był Jack Bruce ze swoim blues, Big Blues Band. Niestety los tak zrządził, że tuż przed przyjazdem do Suwałk Jack Bruce zachorował bardzo poważnie i spędzał czas na leczeniu szpitalnym. Przyjechał tylko jego Big Blues Band, który pod wodzą pianisty i kierownika muzycznego jego zespołu, Paddy'ego Milnera, wykonał cały zestaw, który był przygotowany na koncert z udziałem lidera. Tak, i w związku z tym najjaśniejszym punktem tego festiwalu w 2013 roku stał się występ Dainy Fuchs, artystki obdarzonej niesłychanym dynamizmem i wspaniałym głosem, a poza tym niezwykłą charyzmą i takim dobrym przesłaniem, dobrą aurą, którą roztaczała wokół siebie. Dainy Fuchs, Suwałki Blues Festival 2013, Lonely for a Lifetime.

0: Thank you.
1: Między 10 a 12 lipca 2014 roku Suwałki Blues Festival. Na afiszu mamy następujące pozycje: Ginger Baker, Jazz Confusion, Vanilla Fudge, Earl Thomas, Nicky Hill, Rob Tognoni, no i The Chris Duarte Group. Wybrałem właśnie nagranie Chrisa Duarte, bo on zdawał się być najbliższy klimatowi tej imprezy. Oto Chris Duarte w swojej kompozycji Badness. Suwałki Blues Festival 2014.

W 2015 roku Suwałki Blues Festival odbywał się w dniach 9 i 11 lipca, a zaproszeni wówczas artyści to Clemson Band z głównym udziałem wokalisty Chrisa Farlowa, James Blood Almer, Memphis Blood Blues Band i Coco Montoya. I właśnie nagranie Coco Montoya postanowiłem przypomnieć w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa poświęconym Suwałki Blues Festival. Oto Coco Montoya, rok 2015, Suwałki Blues Festival, utwór zatytułowany Hey Señorita.

0: Thank you very much.
1: Opuszczę teraz rok 2016, bo tak by wynikało z chronologii prezentacji, i przenieśmy się na Festiwal Suwalski do roku 2017, kiedy to na scenie pojawiali się The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II, Rick Estrin and the Nightcats, ponownie zespół Jam się pojawił, a także Joe Louis Walker, który swoje Slow Down GTO zaprezentował na początek koncertu na scenie Suwałki Blues Festival. Joe Louis Walker, 2017 rok, Suwałki.

0: Thank you so much.
1: No i teraz wracam do 2016 roku, bo to jakaś szczególnie dla mnie sentymentalna jest data, bowiem właśnie wtedy udało się zorganizować na Suwałki Blues Festival występ Warrena Haynesa. Oczywiście nie był to jedyny znaczący artysta w tym festiwalu. Mieliśmy wówczas także Otisa Taylora, The Blues Pills, ale postanowiłem właśnie Warrena Haynesa z zespołem The Ashes and Dust zachować na koniec tych wspominek związanych z Suwałki Blues Festival. Pewnie dlatego, że wśród utworów, które Warren zawarł w swoim repertuarze, znalazła się też moja ukochana Jessica, którą to na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa dzielę się z moimi słuchaczkami i moimi słuchaczami. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nowaliki spod Baobabu. Spod Baobabu wita Jan Chojnacki. Na początek dobra nowina. Już dawno nowa płyta nie przyniosła mi tyle radości i tyle dobrego nastroju. Mam nadzieję, że Państwo podzielą to moje uczucie. Opowiem o płytce więcej, a teraz niech zagra i niech nas wprowadza w dobry nastrój.

Keep it driving. Ta radosna, jakże optymistyczna piosenka rozpoczyna nowy album Johna Primera i Boba Corritori. Płyta nosi tytuł The Gypsy Woman Told Me i zawiera, chciałoby się powiedzieć, same nowe piosenki, ale ich nowość jest tak zakorzeniona w chicagowskiej bluesowej tradycji, jak tylko to jest możliwe. Kiedy słucham tych 12 nagrań zgromadzonych na albumie The Gypsy Woman Told Me, w zasadzie wydaje mi się, że wszystkie już gdzieś słyszałem, no bo przecież ileż można nowych rzeczy wtłoczyć w bluesową, tradycyjną strukturę. Ale panowie John Primer i Bob Corritore robią to z taką swobodą, z taką radością i z takim przekonaniem, że naprawdę wierzy im się, że to są zupełnie nowe piosenki. To bardzo chicagowskie dzieło, ten album. Wyprodukowany przez Boba Corritore i Kida Andersena, naszego dobrego znajomego z Rawy Blues, niesie z sobą świetne bluesowe współczesne przesłanie, takie oto, że blues jest żywy, blues jest żwawy, blues daje dobry nastrój i zachęca do tego, żeby się poruszać, co też ważne. Tym z Państwa, którzy niewiele mają do czynienia ze współczesnym chicagowskim bluesem, winien jestem taką krótką informację biograficzną. Otóż John Primer to gitarzysta i wokalista, bardzo zasłużony, bo przecież grywał i z Muddy Watersem, i z Juniorem Wellsem. No a John Primer to harmonikarz, też utalentowany. I poniekąd ta płyta jest kontynuacją takiego pomysłu, który Bob Corritore jako wiodący harmonikarz wymyślił sobie kilka lat temu i nagrał już dwie płyty pod sztandarem Bob Corritore i Przyjaciele. No, tym razem ograniczył w tytule przynajmniej do Johna Primera, ale wśród wykonawców znajduje się wielu wspaniałych, współczesnych i znanych w bluesowym świecie artystów. Wspomniany już Keith Anderson, Billy Flynn czy Bob Welsh. No to jeszcze dwie radosne piosenki z albumu The Gypsy Woman Told Me. To będą Little Bitty Woman i Let's Get Together. Panie i panowie, John Primer i Bob Corritore.

po tej dawce żwawego chicagowskiego bluesa chciałby Państwa namówić na kontakt z inną dziedziną prawdziwej i żywej muzyki, którą jest bluegrass.

When Carolina Comes Home Again to tytułowe nagranie z albumu Jima Lauderdale'a. Płyta ukazała się pod koniec marca 2020 roku i nawiązuje do tego miejsca, w którym Jim Lauderdale spędził swoje dzieciństwo, czyli do Caroliny, do północnej Karoliny. To też miejsce, w którym do dziś dosyć bujnie kwitnie muzyka bluegrass. No a Jim Lauderdale jest jej znakomitym reprezentantem, z tym, że on nie ogranicza się wyłącznie do bluegrassu, bo współpracuje z muzykami z różnych gałęzi współczesnej amerykańskiej sceny muzycznej, jak chociażby z North Mississippi All-Stars czy z Hot Tuna. Płyta When Carolina Comes Home Again to oczywiście płyta czysto bluegrassowa. Jeżeli do tej czystości dodamy także biegłość techniczną, jeśli chodzi o stronę nagrania tego albumu, no to będziemy mieli pełny obraz tego, jak współczesna scena bluegrassowa może być atrakcyjna. Jim Lauderdale jeszcze dwukrotnie teraz wystąpi w nagraniach zatytułowanych Kakalaki oraz Better Than You Found It.

0: w tym wydaniu Nowalijek, jeszcze chwila z muzyką country, z tradycyjną w najlepszym tego słowa znaczeniu. Późną wiosnę zwiastuje album Williego Nelsona, który nosi tytuł First Rose of Spring i jest awizowany na początek lipca 2020 roku. Oto kolejna piosenka, którą Willie już uwolnił do naszych uszu. To kompozycja Chrisa Stapletona. Tytuł Our Song.
1: In this time that I've been given,

A teraz proszę Państwa, by Państwo zamknęli oczy i w swojej imaginacji zasiedli przed wielkim ekranem, na którym za chwilę rozpocznie się projekcja filmu zatytułowanego In Search of the Lost City of the Monkey God, czyli W poszukiwaniu zaginionego miasta Boga Małp.

Film w poszukiwaniu zaginionego miasta Boga Małp powstał jedynie w imaginacji muzyków grupy The Sorcerers, czyli szamani. To w zasadzie trio pochodzące z Wielkiej Brytanii, umieszczone wokół wytwórni Atta Records w okolicach Leeds. Panowie grają muzykę oscylującą pomiędzy etiopskim jazzem a współczesną muzyką parajazzową z pogranicza XX i XXI wieku. Ci trzej muzycy to perkusista Just Hendrix, basista Neil Innes i Pete Williams, który grywa na różnych instrumentach dętych, a także na perkusjonaliach. Wymyślili sobie taką właśnie abstrakcyjną zupełnie historię, wokół której owijają muzykę, która robi na mnie wrażenie. Rzeczywiście, kiedy zamykam oczy, mogę doświadczać pewnych przeżyć związanych z tajemniczym tytułem tej płyty: In Search of the Lost City of the Monkey God. Bardzo Państwu polecam poszukiwanie w sieci nagrań The Sorcerers, bo to są bardzo interesujące przedsięwzięcia muzyczne. Shamanic Brew to jeszcze jedno nagranie z tej płyty, też pobudzające wyobraźnię.